0: grając pewnie do 16, 17 i 15. Polski zespół z bilansem 5 zwycięstw i 2 porażek awansował w tabeli na miejsce 4. Dziś nasza kadra zagra jeszcze w Gliwicach z Argentyną, która przegrała wczoraj z Turcją 2-3. Padł nowy czerwcowy rekord temperatury w Polsce. W Słubicach termometry pokazały wczoraj 38,9 stopnia. W Niemczech odnotowano nowy rekord temperatury 41,5 stopnia. Fala ekstremalnych upałów powoduje poważne utrudnienia w transporcie. Pękają autostrady pod Berlinem i odwołania są pociągów w całym kraju. Z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
1: Rekordy wysokości temperatur wszechczasów i w czerwcu, i w skali całego roku padają w ten weekend w Niemczech seryjnie. Niemieccy meteorolodzy nie wykluczają, że jeszcze w ten weekend będzie kolejny. W Berlinie policyjne armatki wodne polewają delikatnym prysznicem pragnących chłodu ludzi, a na drogach upał rujnuje nawierzchnię, pęka beton, topi się i wybrzusza asfalt. Wprowadzono duże ograniczenia szybkości, zamknięto też wiele odcinków autostrad. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Nowy rekord temperatury padł także w Czechach. W Doksanach odnotowano 40,6 stopnia. W ten weekend fala upałów obejmie znaczną część Europy. Temperaturę powyżej 35 stopni odczuje dziś co najmniej 190 milionów Europejczyków. To prawdziwie upalny weekend. W niemal całym kraju temperatura przekroczy dziś 30 stopni, a lokalnie może osiągnąć nawet 40. Wiele osób szuka ochłody nad wodą, ale ratownicy wodni ostrzegają, że w takich warunkach kąpiel może być szczególnie niebezpieczna. Upał i gwałtowne wejście do zimnej wody mogą skończyć się szokiem termicznym, a nawet udarem, zawałem czy utonięciem. Jak radzi Jarosław Zwierzyna ze śląskiego WOPR, kluczowe jest unikanie gwałtownych zmian temperatury.
2: Zmoczenia się stopniowo. Pamiętajmy, że my wchodzimy od strony nóg. Tam obkurczają się naczynia krwionośne. Ta cała fala tętna idzie do rozgrzanych naczyń krwionośnych głowy.
3: Czyli nie skakujemy tak od razu do wody, tylko stopniowo wchodzimy.
2: I tak, nagrzanie się, opalanie i potem wejście do wody to jest jakiś taki czynnik generujący udar.
0: Ratownik dodaje, że najgoręcej jest na odsłoniętych plażach, gdzie rozgrzany piasek i promienie słońca odbijające się od wody dodatkowo potęgują upał i mogą prowadzić do oparzeń oraz poważnego odwodnienia. Leśnicy apelują o rozwagę podczas wizyt w lasach. W niemal całym kraju obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. Nawet niedopałek papierosa czy rozgrzana rura wydechowa samochodu może wywołać pożar. Na co uważać podczas leśnych spacerów? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Podstawa to nieużywanie otwartego ognia w lesie. W tym roku najwięcej pożarów jednego dnia wybuchło w lasach 3 maja, mówi dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.
5: Świadczy to o tym, że obecność ludzi w lesie może spowodować pożary, dlatego trzeba tak się zachowywać, żeby nie spowodować pożaru.
4: W tym roku w maju wybuchło prawie 1800 pożarów. Przed rokiem było w tym czasie ich prawie 600. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Synoptycy przewidują, że temperatury mogą dziś sięgnąć 40 stopni. Tymczasem policja uruchomiła tegoroczną edycję interaktywnej mapy wypadków drogowych. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Mapa ma pokazać skalę tragedii, do których codziennie dochodzi na polskich drogach, mówiła mi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z policji.
7: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
6: Mapa będzie aktualizowana codziennie przez całe wakacje. Będzie można ją zobaczyć m.in. na stronie internetowej policji i w mediach społecznościowych. Ale mapa będzie też wyświetlana na ponad 20 tysiącach ekranów w całej Polsce. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Między innymi przy głównych trasach, na dworcach, stacjach paliw czy w centrach handlowych. Koniec roku szkolnego, start wakacji i początek sezonu urlopowego to dla branży turystycznej czas największego ruchu. W tym roku niemal 3/4 Polaków planuje choćby krótki wyjazd poza dom. O najpopularniejszych kierunkach tego lata Tomasz Kubaty.
8: Jeśli zagranica, to niespecjalnie daleka, ale na pewno nad ciepłym morzem. Do Chorwacji czy coraz modniejszej Czarnogóry jeszcze często własnym autem, ale już do Hiszpanii, Turcji czy na Maltę w zasadzie tylko samolotem. Najpopularniejsze są zdecydowanie Włochy, ocenia daną sprzedaży Mateusz Dul z biura eSky.pl, ale od razu dodaje, że najbardziej rośnie Albania.
9: Zainteresowanie tym kierunkiem wzrosło ponad 3-krotnie, co czyni go jednym z najszybciej rosnących wakacyjnych kierunków w 2026 roku.
8: Polacy cenią też sobie coraz wyższy komfort. Ponad połowa sprzedanych przez eSky rezerwacji rekomendacji obejmuje pobyty w hotelach przynajmniej czterogwiazdkowych.
0: Z ankiet przeprowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną wynika, że najczęściej wybieramy pobyty od 4 do 7 dni w pakiecie All Inclusive. Żywe kosiarki w krakowskich parkach. Do pracy ruszyły kozy i owce, które w ramach akcji Kozy na wypasie zastępują spalinowe kosiarki. Co ciekawe, to sami mieszkańcy zdecydowali o takim sposobie utrzymania zieleni, wybierając projekt w budżecie obywatelskim. Przemek Taranek.
10: Kopytne od poniedziałku pracują w parku Zakrzówek. Dokładnie 11 owiec wrzosówek, wyjaśnia ich opiekunka pani Karolina Mostek.
11: Generalnie ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy.
10: Korzysta przyroda, nie ma hałasu, spalin. Takie koszenie wspiera bioróżnorodność, tworząc lepsze warunki dla owadów, ptaków, no i ludzi. Pani Karolina prosi jednak, żeby nie dokarmiać zwierząt, bo spadnie ich wydajność, no i może im to zaszkodzić. Kraków, Przemek Taran. Radio Z.
0: Owce będą pielęgnować tereny zielone na Zakrzówku do końca października. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne zapraszam punktualnie o 3:00.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły kolejne ataki na cele w Iranie. To w odpowiedzi na trwającą irańską agresję wobec żeglugi handlowej, poinformowało Centralne Dowództwo USA. To druga fala amerykańskich ataków na cele w Iranie w ciągu doby. W piątek USA powiadomiły o przeprowadzeniu uderzeń na Iran w odwecie na ostrzelanie dzień wcześniej przez Iran statku handlowego. Prezydent USA Donald Trump zagroził Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią działania militarne i Iran, tu cytat, przestanie istnieć. Tragedia na plantacji w Belgii. Podczas pracy w polu zmarł 50-letni Polak. Do zdarzenia doszło w piątek na terenie jednego z gospodarstw rolnych w miejscowości we Flandrii Zachodniej. Według informacji przekazanych przez media, mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano karetkę, ale mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Jedną z rozważanych hipotez jest upał. W Belgii od kilku dni temperatura nie schodzi poniżej 30 stopni. Także przez Polskę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach pobito rekordy czerwcowych pomiarów. Władze i służby apelują o ostrożność i zadbanie o swoje zdrowie. Wzrost liczby zgłoszeń odnotowali ratownicy pogotowia w Kielcach, Poznaniu i Katowicach. Głównie chodzi o zasłabnięcia i problemy kardiologiczne. W Tatrach ręce pełne roboty mają toprowcy. Mają dużo więcej zgłoszeń i akcji związanych z gorszym samopoczuciem turystów. Przez upały zdarzają się m.in. omdlenia. W Wielkopolskim Parku Narodowym zaobserwowano czarną pszczołę uznawaną dotąd za wymarłą, za drzechnię fioletową, której pojawienie się z jednej strony cieszy badaczy, ale jednocześnie budzi niepokój naukowców. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
1: Ten czarnofioletowy, trzy razy większy od miododajnej pszczoły owad, może świadczyć o postępującym ociepleniu się klimatu, mówi mi Błażej Nowak z Wielkopolskiego Parku Narodowego.
2: To w konsekwencji jest bardzo dużym plusem dla tego ciepłoludnego bądź co bądź gatunku.
3: Dla niego plusem, dla nas niekoniecznie.
2: Dla nas jako ludzi tutaj mieszkających na tej akurat szerokości geograficznej, niekoniecznie te zmiany klimatu postępują bardzo szybko, wręcz galopują.
1: Zadrzechnia fioletowa ostatni raz była zaobserwowana w Polsce 70 lat temu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Zadrzechnia fioletowa najczęściej widywana jest w krajach basenu śródziemnomorskiego, takich jak Włochy czy Grecja.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radio Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Dariusz Wieczorek, Lewica.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Pan Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
7: Dzień dobry, witam.
5: Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość.
8: Dzień dobry.
5: Pan Marcin Możdżonek, Konfederacja.
9: Dzień dobry.
5: Pani Joanna Mucha, kiedyś Platforma, potem Polska 2050, dziś posłanka niezrzeszona. Witam serdecznie.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Szanowni Państwo, skandal w Stołecznej Służbie Zdrowia. Zaledwie 28-letni lekarz bez specjalizacji, radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kasprzyk, zarobił w zeszłym roku 1 600 000 zł w 4 warszawskich placówkach publicznych. Według serwisu Zero.pl Kasprzyk przyjmował bez kolejki polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Stworzyć miał dla nich specjalny salon VIP. Pan Michał Szczerba, jako wieloletni poseł z Warszawy, europoseł z Warszawy, pan coś o tym wiedział, że w szpitalu południowym w warszawskiej dzielnicy Ursynów jesteście jako politycy Koalicji Obywatelskiej specjalnie traktowani?
7: Nigdy nie byłem pacjentem tego szpitala. Byłem tylko raz w szpitalu południowym na jego otwarciu. O to zabiegałem bardzo, bo przecież PiS inwestował w szpital na Narodowym. Wtedy, kiedy
5: panie proszę, dobrze, wiemy, ten powstał, drodzy Państwo, ten szpital rzeczywiście powstał, został oddany za rządów Rafała Trzaskowskiego. Był oto konflikt między rządem PiSu a stołecznym samorządem w czasie pandemii, bo rząd chciał przejąć ten szpital. Trzaskowski wygrał
7: tak,
5: przed
7: dobrze,
5: sądem.
7: To...
5: Dobrze, miejmy to za sobą. Czy pan cokolwiek wiedział, że pana koledzy, koleżanki odwiedzają ten szpital i że mają specjalne traktowanie tamże?
7: Nie miałem pojęcia o takiej sytuacji i też nie mam do tej pory żadnych takich konkretnych dowodów, że tak rzeczywiście było i w jakiej skali było i chętnie bym się dowiedział i poznał te wszystkie nazwiska. Natomiast jedna sprawa jest bardzo konkretne, mianowicie rozliczenie tej sprawy. I tutaj nie ma zamiatania pod dywan. Ja jestem sam wściekły, że taka sytuacja mogła się zdarzyć, bo Szpital Południowy dla mnie, dla warszawiaka był po prostu bardzo ważną inwestycją, która była wykonana gigantycznymi środkami, które miasto wygospodarowało. Więc jak powiedziałem, w tej sprawie nie będzie zmiłuj się. I pan redaktor ma pełną świadomość, że w tej sprawie będą, jeżeli się okażą, że ktokolwiek jeszcze o tej sytuacji wiedział albo ją tolerował, nie będzie żadnego, że nie będzie żadnych świętych.
5: Czy pan znał Dawida Kacprzyka?
7: Oczywiście wszyscy znali radnego.
5: Czy pan widział, żeby kiedykolwiek przyjeżdżał na spotkania partyjne albo partyjnej młodzieżówki, którą kierował swoim luksusowym samochodem Porsche, który kupił za gotówkę?
7: Nie, nigdy nie widziałem go też w ostatnim czasie w ogóle, więc a szczególności nie wiedziałem, że ma taki samochód, więc ja mam absolutnie...
5: Jawnym oświadczeniu majątkowym, ponieważ akurat
7: dobrze,
5: składał oświadczenie
7: majątkowe. To jest kwestia ostatnich kilku tygodni. Takie zarobki są niedopuszczalne. W ogóle pracowanie lekarza w kilku miejscach, de facto w pełnym wymiarze czasu pracy, jest rzeczą absolutnie niebezpieczną nawet z punktu widzenia pacjentów, ale jeżeli tam jest, pojawi się oszustwa, będzie zajmowała się tą sprawą prokuratura, jestem absolutnym zwolennikiem po prostu wypalenia gorącym żelazem tego typu nieprawidłowości i chciałbym bardzo, żeby Koalicja Obywatelska w tej sprawie okazała się środowiskiem innym niż PiS, bo jesteśmy innym środowiskiem najwyższych wartościów i odcinania ludzi, środowisk, które są czarnymi owcami, które nie powinny się w naszym środowisku pojawić.
5: To mam ostatnie pytanie do pana. Wszyscy tutaj państwo jesteście politykami, ja zajmuję się polityką 25 lat. Jeżeli jest tak, że młody człowiek zostaje radnym w wieku lat 20, potem dostaje okazję kandydowania w wyborach parlamentarnych w roku 2019, a potem nagle w kolejnych wyborach i parlamentarnych, i samorządowych jest degradowany, czyli nie pozwala mu się kandydować do Rady Miasta, nie pozwala mu się po raz kolejny kandydować do parlamentu, to znaczy, że coś jest z nim nie halo. I tak było w tym przypadku. Mimo wszystko, mimo że wasze struktury w jakiś sposób, czy Marcin Kierwiński, czy Rafał Trzaskowski uważali, że pan Kacprzyk jest problemem i przestali mu pozwalać kandydować, zdegradowali go nawet na liście wyborczej do Rady Dzielnicy na niskie miejsce, to jakim cudem nie mieliście go na radarach? Jakim cudem nie wiedzieliście, że bez specjalizacji zajmuje stanowisko szefa SOR-u, do którego trzeba mieć specjalizację? Jakim cudem nie wiedzieliście, że jeździ Porsche, jeżeli to było w jego oświadczeniu majątkowym? Panie pośle.
7: No, panie dyrektorze, oświadczenie majątkowe jest bardzo ważnym, okazało się instrumentem również kontroli społecznej.
5: Dobrze,
7: kontroli,
5: ale wrócę do tego pytania. Pan zna tę strukturę. Jakim cudem człowiek, który idzie jak burza w hierarchii partyjnej, jako 20-kilkulatek kandyduje do Sejmu, w kolejnych wyborach dostaje degradację w wyborach samorządowych, nie kandyduje
7: nigdy,
5: w wyborach parlamentarnych?
7: Nigdy, jak pan redaktor wie, bardziej mi pochłaniała praca i zajmowanie
5: się konkretnymi
7: rzeczami.
5: Czyli pan nie wie, dlaczego został zdegradowany,
7: niż życie partyjne, więc w związku z tym nie są to pytania do mnie. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, na takiej sytuacji nie ma zgody, nie będzie mojej zgody. Ja sam będę pierwszą osobą, która będzie zachęcała szefa mojej partii do bycia bezwzględnym w wyciąganiu wniosków.
5: Ostatnie pytanie do pana. Jako człowiek, który zajmował się tak zwanymi rozliczeniami rządu Prawa i Sprawiedliwości, między innymi aferą respiratorową, czyli zakupem respiratorów za rządu PiS-u w czasie pandemii, od handlarza bronią te respiratory albo do Polski nie dotarły, albo były niekompletne. Czy pan nie ma kaca?
7: Jakiego mam kaca?
5: O tym to się zdarza.
7: No, panie dyrektorze, ja jestem wściekły. Znaczy, wie pan, ja jestem de facto drugi dzień od dwóch tygodni w Warszawie. Wczoraj kilkadniowe spotkanie w Nikozji z amerykańskimi kongresmanami, gdzie rozmawialiśmy o obecności wojsk amerykańskich.
5: To
7: nie jest mój kac. To jest po prostu wściekłość w tym momencie, że wykonaliśmy gigantyczną robotę. Jedna czarna owca albo brak reakcji od środowiska na tego typu zachowania absolutnie patologiczne.
5: Kto personalnie w Platformie powinien za to odpowiedzieć, jeżeli chodzi o struktury partii? Marcin Kierwiński, sekretarz generalny,
7: Rafał
5: Trzaskowski,
7: żeby komukolwiek
5: miasta, który nadzorował szpital.
7: Nie, pan prezydent Trzaskowski zarządza gigantyczną metropolią. Pan prezydent Trzaskowski, jak powiedziałem, kosztem innych inwestycji zdawał się, że mieszkańcy Ursynowa, Wilanowa potrzebują nowoczesny szpital.
5: Ani Kierwiński, tak?
7: Słucham?
5: Ani Trzaskowski, ani Kierwiński nie odpowiadają za tę historię.
7: Ale znaczy ja za bardzo nie rozumiem. W sensie.
5: To panu tłumaczę. Kierwiński jest szefem struktur Platformy i kieruje Platformą w regionie, a Trzaskowski jest prezydentem miasta, który odpowiada za szpital. Jego wiceprezydenci, trzech różnych wiceprezydentów, było w różnym czasie w Radzie Nadzorczej. Także ostatnio jego zastępca.
7: Pan prezydent Trzaskowski wykazuje się podręcznikową determinacją w wyjaśnieniu tej sprawy. Odsunął zarząd, odsunął Radę Nadzorczą, zarządził kontrolę we wszystkich warszawskich SOR-ach i chciałbym, żeby PiS i inni przedstawiciele opozycji uczyli się skuteczności działania, którą Rafał Trzaskowski zademonstrował w tej sprawie. I determinacją.
5: Prawo i Sprawiedliwość.
8: No słaba ta determinacja, bo tak naprawdę pan Trzaskowski najpierw odsunął zarząd, przypomnę, ponieważ afera nadal się rozkręcała, pojawiały się nowe dane i nowe fakty, to dopiero w drugim kroku zdecydował się na odwołanie Rady Nadzorczej, która składała się, jak pan redaktor przypomniał, z samych polityków tak naprawdę Platformy Obywatelskiej. No, epizod, gdzie prawda wypiera się, że nic nie wiedział, chwilę później okazuje się, że media informują, że jednak wiedział, że były SMS-y i tak dalej. No szanowny panie, no naprawdę jestem wzruszona, że pan się wściekł. Czekam, kiedy się wścieknie Donald Tusk, bo jak na razie to mam wrażenie, że liczycie na to, że ta afera się rozpłynie, rozmydli, że ludzie nie jakby zapomną, przyzwyczają się o swoją. No proszę nie mówić, naprawdę proszę nie mówić, że czy pan Kierwiński, czy pan Trzaskowski o czymś nie wiedzieli albo nie wiedzieli, prawda, że ten pan radny po prostu sobie pozwala na takie rzeczy albo że jest po prostu milionerem. No bo wie pan, ja mam doświadczenie, jeśli chodzi o bycie szefową okręgu w strukturach partii politycznej i zapewniam pana, że naprawdę wiedziałam wszystko o wszystkich i o każdym ewentualnym awansie oraz o tym, czy ktoś jest bogaty,
5: brała pani też odpowiedzialność za wszystkich
8: i brałam
5: ludzi
8: za takie rzeczy odpowiedzialność, więc ja oczekuję, że jak już się w końcu ten Donald wścieknie, Tusk, to że jednak no
5: posłuchajmy,
8: dymisji,
5: może pani posłuchaj się, zaraz pani wróci, oddam pani głos. Donald Tusk się wścieka, posłuchajmy Donalda Tuska.
9: Nie będę się bił w niczyją pierś. Na portalach, w mediach pojawia się problem Szpitala Południowego i sugestie, że korzystano poza kolejnością czy z jakimiś ułatwieniami z usług tego szpitala i że dotyczy to jakichś polityków Koalicji Obywatelskiej. Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjne informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie usług za jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu. Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność. I za tym muszą pójść, jeśli się okaże, że jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna.
5: Możemy się domyślać, jaka to ma być odpowiedzialność polityczna, bo niedawno członek zarządu Platformy Tomasz Lenz, lider Platformy w Kujawsko-Pomorskim, wepnął swojego syna bez kolejki na zabieg i został z partii usunięty. Mirosław Westerwek.
8: Jedno zdanie jeszcze, to wiecie państwo, ja nie wierzę, że ta afera zostanie wyjaśniona. Donald Tusk, zresztą jak widzieliśmy w załączonym materiale, przyjął strategię taką jak zwykle, czyli na konferencji prasowej się napina, puszy, że będzie rozliczał, taki jest groźny Donald Tusk, a w praktyce no mija kilka dni i no ja jak obserwuję, to jednak moje wnioski
5: dobrze,
8: są takie,
5: pani,
8: że działa
5: jednak,
8: doktryna
5: tak? pani
8: Neumana,
5: pani
8: czyli
5: poseł,
8: będzie rozmydlanie, będzie
5: poseł,
8: takie, prawda?
5: Pani poseł, tak. Powiedziała pani o swoich strukturach partyjnych na Dolnym Śląsku, to teraz tak. Kaczczyk został wyrzucony ze Szpitala Południowego, zwrócił pół miliona z tych pieniędzy, które tam zarobił, czyli skorygował faktury.
8: Tym, widocznie było coś na rzeczy.
5: Pełna zgoda. Skorygował też faktury, które dotyczą częściowo tego roku, a zatem i w tym roku pewnie coś było nie halo. Został usunięty z Platformy, czy zrezygnował z Platformy, zrezygnował z posady radnego. Czyli na zdrowy rozum jakieś konsekwencje są. Natomiast ja sobie przypominam historię w państwa czasach. No, ujawniona przez Radio Z historia, kiedy mąż Elżbiety Witek 2,5 roku leżał na Ojomie. Ojom nie jest placówką, gdzie się ludzi leczy długo falowo. Takie placówki medycyny paliatywnej są do tego przeznaczone i wtedy wyście jak jeden mąż, czyli pani region Dolny Śląsk, bronili Elżbiety Witek i atakowali dziennikarzy Radia Z za to, że tę sprawę ujawnili, a tam było doniesienie, drodzy państwo, rodziny jednej z pacjentek, która zmarła, bo nie było dla niej miejsca na Ojomie właśnie dlatego, że to miejsce było na stałe zajęte i byście udawali, że nic się nie stało.
8: Znaczy ja rozumiem te argumenty, żeby, prawda, tutaj trochę skleić
5: nie,
8: sytuację,
5: bo nie powiedziała pani, że
8: była
5: pani odpowiada za ludzi w swoim regionie.
8: Już odpowiadam. Jednak dla mnie te sytuacje są nieporównane. Po pierwsze, niech biegli eksperci ocenią, czy rzeczywiście stan męża pani Elżbiety Witek był taki, że faktycznie nie mógł przez tak długi czas zajmować Ojomu, bo ja tego nie wiem, w tej sprawie się nie wypowiem. To jest pierwsza sprawa. Drugi, przypomnę, że pan Stanisław Witek nie żyje. To była poważna sprawa, on był poważnie chory.
5: Nikt
8: a tutaj
5: nie
8: mamy do czynienia
5: Ojom nie jest
8: z sytuacją,
5: od tego, żeby leczyć ludzi długofalowo.
8: tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie SOR stał się takim miejscem, z doniesień medialnych podkreślam, gdzie mogli przyjść z ulicy koledzy z Platformy Obywatelskiej i zrobić sobie bieżące badania, bo się źle poczuli.
5: Dobrze, no to wie mówi pan, pani o śmierci.
8: Porównywanie tych sytuacji pani, jest naprawdę mówi pani, dla mnie nieporównywalne.
5: To nieporównywalne. Dobrze, to inna historia, która nie jest tak, nie jest tak dramatyczna. No wie pani, sądzę, że niewielu naszym widzom, słuchaczom dyrektor szpitala wojskowego na Szaseru przywoził do domu kulę, a
8: tak,
5: przywoził Jarosławowi
8: Kaczyńskiemu.
5: Tak, ten
8: argument też słyszałam, ale panie redaktorze, generalnie...
5: Inna rzecz obecna władzego w ogóle nie odwołała też, więc on do dzisiaj kieruje tym instytutem
8: wojskowym.
5: Oczywiście,
8: ja stoję na stanowisku, że elity władzy oczywiście nie powinny być w takich sytuacjach traktowane wyjątkowo i zapewne każda z tych praw będzie wyjaśniona. Rozumiem, że się o tym przypomina, żeby trochę zneutralizować
5: ten problem, jaki ma pani tytuł do krytykowania.
8: Ale ja nadal, naprawdę nadal, szanowni państwo, ja przypomnę, specjalny salonik VIP, to jest jedna rzecz. Obsługiwani koledzy z Platformy Obywatelskiej. No to się jeszcze okaże, bo widzę, że państwo przyjęli strategię, żeby udawać, że to nie miało miejsca. Nie liczycie na to, że nie będzie dowodu.
5: Pani poseł kończy. Pani poseł, zaraz pan odpowie.
7: Ja spędziłem tydzień czasu za granicą i cały czas słuchałem informacji. I nagle dostawałem informacje przez kilka dni, że jest jakiś, że na SOR-ze, dokładnie na SOR-ze jest jakiś salonik. Teraz się okazuje, że nie na SOR-ze, tylko w jakimś innym miejscu, że ktoś miał jakiś klucz do jakiegoś pokoju i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym poznać...
5: Dobrze, to wyjaśnijcie to po prostu.
7: Ale niech ci dziennikarze, którzy zajmują się tą sprawą, kartę na stół, niech pokażą jak nazwiska, niech ludzie się mają wykorzystać. A przestańmy Bogu ducha winną posłankę piekarską, pacjentkę onkologiczną oskarżać o korzystanie z jakichś specjalnych przywilejów, których nigdy nie miała w tym
5: szpitalu. Panie poseł, chwileczkę. Ja nikogo nie oskarżam. Przywołuję informacje, które podał portal Zero.pl, że oni dysponują dokumentacją medyczną dotyczącą leczenia konkretnych polityków Koalicji Obywatelskiej, że przekazali je organom nadzoru. I teraz, czy to jest chwalebne, że takie dane wyciekły? Nie jest chwalebne. Natomiast wobec państwa, jego polityków, oczekiwania są szczególne. Więc wie pan dobrze, mówiąc, żeby wzywając do ujawnienia tej listy, że nikt tego nie zrobi, bo to byłoby złamaniem prawa. Więc być może wy powinniście ujawnić, może sami siebie powinniście zapytać, kto się tam leczył.
7: Takiego
5: i to ujawnić.
7: Tak? Przekazali te informacje?
5: Do NFZ-u, z tego co wiem, przekazali te informacje.
7: Chciałbym, żeby NFZ to potwierdziło.
8: Trzeci punkt. Ostatnie zdanie, pani poseł. Trzeci argument jeszcze. No to oczywiście kwestia tego pana doktora, lekarza, bez specjalizacji, zajmujący takie stanowisko, pracującego w kilku szpitalach, gdzie jak już wiemy, nie wszędzie mógł być. No, mamy do czynienia ze zwykłym złodziejstwem i to jest też sprawa, której naprawdę nie jesteście państwo w stanie przykryć. No, doktor bez specjalizacji, milioner, doktor, który sobie po prostu nie wiadomo jak i na podstawie czego wystawiał
5: doktor
8: faktury.
5: Doktor pracował w czterech placówkach, dwie podlegają urzędowi miasta, ratuszowi stołecznemu w Warszawie, dwie samorządowi województwa, gdzie też rządzi Koalicja Obywatelska razem z PSL-em. W samym tylko Szpitalu Południowym w zeszłym roku przepracował prawie 4000 godzin. Biorąc statystycznie, wychodzi jakieś 11 godzin dziennie, wliczając to każdy dzień roku, łącznie ze świętami. Umówmy się, drodzy państwo.
7: Dramat.
5: Nie jest to możliwe. Joanna Mucha, jako specjalistka od zarządzania służbą zdrowia, bo pani takie studia kończyła. Jak pani to ocenia?
10: Nie. To już mój doktorat z ekonomii zdrowia. Studia zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Ja sobie rozpisałam tę sytuację na tematy, więc to powiedziałabym tak, że najważniejszy temat to jest oczywiście ten salonik VIP, czyli dostęp dla osób uprzywilejowanych. Zarobki nieadekwatne do przygotowania tego młodego lekarza. Prawdopodobnie oszustwo dotyczące czasu pracy. Powoływanie się na wpływy polityczne.
5: Co ma pani na myśli?
10: No, w tej chwili mówi się o tym, to się pojawia w mediach, że on się powoływał na wpływy polityczne wtedy, kiedy otrzymywał tę pracę. Więc opieram się na...
5: Formalnie nie powinien tej roboty dostać, bo nie miał specjalizacji. No, żeby kierować SOR-em, trzeba mieć specjalizację.
10: No, więc,
5: on robił
10: więc
5: dopiero
10: specjalizację. Pojawia się hasło powoływania się na wpływy polityczne. Brak nadzoru w szpitalu, brak nadzoru w systemie i każdy z tych tematów tak naprawdę można byłoby spokojnie przypisać też czas.
5: Ale wie pani jeszcze, pani podam jeszcze jeden element. Mm-hmm. To znaczy my o tej historii dowiedzieliśmy się tylko dlatego, że on był radnym i składał oświadczenia majątkowe. Gdyby nie był radnym i byłby po prostu lekarzem, który pracuje w czterech placówkach i wystawia faktury za 1 600 000, to nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli.
10: Jasne, że tak. Ja mówię o tym od strony politycznej, tylko każdy z tych punktów, tak jak dotyczy Koalicji Obywatelskiej, tak w zwielokrotnionym wymiarze dotyczył rządów PiS-u.
5: W jakim sensie?
10: Bo czy powoływanie się na wpływy polityczne, czy jakiś uprzywilejowany dostęp do usług zdrowotnych, czy zarobki nieadekwatne, adekwatne do.
5: Dobrze, ale czy te historie, o których powiedziałem, czyli historia Jarosława Kaczyńskiego, historia Elżbiety Witek, mamy jeszcze Stanisława Karczewskiego, który twierdził, że jest zawodowym senatorem i wolontarystycznie pracuje w szpitalu, okazało się, że brał pieniądze za dyżury. Czy jest tych historii więcej? Bo pani mówi, że to było zarządów PiS-u częste, więc ja znam takie historie. Czy były jakieś inne jeszcze?
10: Myślę, że się będziemy tego dowiadywali.
5: No, ale 2,5 roku, pani też była w tym rządzie, więc no, rządzicie dwa, czy rządziliście, bo pani jest
10: ja
5: poza
10: klubami koalicyjnymi. Ja mam wrażenie, że naprawdę wystarczająco dużo wiemy po tych 8 latach, żeby powiedzieć, że każdy z tych negatywnych zjawisk zdarzało się w zwielokrotnionym formie za czasów
5: państwo,
10: PiSu.
5: Tylko jak PiS dochodził do władzy, to ten człowiek, o którym mówimy, miał pewnie 20 lat.
10: Ja nie chcę bronić, ja chcę to pokazać pewnego rodzaju analizę politologiczną, tak, bo ten problem, znaczy to, że władza jest uprzywilejowana, dla elektoratu PiS-u w jakiś sposób jest zrozumiałe. Dla elektoratu Koalicji Obywatelskiej nie. To jest nieakceptowalne.
8: A ja zaraz podam jeszcze jeden przykład.
10: Dlatego...
5: Pani uważa, że elektorat PiS-u zgadza się na uprzywilejowanie władzy także w dostępie do usług zdrowotnych, a elektorat szeroko pojętej Koalicji Obywatelskiej nie.
10: Tak? Uważam, że elektorat Koalicji Obywatelskiej nie jest w stanie zaakceptować żadnego uprzywilejowania władzy. I w związku z tym PiS potraktował to jak polityczne złoto. To jest ta różnica w podejściu do elektoratów i dlatego oni nie robią tego w trosce o pacjentów.
5: Ale mówi
10: oni
5: pani o krytyce Prawa i Sprawiedliwości tego, co się działo w szpitalu południowym,
10: tak? Ja mówię o tym, w jaki sposób PiS do tego dzisiaj podchodzi, dlatego że to nie jest w trosce o pacjentów. To jest w trosce o to, żeby wykorzystać to polityczne złoto. Notabene, gdybyśmy popatrzyli na polski system opieki zdrowotnej, to tych szpitali powiatowych, gdzie osobą prowadzącą ten szpital jest starosta i to starosta z PiS-u, jest znacznie więcej.
5: Znaczy, większość szpitali w Polsce to są szpitale samorządowe.
10: Poczekajmy chwilę na to, aż będziemy się dowiadywali o tym, w jaki sposób uprzywilejowanie władzy wygląda w tych szpitalach.
5: No wie pani, tylko wolałbym usłyszeć konkret. Tu mamy konkret z Warszawy, który dotyczy Koalicji Obywatelskiej, bardzo dużych pieniędzy, drogich samochodów i saloników VIP, a pani mi trochę hipotetycznie mówi, co się dzieje w szpitalach powiatowych.
10: Ja myślę, że ta sytuacja jest bardzo rozwojowa, myślę, że jest bardzo obciążająca dla Koalicji Obywatelskiej i w odróżnieniu, proszę zobaczyć, jakie były reakcje PiS-u, kiedy rządził i koalicji, która rządzi, w reakcji na tego typu sprawę, bo wspomniana pani Witek została szefową Komisji Etyki. Nie poniosła żadnych konsekwencji, została szefową partyjnej komisji etyki. Natomiast tutaj nie wiem, jakie jeszcze konsekwencje można byłoby wyciągnąć. Więc podejście do tej sprawy ze strony elektoratu PiS-u i Platformy jest zupełnie inne i w związku z tym reakcja ze strony PiS-u i Platformy jest zupełnie inna. Natomiast ostatnie zdanie na temat tego systemowego jakby rysu, bo pan w sumie chyba o to mnie zapytał. Brak nadzoru w systemie. Mówimy o tym, że lekarz średnio pracował tylko w jednym miejscu 11 godzin, 11,5 godziny. Przecież my mamy przepisy dotyczące czasu pracy lekarzy. Jeśli to jest etat, to jest 7,5 godziny dziennie.
5: Nie, on był kontraktowym lekarzem.
10: Tak, no ale
5: większość lekarzy już w tej chwili w Polsce pracuje na kontrakt.
10: Ale opt-out też jest, też ma limity. To jest też około tam 11 godzin, a on pracował jeszcze w kilku innych miejscach.
5: O kilkaset godzin rocznie dodatkowo.
10: Gdzie jest nadzór NFZ-u, który byłby w stanie, przecież wszystko wskazuje na to, że ten człowiek pracował w kilku miejscach jednocześnie. On nie ma umiejętności bilokacji. Dlaczego nasz system nie jest w stanie tego wyłapywać?
5: Ja mam też pytanie.
10: Ale jeszcze chwilkę.
5: Mówimy o
10: zarobkach lekarzy, o tym, że my nie mamy możliwości sprawdzenia zarobków lekarzy. Przecież mamy system podatkowy. Jak to nie możemy sprawdzić zarobków lekarzy?
5: Dobrze,
10: po prostu
5: ale,
10: przez
5: chwileczkę.
10: Długie lata
5: drodzy Państwo, tak,
10: nie rząd, chcieliśmy tego robić.
5: Rząd zmienia przepisy teraz, żeby po numerze PESEL móc ustalić, w ilu miejscach lekarze pracują i realnie zarabiają. Pani mówi o progach podatkowych. To nie jest takie proste, bo jeszcze spora część tych lekarzy, którzy mają kontrakty nawet w kilku miejscach, ma prywatne praktyki.
10: Oczywiście, że tak.
5: To też widać w tej chwili. Ja dokonałem lektury polityków, czy lekarzy, którzy są politykami radnymi, wojewódzkimi czy powiatowymi, składają się świadczenie majątkowe. Bardzo trudno rozróżnić, ile zarobili na państwowym, ile zarobili prywatnie. No nie zabroni pani prywatnie człowiekowi zarabiać milionów.
10: Nie zabroni. Natomiast absolutnie, jeśli chodzi o prywatne, finansowane z prywatnych środków,
5: więc oni
10: Oni
5: składają jedno oświadczenie majątkowe i tam pani zobaczy duży dochód, ale nie wie pani, czy to jest dochód z pieniędzy publicznych.
10: Ale oświadczenie majątkowe jest jak najbardziej podzielone na te miejsca, z których zarabiamy.
5: Okej, ale lekarze, którzy nie są radnymi, nie składają takich oświadczeń
10: majątkowych. Można to wychwycić, a system NFZ-owski powinien doprowadzić do tego, żeby lekarze się nie bilokowali, a niestety mam głębokie przekonanie, że niektórzy to robią, żeby czas pracy lekarzy był rzetelnie rozliczany i żeby ich wynagrodzenia były rzetelnie.
5: To ja zapytam pana Zarusza Wieczorka. Był pan w rządzie, kiedy w rządzie także była poprzednia minister zdrowia Izabela Leszczyna i ona zapowiadała, że skończy z praktyką pracy w kilku miejscach jednocześnie. Chciała jednocześnie wprowadzić taką zasadę, żeby zarobki tego typu, jak ten młody człowiek zarabiał, nie były możliwe. Ona chciała ograniczyć zarobki na kontraktach. On pracował na kontrakcie. Do 40 tysięcy miesięcznie, do 48 wyjątkowych przypadkach unikatowych specjalizacji. On nie miał żadnej specjalizacji. I wyście, mówię o koalicji, pozbyli się Leszczyny. Nic z tymi przepisami nie zrobiliście.
6: Tak, panie redaktorze, najpierw krótkie dwa odniesienia. Po pierwsze do pani poseł Różyckiej. Więcej wiary, bo ta sprawa musi być rozliczona i wyjaśniona. I co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo to ciąży na Koalicji Obywatelskiej, ale ciąży też na całej koalicji. Bo prawda też jest taka, jak dzisiaj będziemy sobie mówili, co ten PiS robił i tak dalej, to przepraszam, ja wchodziłem do tej koalicji jako przedstawiciel lewicy po to, żeby robić inaczej jak PiS, czyli mówiąc krótko, żeby tych wszystkich patologii nie popełniać, więc absolutnie się nie zgadzam z czymś takim, że dzisiaj nie wyjaśnimy tej sprawy i powiemy dobra, zamiatamy pod dywan. No nie, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że to trzeba wyjaśnić.
5: No dobrze, natomiast ale panu podaję przykład. Zanim była afera, Leszczyna zgłaszała pomysły, które być może gdyby zostały wprowadzone, to takie przypadki by ukróciły. Nic tam nie zrobiliście.
6: Potwierdzam. Rzeczywiście to była bardzo poważna dyskusja dotycząca tego, co zrobić, bo myślę też te wnioski nasuwały się również po tym czasie covidowym. W tamtym czasie też te wszystkie analizy, bo wydaliśmy w sumie chyba ponad 50 miliardów więcej na te wszystkie covidowe przedsięwzięcia, na liczbowe rzeczy, kontrakty i tak dalej. I rzeczywiście o tym dyskutowaliśmy i to musi ulec zmianie. Stąd też jest ta czwórka marszałka Czarzastego. To są właśnie te elementy, na które zwracamy uwagę, o których już wtedy dyskutowano. Ja mam nadzieję, że obecnie minister zdrowia i Ministerstwo Zdrowia nad tym pracuje, bo w tym wszystkim też zwróćmy uwagę...
5: Pani minister zdrowia w ogóle milczy w tej sprawie.
6: Dobrze, ale też zwróćmy uwagę, że tu jest błąd na błędzie, czyli dzisiaj ja bym był daleki od hejtowania lekarzy, natomiast zwracałbym uwagę na jedną rzecz. Ktoś musiał z tym lekarzem w tym południowym szpitalu podpisać tą umowę. Ktoś musiał zatwierdzić, ktoś musiał sprawdzić.
5: Zarząd był polityczny, kierował tym szpitalem, była wiceminister zdrowia w pierwszych rządach PO-PSL.
6: Ktoś musi za to ponieść odpowiedzialność. Ktoś musiał podpisać co miesiąc te papiery, że on pracuje 11 godzin codziennie w tym szpitalu. Ktoś musiał to zatwierdzić.
5: Zostali wyrzuceni, ale tak. To jest kwestia poświadczenia nieprawdy.
7: To jest zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.
6: To jest temat dalszy. Ktoś musiał wyrazić zgodę, no bo ktoś się musiał zapytać, czy on pracuje w innych placówkach, jak to wszystko wygląda.
10: Ale pytanie, jakie były radnym. Być może to było wszystko jakby zgodne z
6: Ale to jest wszystko w dokumentach. Tak. Podobnie jest pan redaktor, słusznie się pyta i Michał też o tym sygnalizował, no bo kwestie dotyczące kto tam był, no przecież to w systemie NFZ-owskim, w systemie szpitala te nazwiska są. Ja uważam, że dzisiaj dajmy spokój już dziennikarzom, bo oni nieraz wymyślają różne rzeczy z całym szacunkiem, nie do końca być może potwierdzone i to powoduje, że
5: macie wszystkie instrumenty, żeby to potwierdzić.
6: Dokładnie. I o to mi tylko chodzi. Ja mam wielki apel. Naprawdę, NFZ, szpital, dysponuje wszystkimi dokumentami z imienia i nazwiska, kto tam w ostatnim czasie z usług tego szpitala korzystał. I być może trzeba powiedzieć, dobra, trzeba powiedzieć, nieważne jaka choroba, ale z imienia, nazwiska powiedzieć, tak jest, ten
5: działacz korzystał. A ja się stanie, jestem panem, z panem tu założę, że nic takiego nie będzie miało miejsca.
6: No to jak nie będzie miało miejsca, to będziemy widzieli to na jakichś portalach, czy w telewizjach i jak nie będzie miało miejsca, to będzie miało miejsce. No, jestem
5: Marcin Moszczone, Konfederacja.
11: Szanowni Państwo, przysłuchuję się tej dyskusji i wręcz przecieram uszy ze zdumienia, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jest cały czas przerzucanie się tylko od 20 lat, bo PiS to, bo Platforma tamto, bo wy w COVID-zie to, bo wy respiratory, bo wy ten szpital, bo w samorządach, bo w powiatach.
5: Dobrze, to pójdźmy do przodu.
11: PiS-owcy. Tak, i pójdźmy do przodu. Afera pewnie zostanie rozliczona w sposób karny, zostaną złożone zawiadomienia do odpowiednich organów, do prokuratury, będą się tym zajmować, będą, mam nadzieję, wyciągnięte konsekwencje, bo ja jednak w organy państwa wierzę mimo wszystko, że będą skuteczne. Czy politycznie to zostanie rozliczone? Absolutnie nie. Nikt nie poniesie za to konsekwencji, zostanie poświęcony jakiś radny dzielnicy, jacyś ludzie z politycznego zarządu szpitala.
5: Tak, kto to na zdanie odpowiada politycznie?
11: Przewodniczący struktur warszawskich, pan Kierwiński, powinien zostać zdymisjonowany ze swojej funkcji ministra, powinien zostać wyrzucony ze struktur. Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji. Tak to powinno się dziać.
5: To nie jest realne. Dziękuję,
7: naprawdę.
11: Tak, to nie jest żart.
7: Pan
11: to
7: nie jest zarządzanie metropolią warszawską.
11: To nie jest, no właśnie widzimy jak tak? Zarządza. Tak, pan Rafał Trzaskowski bardzo się chwalił, jak w kampanii wyborczej, jeszcze pamiętamy, przecież wszyscy teraz śmieją się z tego nagrania, jak to on zarządza 10 szpitalami, wybudował jeden. No i właśnie widzimy, jak wybudował. To jest właśnie w cywilizowanej,
7: wytężałej demokracji. Zarządzanie szpitalem.
11: Odpowiada za bezpośrednie zarządzanie.
7: Kto ma na tym nadzór?
11: Rafał Trzaskowski wiedział o wszystkim.
7: Nic ordynator, nie wie, tego nie wiem. Proszę, pan nie żartuje.
11: To jest kłamstwo, bo Rafał Trzaskowski wiedział o wszystkim doskonale. Dostawał wiadomości bezpośrednio od ordynatora na komunikator WhatsApp, po czym ten ordynator został wyrzucony z pracy.
7: Z tego powodu?
5: Panie Marcinie, ja to muszę wyjaśnić, dlatego że, drodzy Państwo, pojawiły się takie doniesienia w portalu Zero, że do Rafała Trzaskowskiego rok temu zwrócił się dr Emil Jędrzejewski, który był ordynatorem w tym szpitalu, miał poinformować o tych nieprawidłowościach dotyczących Kasprzyka. Napisał wiadomość na komunikatorze, Trzaskowski poprosił o oficjalne doniesienie i tu się różnica pojawia, dlatego że Jędrzejewski twierdzi, że złożył takie pismo, urząd sprawdził i twierdzi, że tego pisma nie ma. I teraz tak, ja nie oceniam. Jestem dziennikarzem, więc wiem, że informatorzy są różni. Natomiast z panem Jędrzejewskim jest kilka problemów. Przede wszystkim ma szpital, spór ze Szpitalem Południowym, domaga się 500 000. Szpital mu nie chce zapłacić, bo zarzuca mu, że wpisywał się na fikcyjne dyżury, a także dopisywał się do zabiegów.
7: A autorytet.
5: Pan Jędrzejewski jest pułkownikiem Wojska Polskiego, jednak na początku zeszłego roku został zwolniony z armii, to dlatego, że przestał się pojawiać w Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej, gdzie miał armijny przydział. I zdaniem szpitala, bo szpital się rozstał z nim, zdaniem szpitala zalegał ze sprawozdaniami do NFZ-u i skarżyli się na niego pacjenci. Jeszcze Państwu jedną historię powiem. To jest historia ujawniona 5 lat temu przez Onet. Otóż kiedy wpadł naukowiec z Łodzi, który handlował dyplomami, pan Zbigniew D., to był naukowiec, który między innymi polskim piłkarzom miał fabrykować dyplomy. Ciekawe. To jednym z ludzi, który dostarczył mu zdjęcia do dyplomów dla Roberta Lewandowskiego, dostarczył mu właśnie pan Emil Jędrzejewski. To jest w materiałach śledztwa, które w tej sprawie się toczy. A zatem powtarzam.
6: No to dystans,
5: ja rozumiem, tylko mieć, jakby to nie oznacza, że cała historia jest nieprawdziwa.
6: Oczywiście.
5: Ale to oznacza, że trzeba zachować pewien dystans do informatora i do jego relacji, że on poinformował Rafała Trzaskowskiego.
7: Bardziej, że jest zainteresowany w dezinformowaniu.
5: Marcin Możdżonek.
11: Zawsze należy zachować dystans i pan redaktor ma tutaj absolutną rację. Ale skupmy się na sprawie, bo tak możemy rozmydlać ten temat.
5: Nie
11: rozmydlam. Sprawa jest bardzo zagmatwana, co widać, ale te informacje dotarły do prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego.
7: Nie dotarły.
11: I powinien się tym zająć. On zarządza, on bierze za to pełną odpowiedzialność polityczną przede wszystkim. Wiem, na czym polega praca w samorządzie. To wszystko było za jego zgodą. Jeżeli on o tym nie wiedział, to jeszcze gorzej świadczy o tym, jak on przecież zarządza. Im więcej tych nieprawidłowości, im więcej tych wątpliwości, które pan tutaj redaktor przytoczył, tym bardziej tą sprawą należało się zająć i to bezwzględnie wyjaśnić. A ile mamy takich jeszcze spraw? Ile z nich wyjdzie? Co teraz te kontrole i audyty mogą nam pokazać? Co trzeba ukryć? Co trzeba coś przykryć? Ilu jest radnych?
7: To jest skandaliczne, co pan robi w tej chwili.
11: Ile radnych dzielnicowych
7: jest
11: teraz?
7: Brak zaufania do państwa, do samorządu lekarskiego?
11: Brak zaufania do zarządzania. Brak zaufania, kompletny brak zaufania do obecnej koalicji rządzącej, kompletny brak zaufania do zarządzania stolicą naszego kraju. Zadam pytanie, ilu radnych dzielnicowych jest w radach nadzorczych szpitali w Warszawie?
5: Ja nie jestem w stanie tego powiedzieć.
7: Pan przygotować.
11: Ale są czy nie? W nagrodę za to.
5: Ostatnie zdanie, panie Mirosławie.
7: Podziały zonda krypto, które dostawały Fundacje Konfederacji.
5: Panie pośle, dobrze, ale nie rozmawiamy teraz o zonda krypto. Jak był program o zonda krypto, to rozmawialiśmy na ten temat.
7: Tak, bo pan może tutaj przyjeżdża, pan Sztyna udaje dziewicę, nie ma nic wspólnego.
11: Się nazywa obrona przez ośmieszanie
5: się samemu. Mirosławia Stachowiak-Różecka, kończąc ten wątek, mamy jeszcze jeden ważny temat.
8: Bo tu, prawda, pani poseł Mucha opowiadała, że to tak za PiS-u, takie tradycje, łączenie funkcji samorządowych z innymi i tak dalej. Tytuł z jednego z artykułów, znowu wracamy na Dolny Śląsk. Prezydent Wałbrzycha dorabia w szpitalu, zarobił setki tysięcy złotych od początku roku, szanowna pani. To jest norma w tym środowisku. To też była sytuacja, o której było głośno na Dolnym Śląsku, bo to też były ogromne pieniądze, jakie sobie na dyżurach.
5: Mówimy o prezydencie z Platformy.
8: Nie oceniam, bo to się skończyło tym, że sąd nie przyjął.
5: Dobrze, pani poseł,
8: sąd nie przyjął jakby dowodów, więc tak naprawdę trudno powiedzieć. W każdym razie kwestia była taka, że też nie wiadomo.
5: Ja rozumiem, ale to jest poboczny wątek. Drodzy państwo,
8: w szpitalu, więc to jest norma. Ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bardzo ważną, bo uciekła nam. Szanowni państwo, przypominam, w czasach Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza tu do Darka Wieczorka, który był ministrem nauki, Prawo i Sprawiedliwość zwiększało liczbę miejsc na wydziałach medycznych. Z 6 tysięcy wskoczyło to do ponad 10 tysięcy. Pamiętam, jakie były awantury na Komisji Edukacji ze strony państwa środowiska, że to skandal, że powstają na przykład wydziały medyczne w Zielonej Górze czy w Kaliszu, żeby było więcej lekarzy. To jest skutek tego, co teraz
5: jednym obserwujemy. Drodzy państwo,
6: tam, panie, gdzie miały powstać, powstały. To już chcę oświadczyć.
5: Jednym z problemów rosnących płac jest to, że rzeczywiście w Polsce lekarzy jest za mało, bardzo mało.
10: To się zmieni w ciągu kilku najbliższych lat. Rzeczywiście powstały nowe wydziały. Rzeczywiście mamy bardzo dużą liczbę studentów.
5: Dobrze, pani poseł, tylko skończę zdanie, ale jednocześnie na przykład zwracam uwagę, że samorząd lekarski, ale też pan prezydent posłucha samorządu lekarskiego, blokuje otwarcie większe, na przykład dla medyków ze wschodu. Prezydent zawetował ustawę, która ułatwiała ze względów językowych takie wejście do zawodu zupełnie niedawno. Przejdźmy do drugiego tematu, jeżeli mówimy o panu prezydencie. Bardzo proszę.
4: To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z.
5: Bo prezydent zdecydował o odebraniu ordera Orła Białego, który jest najwyższym polskim odznaczeniem, Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Posłuchajmy prezydenta.
12: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz. Polska pozostaje gotowa do współpracy z Ukrainą. Polska pozostaje zwolennikiem dialogu. Ale Polska będzie konsekwentnie strzegła pamięci swoich obywateli oraz godności własnych symboli państwowych. Polska będzie broniła swoich narodowych interesów i wartości. Polska nie zgodzi się na gloryfikowanie tych, którzy mordowali polskich bezbronnych cywilów. Droga Ukrainy do struktur europejskich wymaga również gotowości do uczciwego zmierzenia się z trudnymi kartami własnej historii. Zjednoczona Europa została zbudowana na odrzuceniu totalitaryzmów i kultu przemocy. Te zasady muszą obowiązywać wszystkich. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, miejsca w Unii Europejskiej być nie może. I Polska na pewno na to nie pozwoli.
5: Zełenski opublikował zdjęcia, na których wysyła order Orła Białego przez ukraińskiego prywatnego operatora przesyłkowego Nowa Poczta i napisał też tak: uważaliśmy, że to narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku order Orła Białego. Tak wtedy mówiono, dziś odesłałem order panu prezydentowi Polski. Jeśli uważa się, że ten szczególny symbol może pozostawać w rękach Katarzyny II, Benito Mussoliniego i Gerharda Schrödera, to my w Ukrainie nie będziemy z tym polemizować, oświadczył Zełenski, nawiązując do tych niechlubnych postaci z bliższej lub dalszej przeszłości, które są damami lub kawalerami tego orderu. Michał Szczerba.
7: Jestem najgorzalszym krytykiem decyzji prezydenta Zełenskiego. Uważam, że ona była jednym z największych kardynalnych błędów tej prezydentury. Natomiast my jesteśmy polskimi politykami i powinniśmy oceniać reakcję prezydenta Nawrockiego. Ona była niewłaściwa i ona tak naprawdę była dolewaniem oliwy do ognia i pan redaktor jeszcze tego o tym nie wspomniał, ale ma to również reakcje związane z przekazaniem orderów, które otrzymał i pan prezydent Kuczma, i pan prezydent Juszczenko.
5: Proszę państwa, poza Zełenskim, jeśli pan pozwoli, poza Zełenskim od różnych polskich prezydentów, trzech ukraińskich prezydentów, Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, takie ordery na przestrzeni lat otrzymali, oni wszyscy jak jeden mąż.
7: Tak,
5: te
7: ja pamiętam.
5: Ordery zwrócili. Kuczma napisał: palący, ostry, ale fantomowy ból dawnej tragedii nie powinien oślepiać na tyle, byśmy nie dostrzegali realnego obecnego zagrożenia ze strony imperialnej siły na wschodzie. Poroszenko nie bez powodu Karolowi Nawrockiemu pogratulował już były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Kreml zawsze przyklaskuje wszystkim, co osłabia jedność Ukrainy z Polską.
7: No tak, na razie jedynym osiągnięciem tej trudnej sytuacji, w której pan prezydent Nawrocki nie potrafił się odnaleźć, jest to, że będzie miał fanklub, któremu zakłada Miedwiediew w Moskwie, ale sprawa jest absolutnie poważna. Również dlatego, panie redaktorze, że za kilka dni odbywa się w Gdańsku konferencja międzynarodowa z udziałem 40 kilku delegacji rządowych dotycząca odbudowy Ukrainy.
5: Miał Zełenski przyjechać, nie wiadomo, czy przyjedzie.
7: Mam nadzieję, że przyjedzie, bo uważam, że ta sprawa jest bardzo ważna również z punktu widzenia Polski i polskich interesów. I uważam, że to, co robi pan prezydent Nawrocki, mając świadomość wielkiego wydarzenia, którego Polska jest organizatorem i gospodarzem, podejmuje w piątek decyzję, mimo tego, że obiecywał, że da czas stronie ukraińskiej na odniesienie się do sprawy i na weryfikację i być może cofnięcie tej błędnej, skandalicznej decyzji, on po prostu konsekwentnie, mam wrażenie, podgrzewa emocje społeczne, podgrzewa polaryzację, podgrzewa niezgodę i jest to konsekwentne szkodnictwo. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie pierwsze, bo przecież mieliśmy do czynienia z SAFE, mieliśmy do czynienia z aferą kryptowalutową, mieliśmy do czynienia z tym, że prezydent...
5: Nie budujmy do całego katalogu, jego znam, słuchacze, widzowie też go znają.
7: A to jest recydywa prezydenta Nawrockiego.
5: Dzisiaj relacje między Polską a Ukrainą są najgorsze od wybuchu wojny.
7: Tak, no to są też te relacje, które...
5: Pani Joanna Mucha, bardzo proszę.
10: No tak, ale jeśli mamy do czynienia z ludźmi... Ja myślę, że pan prezydent Nawrocki powinien mieć hasło swojej prezydentury: wybieram przeszłość.
5: Nawiązuje pani do hasła Aleksandra Kwaśniewskiego, tylko ze zmianą jednego słowa na przyszłość.
10: Nie nawiązuje. Pan prezydent Nawrocki wszystko, co robi, robi tak, jak gdyby przeszłość była dla niego najważniejsza na świecie i która
5: A nie jest ważne to, w jaki sposób Ukraińcy odnoszą się do tej trudnej przeszłości w relacjach z Polską?
10: Ja jestem ogromną krytyczką, zresztą mówiłam o tym publicznie. Ogromnie krytycznie odnoszę się do tego.
5: To co Nawrocki powinien pani zdaniem zrobić, żeby nie doprowadzić do takiego nakręcania się? Bo to ewidentnie jest nakręcanie. On odebrał ordery, wszyscy ukraińscy prezydenci, jak jeden mąż, chociaż relacje między nimi są mówiąc najdelikatniej napięte Zełenski najchętniej by wpakował Poroszenkę za kraty. Jak jeden mąż zachowali się zgodnie i odesłali ordery.
10: Problem polega na tym, że pan prezydent Nawrocki prowadzi swoją bieżącą politykę polegającą na tym, że chce przyciągać elektorat Konfederacji kosztem naszych relacji międzynarodowych.
5: Dobrze, ale pytam, co mógł zrobić w tej sytuacji nadania nazwy bohaterów UPA
10: jednej z jednostek? Jest bardzo wiele różnego rodzaju narzędzi. My mamy formaty współpracy z Ukraińcami w wielu różnych miejscach. Wystarczyło porozmawiać z rządem i pomyśleć o tym, jakie formaty będziemy zamykać, albo przymykać, albo ograniczać. I w ten sposób...
5: Przemysław Czarnek na przykład mówi, dopóki nie zmienią nazwy jednostek, powinniśmy wstrzymać pomoc militarną.
10: To jest kolejne... Znaczy, my dzisiaj mamy do czynienia z wieloma niewielką grupą polityków, którzy wykorzystują przeszłość do prowadzenia swojej polityki bieżącej. Notabene mam takie głębokie przekonanie, że te 30 dobrych lat Polski było dlatego dobre, że przewodzili nami politycy, którzy wybierali przyszłość i potrafili wytłumaczyć bardzo trudne czasami wybory polityczne, których podejmowaliśmy. Dzisiaj mamy jedną część sceny politycznej, która wybiera przeszłość albo traktuje ją instrumentalnie i drugą część, która się poddaje szantażowi.
13: Proszę Państwa, proszę się nie gniewać.
10: Order Orła Białego stał się rekwizytem w bieżącej polityce pana prezydenta Nawrockiego. Order, który jest dla nas świętością.
13: Dobrze, ale
10: przyznamy komuś order Orła Białego. Ale na jaki czas przyznajecie mi ten order Orła Białego? Tak. Błędem było przyznanie orderu Orła Białego.
7: Nie weźmie żadnego orderu Nawrockiego więcej.
10: Błędem było przyznanie orderu Orła Białego przez prezydenta Dudę.
13: Zeleńskiemu,
10: dlatego, że nie przyznaje się orderów w trakcie wojny. W trakcie takich turbulentnych czasów. Po prostu tego się nie robi. Duda chciał sobie swoje własne ego.
13: Tylko że przypominam tamten nastrój, to był rok po wybuchu wojny, nikt tego właściwie nie krytykował. Natomiast, drodzy Państwo, to Państwo jako polityków z takim
10: ale
13: pytaniem.
10: Ale nie robi się tego w takim
13: generalnie Polska i Polacy ponieśli duże i finansowe, i emocjonalne nakłady, żeby pomóc Ukrainie. I teraz, kiedy ta wojna tak czy inaczej zbliża się do jakiegoś końca, widać jakieś próby negocjowania, próby domykania i państwa Zachodu raczej przygotowują się do udziału w odbudowie Ukrainy, my na koniec rozpętujemy wojnę, która doprowadzi do tego, że na takim zakończeniu nie będziemy mieli wpływ na to, jakim kompromisem kończy się ta
10: ile
13: wojna.
10: Ile kontraktów na odbudowę Ukrainy stracimy ze względu na to, w jaki sposób zachowuje się w ostatnich tygodniach pan prezydent Nawrocki? Ile nasza polska gospodarka straci, dlatego że facet uprawia swoją bieżącą politykę?
14: Jak mówi pani o kontraktach, to ja odsyłam do sytuacji, w jakiej jest polski przedsiębiorstwa w relacji z miastem Lwów, gdzie nie może odzyskać ani sprzętu, ani pieniędzy i to jest taki przykład, z którego też powinniśmy wyciągać wnioski. To jest jedna sprawa. Druga, jeżeli pan, panie pośle, mówi, że pan prezydent Nawrocki to sojusznik Putina, no w tej sprawie sojusznikiem Putina w takim
7: razie... Nie użyłem tego nazwiska
14: jest rzeczywiście...
13: Mówił o fan klubie Niedwiediew.
14: Jest niewątpliwie Zełenski, bo szanowni państwo, nie bądźcie naiwni, Zełenski dobrze wiedział, co robił i zrobił to, bo mógł sobie na to pozwolić, ponieważ my przez lata byliśmy właśnie tą stroną bardziej wrażliwą. Zawsze rozumieliśmy...
13: Ale to wy też jako rządzący Prawo i Sprawiedliwość.
14: Zawsze było tak, że no, jest wojna, odłóżmy te sprawy.
13: Ale proszę się nie gniewać, pani poseł, ja wielokrotnie na ten temat rozmawiałem z Lechem Kaczyńskim. Proszę. On miał też takie podejście do Ukrainy.
14: No dobrze, ale żeby była jasność. Popieram, absolutnie uważam, że to była bardzo dobra decyzja prezydenta Nawrockiego, że odebrał ten order. Zełenskiemu.
13: A decyzja Dudy z 23 roku była dobra czy zła?
14: Jestem zwolenniczką i popieram nadal wspieranie Ukrainy w tej wojnie. To są dwie różne rzeczy. Szanowni Państwo, za chwilę Ukraina, bo już się rozpoczął pierwszy krok, będzie starać się o akces do Unii Europejskiej. No, z całym szacunkiem muszą wiedzieć, że nie będzie naszej zgody na to, żeby byli członkiem Unii w tej wojnie. To są dwie różne rzeczy. Szanowni Państwo, za chwilę Ukraina, bo już się rozpoczął pierwszy krok, będzie starać się o akces do Unii Europejskiej. No, z całym szacunkiem muszą wiedzieć, że nie będzie naszej zgody na to, żeby byli członkiem Unii Europejskiej, jeśli w

0: Drodzy Państwo,
1: przepraszam.
0: I za Waszych czasów, i teraz, jednak nie potrafimy po pierwsze zablokować takiej decyzji Zełenskiego, a nawet jeśli ją podejmuje zakulisowo, nie potrafimy doprowadzić do zmiany, tylko robimy akty strzeliste.
2: No i to jest
3: to. Wykorzystując nasze narodowe świętości.
1: Ale nie mamy wyboru. To znaczy w tej sprawie nie mamy wyboru. Dobrze zrobił pan prezydent. Dobrze, za chwilę Ukraina będzie mówić o wejściu do Unii Europejskiej.
0: Schröderowi powinien odebrać sobie, też? Pani poseł.
1: Panie redaktorze, pani poseł, Ukraińcy pytam. Mieli naprawdę różne inne
0: pani poseł,
1: nazwiska.
0: Czy Schröderowi powinien też odebrać?
1: Być może,
0: Mussoliniemu,
1: ale teraz jesteśmy
0: Katarzynie
1: w innym miejscu, no to jest też relatywizowanie, no proszę.
0: Nie, no pytam, no.
1: Jeśli mogę skończyć myśl. Szanowni Państwo, naprawdę, Zełenski mógł wybrać wielu innych bohaterów ukraińskich, Petrule czy innych, proszę bardzo, on wiedział, co robi, to znaczy to był ten krok za daleko. Polacy dalej zgodziliby się na to, żeby odkładać tę sprawę na później,
3: ale
1: po wojnie.
0: Dariusz Wieczorek.
1: Ale on w tym
3: tylko
1: momencie
3: reakcja
1: tą decyzję
3: jest absolutnie
0: Dariusz Wieczorek.
1: Pani poseł. Imieniem Bandery, to jest po prostu...
0: Dariusz Lewica, drodzy Państwo,
3: tylko reakcja.
0: Minister Wieczorek,
1: drodzy Państwo, popierają tę decyzję.
0: Pani poseł, Dariusz Wieczorek.
4: Szanowni Państwo, zastanówcie się, o czym my w ogóle dyskutujemy. Tam umierają setki tysięcy ludzi, setki tysięcy Ukraińców. Trwa regularna wojna. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, co tam się dzieje. W Ukrainie są też wewnętrzne problemy, też prowadzą swoją politykę.
0: Powinniśmy przymykać oko na to,
4: o czym,
0: tak?
4: Nie wiem. Nie mówię o przymykaniu oka, bo było wielkim błędem to, co się stało, jeżeli chodzi o nadanie tej nazwy, ale przypomnę tylko, że ten sam prezydent jako szef IPN-u mówił bardzo prosto. Każdy naród ma prawo do swoich bohaterów i do
0: mówimy
4: kreowania swoich bohaterów.
0: Mówimy o wypowiedzi Karola Nawrockiego tydzień temu państwu prezentowałem.
4: Dokładnie, więc
5: bierze za to odpowiedzialność. Zgadzamy się co do tego.
4: Absolutnie bierze za to odpowiedzialność.
0: Jeśli pan pozwoli, Karol Nawrocki, jako szef IPN-u, mówił, że oczywiście krytycznie podchodzi do bohaterów UPA, OUN, ale Polska nie powinna bohaterów Ukrainie układać.
4: No więc jestem absolutnie zaskoczony taką decyzją w takiej sytuacji, bo rozumiem, że to pogrożenie, które miało miejsce, że rozważa coś takiego, jest okej, ale od tego jest polska dyplomacja. Trzeba było wykonać po prostu telefon, zapytać się, z czego to wszystko wynikało. Jak możemy z tej sytuacji wyjść, żeby tutaj nie napinać tych stosunków polsko-ukraińskich. Natomiast ja mam wrażenie, że tu niestety zwyciężyła polityka i bieżąca polityka i nagle przedstawiciele pana prezydenta i PiS-u mówią, świetnie się stało, dobrze się stało, no bo za tydzień jest to wydarzenie w Gdańsku.
0: Ta konferencja.
4: W związku z czym ja mam wrażenie, że dzisiaj pan prezydent to zrobił, bo mówicie, nie miał wyjścia. No miał proste wyjście. Prezydent Zełenski przyjechałby do Gdańska, bo w mojej ocenie, gdyby nie było tego wydarzenia, przyjechałby do Gdańska. Panowie by siedli sobie, tak jak to w takiej poważnej sytuacji powinno wyglądać, siedliby sobie w saloniku, w cztery oczy
0: porozmawiali. Dlaczego Karol Nawrocki by to zrobił panu?
4: Dlatego, że chce zablokować tę konferencję. Chce eskalować ten konflikt. Nie chce, żeby temu rządowi coś się udało. No, zdaje sobie sprawę z tego, co robi pan prezydent od tych dwóch lat. Blokuje po prostu wszystkie działania polskiego rządu i tego nie ukrywa.
0: Marcin Moszczonek.
4: Więc dokładnie po to, im gorzej, tym lepiej, to jest jego
0: jeden z nieformalnych doradców.
4: Natomiast ostatnie zdanie. Jest takie polskie przysłowie. Nie życzę temu panu prezydentowi, ale kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera.
0: Jak lewica mówi o piekle, to ja się przynoszę do Marcina Moszczonka. Bardzo proszę.
5: Dlaczego?
6: Piekło.
0: Jako jeden z... Ma pan kontakt z prezydentem? Pan rozumie tę decyzję?
5: Tak. Szanowni Państwo, decyzja prezydenta była jedyna słuszna. Nie miał prezydent wyjścia. Co by było, gdyby prezydent się z niej wycofał? Przypominam, że politycy ukraińscy to są posowieccy w mentalności posowieckiej polityki. Oni rozumieją język siły, wymiany, transakcji, niczym więcej.
0: A gdzie my jesteśmy
5: Wołodymyr Zełenski...
0: Ale gdzie my jesteśmy po tej wymianie? To znaczy jesteśmy tak, ordery, wszystkie ukraińskie ordery Orła Białego wracają do Polski.
5: To, o czym powiedziałem, świadczy tylko tak. Wołodymyr Zełenski naciągał strunę od bardzo dawna. Aż w końcu ta struna pękła i moim zdaniem przelicytował. Wołodymyr Zełenski nazwał jednostkę wojskową imieniem tych bohaterów UPA celowo. Zrobił to intencjonalnie po to, żeby mieć wytłumaczenie przed światem Zachodu. Zobaczcie, ci Polacy, oni znowu coś tam...
0: Czy to była jego prowokacja, pana zdaniem?
5: Uważam,
0: tak?
5: Że z całą pewnością. Oni tam cały czas podnoszą kwestie, krzyczą, zobaczcie... zostawmy już tych Polaków. No pomogli, na początku to pomogli, ale ja tu potrzebuję teraz odbudowy Ukrainy, te najlepsze kąski i tak kraje zachodniej Europy dostaną, a my co najwyżej? Donieck, Ługańsk, kto to będzie robił? Jak my teraz nawet nie potrafimy zadbać o własnych przedsiębiorców.
3: To dalej, to może coś dostaniecie.
5: Jakie eskalujcie, przecież

0: Władimir Zełenski już dawno, Ukraina już dawno podjęła decyzję, że to Europa Zachodnia będzie odbudowywała Ukrainę.
1: Podjął decyzję,
0: a nie my.
2: Dobrze, ale to pan uważa, to pan uważa, że ta konferencja w przyszłym tygodniu w Gdańsku, to co, ona była fikcyjna w sprawie odbudowy Ukrainy?
0: Będzie, ale to są różnego rodzaju gesty w polityce międzynarodowej. To co Zełenski tutaj przelicytował...
1: To nie jest symboliczna konferencja, to jest praktyczna konferencja.
0: Proszę,
2: Marcin Różonek.
0: Zająć się sobą.
2: Nie, panie proszę, nie odsuwajmy się między sobą.
0: Władimir Zełenski przelicytował, bo cały świat dowiedział się o Wołyniu. Nie chodzi mi tutaj o aspekty polityczne, ale cały świat dowiedział się o tej strasznej zbrodni ludobójstwa, jakiej dokonali Ukraińcy na Polakach.
2: I czyli pan uważa, że w sensie edukacyjnym to jest pewien zysk z tej sytuacji, pan uważa, tak?
0: To jest zysk. Ja uważam, że cała ta sytuacja z odebraniem tego najwyższego naszego odznaczenia jest... bardzo korzystna dla Polski, dla polskiej racji stanu, ponieważ zaczynamy grać z Ukraińcami twardo, zaczynamy myśleć transakcyjnie i w końcu nareszcie...
2: To jaki jest następny krok w tym myśleniu transakcyjnym, pana zdaniem?
0: Jaki następny krok?
2: No, jak jest myślenie transakcyjne, to już medale pooddawane. Zresztą nie tylko prezydenci oddali...
0: Co zyskaliśmy, panie redaktorze, na tej bezinteresownej pomocy? Rozmawialiśmy zresztą tu w studio, zgadzamy się co do tego, że zdaliśmy test z człowieczeństwa, ale też w polityce międzynarodowej nie ma emocji, nie można być naiwnym.
2: Dobrze, ale jaki jest następny krok, pana zdanie? Powinniśmy co blokować negocjacje Ukrainy z Unią Europejską, które tydzień temu się zaczęły?
0: Ale dopiero pierwszy klaster negocjacyjny został otwarty. To dwie dekady zajmie, zanim w ogóle jakieś rozmowy przyjdą. Przecież przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej jest absolutnie niemożliwe.
2: Po jednym zdaniu, ale krótko proszę.
1: Orban zabagnił relacje węgiersko-ukraińskie. Niech pan zobaczy na postawę Petera Madziara. On konsekwentnie uzyskuje kawałek po kawałku sprawy, na którym Węgrom zależą. Potrafi negocjować. Karol Nawrocki w tym przypadku kazał się całkowicie nieprezydencki, nieskuteczny, niesprawczy i doprowadził tak naprawdę do konfliktu. To jest konflikt w tej chwili Nawrocki-Zeleński, a ofiary rzezi wołyńskiej gdzieś są w oddali.
3: Proszę zauważyć, że Konfederacja zawsze mówi o tym, że jakieś decyzje, które zapadają w Polsce, są polską racją stanu. Wtedy, kiedy z tych decyzji cieszy się Rosja? Zawsze tak jest.
2: Joanna Mucha, Marcin Możonek, Dariusz Wieczorek, Michał Szczerba, Mirosława Stachowa, Kurzyska byli moim państwem.
4: Dziękujemy. Dziękuję.
5: Wszystkiego dobrego.
6: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Atak rakietowy i dronowy na Kuwejt, alarm przeciwlotniczy w Bahrajnie. Ataki nastąpiły po kolejnych bombardowaniach Iranu przez wojska Stanów Zjednoczonych. Obrona powietrzna Kuwejtu reaguje obecnie na wrogie ataki rakietowe i dronowe, poinformowała kuwejska armia na platformie X. W Bahrajnie, gdzie mieści się duża baza morska USA, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło uruchomienie alarmów przeciwlotniczych. Wczoraj amerykańskie siły zbrojne poinformowały o przeprowadzeniu kolejnych ataków na Iran w odpowiedzi na trwającą irańską agresję wobec żeglugi handlowej. Dzień wcześniej USA informowały o uderzeniach na Iran w odwecie za ostrzelanie statku handlowego. Czwartkowy irański atak na statek był pierwszym takim uderzeniem od zawarcia przez USA i Iran 60-dniowego porozumienia o zawieszaniu broni. Zakłada ono, że Teheran podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić bezpieczną żeglugę statkom handlowym w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady jego portów. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił w czwartek, że statki mają przepływać przez cieśninę wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran i ostrzegł, że podejmie działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom. Rosja przeprowadziła kolejny atak rakietowy na stolicę Ukrainy, Kijów. W kilku miejscach wybuchły pożary. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował na Telegramie o uruchomieniu obrony przeciwlotniczej. Zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Padł nowy czerwcowy rekord temperatury w Polsce. W Słubicach termometry pokazały wczoraj 38,9 stopnia. Co najmniej 1,5 litra wody na osobę do plecaka. Oto przed wyjściem na szlaki apeluje karkonoska grupa GOPR. W szczytowych partiach tych gór może być chłodniej, nawet o kilkanaście stopni niż w dolinach, ale za to mocniej działa na nas promieniowanie słoneczne. Nakrycie głowy i zapas wody to podstawa, mówi ratownik Krzysztof Koziej.
1: Na pewno duża ilość wody, w zależności od tego, czy mamy wycieczkę zaplanowaną w taki sposób, że przechodzimy przez schroniska, gdzie możemy jeszcze się doposażyć w tą wodę, to tej wody może być mniej, natomiast tam, gdzie nie będzie po drodze tych schronisk, tej wody na pewno musi być więcej.
0: Cała Polska objęta jest ostrzeżeniami drugiego i trzeciego stopnia oraz alertem RCB. Na plażach zaroiło się od uciekających przed upałem, szukających ochłody, ale nie zawsze robiących to z rozwagą. Dlatego na popularnych kąpieliskach będzie więcej ratowników. Tak jest już na Lubelszczyźnie. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Ratownicy będą dyżurować w 5 bazach 24 godziny na dobę, m.in. w Puławach, Kazimierzu Dolnym czy w Okunince, mówi Piotr Cenowiec, prezes FOPR województwa lubelskiego.
3: Ze sprzętem transportowym, łącznościowym, nurkowym, posiadamy sonary.
2: To lato ma być wyjątkowo upalne, dlatego jak przypominają ratownicy, kąpiemy się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
3: Zawsze kąpiemy się w większych grupach, żeby wzajemnie się wspierać.
2: I oczywiście nie pływamy po alkoholu. To nadal główna przyczyna utonięć w Polsce. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Według prognoz upały zostaną w Polsce co najmniej do połowy następnego tygodnia. Rekordowo wysokie temperatury to wyzwanie również dla infrastruktury. W miastach wyginają się szyny tramwajowe. Na drogach asfaltowych pojawiają się kolejny. Upał daje się też we znaki na kolei. Dlatego polskie linie kolejowe zwiększyły gotowość służb technicznych i wzmocniły monitoring. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Zwiększona została m.in. gotowość służb odpowiedzialnych za utrzymanie torów rozjazdów, sieci trakcyjnej czy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, mówił mi Bartosz Pietrzykowski ze spółki PKP PLK.
5: Dodatkowe kontrole prowadzone będą zwłaszcza na najbardziej obciążonych liniach kolejowych. Na sieci kolejowej rozlokowanych jest ponad 180 zespołów awaryjnych.
4: W gotowości są też 64 pociągi przeznaczone do przeglądów i napraw sieci trakcyjnej oraz kilkanaście zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Polska jak długa i szeroka ruszyła nad morze, w góry i jeziora. Wóz transmisyjny Radia Z zaparkował w Gibach na Suwalszczyźnie w pobliżu jeziora Gieret. Nasz reporter Michał Dzinyński rozmawiał z turystami i miejscowymi właścicielami barów.
6: No dzisiaj to siedzimy nad jeziorem, opalamy się, odpoczywamy.
7: No spływ, rowery i to tutaj sielsko raczej się spędza czas biwakując.
8: W jeziorach woda to już zupa się robi.
7: Zupa dzisiaj chyba pierwszy raz, a tak to jeszcze nie było taka ciekawa. ciepła.
8: Dzień dobry, panie szefie.
9: Dzień dobry, witam.
8: To co dobrego możemy u pana zjeść?
9: Kartacze, soczewiaki, babkę ziemniaczaną, czenaki. To wszystko nasze właśnie wyroby, sami robimy.
0: Ekstremalnie wysokie temperatury dotrą też nad polski biegun zimna, czyli tam, gdzie jest nasz reporter. Dziś ma być tam powyżej 35 stopni. Na polskich placach zabaw pojawił się niebezpieczny trend znany z internetu. Koło elektrycznej hulajnogi służy do rozpędzania do bardzo dużej prędkości karuzeli, z której spadają dzieci. Na czym dokładnie polega ten trend, wyjaśni reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Młodzież wykorzystuje silnik hulajnogi elektrycznej do wprawienia w ruch karuzeli i rozpędzenia jej do wielkich prędkości. Równie szybko nagrania z takich zajść obiegają media społecznościowe, alarmuje Dominika Buchholz z Kids Alert.
11: W ciągu jednego tygodnia 9 najbardziej zasięgowych z tych treści zdobyło w sumie ponad 30 milionów zasięgu.
10: Według organizacji skutki nowego trendu są już widoczne w szpitalach, gdzie młodzi ludzie trafiają z poważnymi obrażeniami, takimi jak złamania krwiaki czy urazy kręgosłupa. Jan Kielak, Radio Z.
0: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. To jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. Film Nasza Rewolucja o Gajce i Jacku Kuroniach jest już zmontowany i trwa jego postprodukcja. Obraz opowiada o wielkiej miłości, odwadze, niezłomności i solidarności, a także o cenie, jaką trzeba było zapłacić za walkę o wolność w czasach PRL. Cieszę się, że mieliśmy szansę szerzej opowiedzieć o Gajce Kuroń, bo to była niezwykle przejmująca postać, mówi reżyser Piotr Domalewski.
12: Ona była niezwykle empatyczna, bo to ona tak naprawdę napędzała to przekonanie Jacka Kuronia o tym, że człowiek jest najważniejszy. To była jakaś taka właśnie jej idea. Była też niezwykle pracowita i całkowicie oddana tej idei. Idei relacji Jackowi też. Nie ma już takich ludzi, mam wrażenie. Pamiętajmy, że za każdym człowiekiem, którego znamy z kart historii, z pomników, stoi wiele ludzi, których nie znamy. Bez nich ten człowiek by nie istniał. Podobnie jest w tym przypadku.
0: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska, a Jacka Arkadiusz Jakubik. Film do kin wejdzie 11 listopada.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: W Prawie i Sprawiedliwości powstaje kolejne stowarzyszenie, a troskliwi obserwatorzy zastanawiają się, czy to już trzecie płuco, a może tym razem respirator. Dziś w Podejrzanych Politykach postaramy się rozwikłać tę polityczno-medyczną zagadkę i pokazać, dlaczego w całej sprawie może chodzić, no jak zwykle, o pieniążki. Dobry wieczór Państwo, podejrzani politycy w Radiu Z. Piotr Kozłowski, dziennikarz śledczy radioz.pl.
15: Dzień dobry. No ja od razu zaznaczę, że ja się wątkami medycznymi w tej sprawie nie będę zajmował.
14: To się jeszcze okaże. Prawo i Sprawiedliwość wiło się, interweniowało, szukało różnych furtek wobec Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Odbywały się tajemnicze nocne kolacje, pamiętamy. No i jaki tego efekt? Miał nie być stowarzyszeń, bo rzekomo nie poprawiają one trudnej sytuacji partii, a właśnie powstało kolejne stowarzyszenie, tym razem Jacka Sasina pod nazwą Po Pierwsze Polska. Oficjalnie w partii dalej mówi się o potrzebie istnienia, no już w sumie trudno jest doliczyć się ilu tych uzupełniających się płuc, ale nieoficjalnie słyszymy, że idea stowarzyszeń jest zupełnie inna. O co tutaj chodzi?
15: Cały system oddechowy, czy układ oddechowy Prawo i Sprawiedliwość próbuje zbudować płuca, będą różne inne elementy tego systemu, ale to tak oczywiście żartując. Natomiast Jacek Sasin pisze, że celem tego stowarzyszenia jest wspieranie, aktywne wspieranie, bo to są kluczowe sprawy to, co napisał Jacek Sasin, zapewne jest zgodne z prawdą, natomiast to, jak to będzie realizowane, to jest już zupełnie inne zagadnienie. Więc na początku takich kilka zdań wyjaśnienia. Pisze Jacek Sasin na X-ie, że misją jest wzmacnianie jedności partii. To się zgadza. Aktywne wspieranie kampanii Przemysława Czarnka, wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce, Polakom drogę do bezpiecznej, pomyślnej przyszłości i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, we władzach, oprócz Jacka Sasina, Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński, Patryk Jaki.
14: Maślarze.
15: i Michał Moskal. Także ewidentnie maślarze, ewidentnie kontra dla Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Natomiast przechodząc dalej od tego aktywnego wspierania kampanii Przemysława Czarnka i wypracowania rozwiązań programowych, pozwoliłem sobie zadzwonić do Krzysztofa Jakubowskiego, to jest prezes Fundacji Wolności, która jest organizacją pozarządową zajmującą się transparentnością, jawnością w życiu publicznym, i to, na co zwraca uwagę Krzysztof Jakubowski, to jest to, że PiS stwarza sobie swego rodzaju organizację, stowarzyszenie, które swoją działalnością będzie mogło w zasadzie przejąć część obowiązków, które dzisiaj ma na sobie partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość. I dzięki działalności stowarzyszenia, bo to oczywiście możemy mówić, że to chodzi o wsparcie, o wspieranie Przemysława Czarnka.
14: Coś trzeba powiedzieć,
15: trzeba to jakoś uzasadnić. Natomiast przechodząc do konkretów, dzisiaj, żeby wesprzeć Prawo i Sprawiedliwość, żeby wesprzeć jakąkolwiek partię polityczną, trzeba się w pewnych ramach poruszać. I jeżeli chodzi o wpłaty na partię polityczną, to jest 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli w tym roku to jest około 72 tysięcy złotych. Tyle, ile może maksymalnie wpłacić osoba fizyczna.
14: Rocznie.
15: Natomiast w przypadku stowarzyszeń nie ma takiego limitu, więc może to być dowolna kwota i podejrzewam, że znajdą się osoby, które będą chciały wesprzeć Prawo i Sprawiedliwość i tę kwotę znacznie wyższą przekazać. Oczywiście w przyszłym roku mamy wybory i fundusz wyborczy to będzie kolejne 72 tysiące złotych, więc to maksymalnie ta kwota też wzrośnie, bo wzrośnie pensja minimalna, więc ta kwota to będzie około, powiedzmy, 150 tysięcy złotych. Natomiast na stowarzyszenie można wpłacić o wiele, wiele więcej. I to będzie jeden z takich elementów, że to stowarzyszenie będzie mogło być zasilone wyższymi kwotami. Partia musi prowadzić rejestr wpłat i wiemy też, bo rozmawialiśmy tutaj w Podejrzanych Politykach o tym, jak ten rejestr wpłat Prawa i Sprawiedliwości wygląda. Natomiast w przypadku stowarzyszenia takiego rejestru prowadzić nie trzeba. Nie będziemy wiedzieli, kto wpłaca na stowarzyszenie pieniądze, jakie to są kwoty, ile tych darczyńców jest, więc to w pewien sposób w roku wyborczym będzie bardzo dla Prawa i Sprawiedliwości wygodnym rozwiązaniem, bo sprawozdanie finansowe stowarzyszenie za 2027 rok złoży w roku 2028, w połowie 2028 roku, czyli dużo, dużo po wyborach.
14: Bo w przypadku na przykład fundacji, no to ta transparentność musi tutaj zostać zachowana, prawda? No, widzieliśmy ostatnio przykład tych, chociażby tej fundacji związanej ze Zbigniewem Ziobrą, która otrzymała pieniądze od prezesa Zondy Krypto.
15: Oczywiście, no, to też nie jest tak, że stowarzyszenie będzie mogło wszystko ukryć. Natomiast część tych informacji, które wymagają, żeby się znalazły w publicznych rejestrach organizacje nadzorujące, no będą musiały się w sprawozdaniu znaleźć. To oczywiście nie ulega wątpliwości, natomiast w przypadku finansowania partii politycznych czy fundacji, ten nadzór jest zdecydowanie większy i te obostrzenia są zdecydowanie większe. I dlaczego też mówię o tych wpłatach, o ich wysokości, bo stowarzyszenie te środki, które dostanie, będzie mogło wykorzystać na pewne elementy, które de facto będą działaniami politycznymi, ale nie będą finansowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Taką sytuację sobie można wyobrazić. Można sobie wyobrazić na przykład, że pojawią się w przyszłym roku billboardy z Przemysławem Czarnkiem albo z innymi osobami z Prawa i Sprawiedliwości, które będą, powiedzmy, promowały pewne...
14: Zdrowy tryb życia na przykład.
15: Zdrowy tryb życia, pewne elementy programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, twierdząc, że jest to działalność, którą w celach statutowych ma stowarzyszenie. Więc mogę sobie taką sytuację wyobrazić. Mogę sobie wyobrazić sytuację taką, że Prawo i Sprawiedliwość będzie organizowało jakąś konwencję wyborczą albo ala konwencję wyborczą, spotkanie z wyborcami, natomiast koszt organizacji tego weźmie na siebie stowarzyszenie.
14: No im będzie się to inaczej nazywać. Będzie to na przykład jakiś klub dyskusyjny, prawda?
15: Nie będzie to oczywiście formalnie spotkanie wyborcze czy konwencja, bo tego zabraniają przepisy, żeby to było finansowane spoza środków partyjnych. Natomiast będzie można to w pewien sprytny sposób można ominąć i wydaje mi się, że to będzie też cel tego stowarzyszenia, żeby część środków można było wydać poza tym głównym budżetem, żeby te powiedzmy pewne sprawy finansowe można było ukryć.
14: Ale pamiętamy przecież historię tych słynnych pikników 500, nie pamiętam, czy 800 plus, które były organizowane przez rząd oficjalnie Prawa i Sprawiedliwości, ale wkomponowane przecież w kampanię wyborczą, no i to nie uszło tak płazem.
15: Nie uszło płazem, oczywiście miał też do tego zastrzeżenia NIK i były te zastrzeżenia, pojawiały się w opinii publicznej, było to piętnowane. Podejrzewam, że w tym przypadku też tak może być, natomiast oczywiście do tego, żeby sprawdzić, wykryć, kto finansuje, jak wygląda to spotkanie, kto jest jego organizatorem, jaka jest jego formalna nazwa, to oczywiście do tego wszystkiego będą potrzebne nadzory różnego rodzaju instytucji, dwa, że dziennikarze, bo w zasadzie często jest tak, że to wszystko, co się gdzieś tam budzi pewnego rodzaju kontrowersji i wątpliwości, zostaje ujawnione właśnie za sprawą dziennikarzy. Zresztą a propos stowarzyszeń, Polska 2050 powstająca przecież też na początku była stowarzyszeniem i te pierwsze spotkanie takie stowarzyszeniowe czy wyborcze też było finansowane przez Stowarzyszenie Polska 2050, a nie przez partię polityczną, więc pokazuje to, że możliwości są. Co jeszcze? Mogą stowarzyszenia, tak analizowaliśmy to z Krzysztofem Jakubowskim, mogą stowarzyszenia też w pewien sposób zawiązywać współpracę z samorządami. I tutaj też są, na pewno znajdą się politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy w tych mniejszych gminach, czy w tych miastach, gdzie są burmistrzowie, prezydenci związani z Prawem i Sprawiedliwością. Nie wiem, udostępnianie sal na jakieś spotkania, które też oficjalnie nie będą spotkaniami wyborczymi. I w przypadku partii politycznych, partia musiałaby zapłacić za takie spotkanie, żeby dany włodarz nie narażał się na zarzut, że finansuje, czy pomaga w jakiś sposób wspierać daną partię polityczną. W przypadku stowarzyszenia może to ten cel statutowy być tak ujęty, że na zasadzie jakiegoś, nie wiem, użyczenia czy innego rodzaju umowy to zostanie przekazane i w ten sposób też Prawo i Sprawiedliwość w jakiś sposób, można powiedzieć, zejdzie z kosztów.
14: Tylko tutaj mamy już dwa stowarzyszenia.
15: No pytanie, czy Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego będzie wspierało aktywnie Przemysława Czarnka w kampanii, tak jak to sugeruje Jacek Sasin. Być może tutaj też taką działalność Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie chciało podejmować, natomiast nie wydaje mi się, że to jest główny cel Mateusza Morawieckiego i jego harcerzy.
14: No bo tutaj odpowiedź, która może się nasuwać po tym, co przytoczyłeś, po tej analizie, którą streściłeś nam tutaj przed chwilą, może wynikać coś takiego, że istnieje jakaś obawa o wydatkowanie partyjnych środków w czasie kampanii wyborczej, w związku z czym zawiązują się pewne grupy, które będą chciały pozyskiwać alternatywne źródła finansowania. Na przykład w przypadku Mateusza Morawieckiego, gdyby zaistniała jakaś obawa, że być może na jego kampanię i jego ludzi nie zostaną przyznane, nie wiem, sprawiedliwe środki z budżetu Prawa i Sprawiedliwości, wobec tego Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie chciało finansować się jakąś odrębną drogą. Czy ja dobrze to wszystko rozumiem?
15: To ja podam taki przykład. W kampanii kampanii wyborczej w 2023 roku zostało zawiązane stowarzyszenie. Nie pamiętam, czy jego nazwa to jest Aktywna Kobieta, czy nazwa projektu to jest Aktywna Kobieta. I można sobie wyobrazić, że twarzami tego projektu, który zakładał jakieś szkolenia dla pań, różnego rodzaju spotkania, były dwie panie. Jedna to Monika Pawłowska, a druga Magdalena Filipek-Sobczak. I one pojawiały się na plakatach na Lubelszczyźnie, na wielkich billboardach, ich akurat twarze. Być może nie wszyscy wiedzą, ale pani Monika Pawłowska jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości, pani Magdalena Filipek-Sobczak jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości. Były w 2023 roku kandydatkami w wyborach do Sejmu, i w 2023 roku były twarzami akurat w okresie kampanii wyborczej tego projektu Aktywna Kobieta czy Bezpieczna Kobieta, już w tym momencie sobie tej nazwy nie przypomnę. Też było dużo zastrzeżeń dotyczących tego projektu i tego, że właśnie działaczki, posłanki Prawa i Sprawiedliwości są na billboardach, ale one powiedziały, zaraz, myśmy zostały zaproszone do tego projektu, stwierdziłyśmy, że to jest bardzo dobra promocja, że to jest projekt świetny dla kobiet i dlatego użyczyłyśmy swoich twarzy, a to, że ich twarze były widoczne w wielu miejscach na billboardach i to, że nie było to finansowane bezpośrednio z budżetu Prawa i Sprawiedliwości czy Komitetu PiS, no to już zupełnie inna sprawa, więc mogę sobie wyobrazić, że Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego będzie zbierało pieniądze i akurat powstanie projekt, który to stowarzyszenie wymyśli, albo inne stowarzyszenie wymyśli projekt i zaprosi do współpracy akurat osoby, które będą kandydatami na liście i może to być sytuacja, że będą na dalszych listach, na dalszych miejscach nie biorących i nagle będą spoglądali na nas z billboardów.
14: I nie będzie to Jacek Sasin.
15: No i nie będzie to na pewno Jacek Sasin. No nie, no już Jacek Sasin to na 100% już ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego nie dostanie nic.
14: No bo trzeba zadać sobie tutaj takie fundamentalne pytanie. Skoro do realizacji celów partyjnych potrzebne są jakieś dodatkowe stowarzyszenia, no to panowie, panie, po co wam ta partia?
15: To jest dobre pytanie. To jest też ta rozmowa dotycząca zakładania stowarzyszeń w środku partii. No, nie wiem, jaki jest cel tego, oprócz takiego właśnie finansowego, czy oprócz pokazania, kogo jest więcej, bo u Mateusza Morawieckiego jest tam 40-50 osób, u Jacek Sasin już mówi, że jest około 100. Nie. Mamy partię polityczną. Ta partia polityczna porusza się w określonych ramach prawnych. Ma kwestie obostrzeń dotyczących finansowania, programu i tak dalej, i tak dalej. Może sobie tutaj w ramach partii działać. Natomiast no to że powstają akurat w Prawie i Sprawiedliwości te stowarzyszenia, to jest no raz, że walka frakcyjna, a dwa, że też wygląda na to, że próba w jakiś sposób wykorzystywania środków publicznych do prowadzenia działalności partyjnej poza takim nadzorem, jaki jest nad partiami politycznymi.
14: No bo stowarzyszenie działające w ramach partii politycznej to jest twór bardzo dziwaczny. Wiemy przecież, że w partii mogą istnieć różne nieformalne frakcje, istnieją grupy, kluby, jakby to nie nazywać, których nie trzeba rejestrować specjalnie w sądzie, prawda? A tutaj mamy z czymś takim do czynienia i to już wprost sugeruje, że chodzi tutaj, że nie chodzi tutaj o organ wewnątrzpartyjny, ale coś, co ma iść na zewnątrz.
15: Tak, i w stowarzyszeniu możemy sobie wpisać, że stowarzyszenie zajmuje się działalnością edukacyjną, że zajmuje się działalnością społeczną, że zajmuje się działalnością jeszcze jakąś inną, charytatywną. I później pod te konkretne cele statutowe możemy sobie napisać jakiś projekt, możemy znaleźć na niego finansowanie albo powiedzmy od osób fizycznych i tutaj mogą to być też politycy sami Prawa i Sprawiedliwości, którzy mogą wpłacić dużo więcej niż na partię. Mogą to być jakieś organizacje, mogą to być przedsiębiorcy, a mogą to też być, wyobrażę sobie, no nie wiem, samorządy jakieś, które zawiążą w jakiś sposób porozumienie z tym stowarzyszeniem. I pod każdy z tych projektów, pod każdą z tych wspomnianych przeze mnie działalności można przygotować kampanię marketingową, kampanię billboardową, kampanię telewizyjną, internetową. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo sprawę referendum migracyjnego. Tam też pojawiały się różnego rodzaju filmy i też one nie były sponsorowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc no, wszystko wskazuje na to, że partia szuka różnych alternatyw finansowych do tego, żeby w 2027 roku zrobić wszystko, żeby wrócić do władzy.
14: Albo może nie sama partia, tylko poszczególne grupy w tej partii.
15: Albo poszczególne grupy, bo to też będzie duże zadanie dla Jarosława Kaczyńskiego, żeby przedstawicieli tych dwóch frakcji, czyli harcerzy i maślarzy, bo w zasadzie one dzisiaj się głównie ze sobą biją, tak poukładać na listach wyborczych, żeby
14: wszyscy byli zadowoleni.
15: Żeby wszyscy byli zadowoleni, a to na pewno nie będzie łatwe, bo wiemy, jak wygląda układanie list wyborczych, wiemy, że potrafią o to wybuchać duże kłótnie, awantury, spory i to na pewno nas czeka w przyszłym roku.
14: No też. I też ludzie związani z Mateuszem Morawieckim w ostatnich wyborach nie mieli jakichś wszędzie bardzo wysokich miejsc, prawda?
15: A mimo tego sporo z nich się dostało do Sejmu, także to jest też, myślę, że Mateusz Morawiecki, zakładając to stowarzyszenie, dobrze się zabezpieczył, bo to też w tym stowarzyszeniu Rozwój Plus jest mowa o ekonomii, o rozwoju gospodarczym i też jestem w stanie sobie wyobrazić, że stowarzyszenie Rozwój Plus będzie promowało, nie wiem, CPK czy Port Polska budowę, będzie promowało szybką kolej, będzie promowało, nie wiem, tworzenie nowych miejsc pracy i z projektów stowarzyszenia Rozwój Plus będą do nas zaglądali wspomniana Monika Pawłowska, Mateusz Morawiecki, Michał Dworczyk, no nie wiem kto jeszcze.
14: I tutaj taka ciekawostka, bo w czasie, gdy Jacek Sasin, a właściwie media o tym poinformowały, że powołane do życia zostało stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, z oficjalnego konta Mateusza Morawieckiego w platformach społecznościowych do internautów śledzących to konto popłynęła prywatna wiadomość o następującej treści. W dzisiejszym świecie walka o prawdę i o Polskę w coraz większym stopniu rozgrywa się w internecie. Media społecznościowe podlegają manipulacjom i cenzurze, dlatego zachęcam do podania adresu e-mail, na który będę wysyłać cotygodniowe podsumowania z frontu walki o lepszą przyszłość naszej ojczyzny. Zbieg okoliczności.
15: No, oczywiście Mateusz Morawiecki próbuje już zbudować sobie grupę wyborców. To jest też pewnego rodzaju prekampania, którą zaczynają politycy. No, weszliśmy, mamy takie czasy, że w zasadzie ta kampania trwa permanentnie i to, o ile wcześniej to było wiadomo, że mamy kampanię wyborczą, ona wiemy, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy, ile trwa. Natomiast no, teraz te prekampanie już są coraz dłuższe, już w zasadzie zaczynają się rok przed wyborami albo i więcej. I też mieliśmy taki okres, że końcówka 23 roku to były jedne wybory, później wiosna 24 roku kolejne wybory, później mieliśmy następne wybory europejskie, wybory prezydenckie, zaraz kolejne do Senatu i Sejmu, więc mamy cały czas no, tę trwającą kampanię. Mateusz Morawiecki próbuje sobie zbudować tą dużą bazę wyborczą, żeby no, już powiedzmy ci wyborcy wiedzieli, na co mogą liczyć i żeby się w jakiś sposób no, przywiązali do tej jego frakcji, jego ludzi. Jestem w stanie sobie też wyobrazić, że co pewien czas będą ci kandydaci przyszli związani z Morawieckim tam w tym newsletterze zachęcali i coś tam opowiadali wyborcom ciekawego.
14: Stowarzyszenie Morawieckiego i Sasina to nie jedyne takie twory, które zaistniały w ostatnim czasie, bo w obliczu różnych emocji między narodowcami a męcenowcami w Konfederacji powstało właśnie stowarzyszenie pod nazwą Ruch Biało-Czerwoni, a liderką stowarzyszenia została pani Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka, która, przypomnijmy, bo to bardzo istotne w tym kontekście, kilka miesięcy temu rozstała się z partią Sławomira Mencena, Nowa nadzieja, jednak formalnie wciąż pozostając w strukturach Konfederacji, nieco bliżej narodowców. No, Facebook wykrzyczałby, że to skomplikowane.
15: To zdecydowanie skomplikowane i to też pokazuje, że chyba politycy, część polityków znalazła sobie właśnie taką niszę, która pozwala im w jakiś sposób budować swoje własne zaplecze, trochę obok partii, trochę to jest właśnie to jest skomplikowane, jak to można nazwać, ale to jest budowanie takich swoich obozów w ramach jakiejś partii, żeby później udowadniać w danej partii, że akurat mojemu obozowi, mojej frakcji należy się więcej, bo mamy tylu i tylu sympatyków, zwolenników, robimy to i to i oczekujemy więcej. No ale w Konfederacji jest też tyle różnego rodzaju tych grupowań, przecież mamy i tam Ruch Narodowy i Nową Nadzieję, i teraz mamy stowarzyszenie Biało-Czerwoni. To wszystkie stowarzyszenia to takie mają świetne, patriotyczne nazwy. Jakoś się, no może to oprócz Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ale po pierwsze Polska, to chyba Jacek Sasin też tam się nie wysilał, tylko uciął z hasła prezydenta tak. Po pierwsze Polacy i już gotowa nazwa.
14: Konfederacja ogłosiła swojego kandydata na prezydenta Krakowa, no lekceważąc te wezwania, apele Przemysława Czarnka, aby w tych wyborach pójść razem. I kandydatem Konfederacji został bliski współpracownik Sławomira Mentzena, pan Bartosz Bocheńczak. Konfederaci walczą w tych wyborach o to, aby osiągnąć wynik zbliżony do Prawa i Sprawiedliwości, bo wybory w Krakowie to też taka walka o wpływy na prawicy i zmianę tego układu sił przed wyborami w 2027 roku. Zapytałem kilka dni temu panią europosłankę Ewę Zajączkowską-Hernik, która jest przecież w platformach społecznościowych bardzo popularna i ma ogromne zasięgi, czy zamierza w Krakowie się zaangażować w kampanię i pomóc panu Bocheńczakowi. No i jaka odpowiedź do mnie przybyła? Żadna.
15: A, no to tak, zero zaskoczenia można powiedzieć, bo myślę, że chyba już tutaj to, że wcześniejsze opuszczenie ugrupowania, czy tego wchodzącego w skład Konfederacji i założenie swojego stowarzyszenia chyba coś mówi. Natomiast wracając do Krakowa, to na pewno będzie taki poligon doświadczalny przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Natomiast no, Kraków będzie ciężkim poligonem, można powiedzieć, dla tych prawicowych ugrupowań, dlatego że no, każdy z nich będzie chciało jednak zaprezentować swojego kandydata, bo oczywiście może Przemysław Czarnek apelować, żeby to był jeden wspólny kandydat, ale podejrzewam, że apelował Czarnek, żeby to był kandydat wspólny, ale Prawa i Sprawiedliwości. No to trudno też byłoby Konfederacji przyjąć to, może jakby to był kandydat Konfederacji, wspomniany pan Bocheńczak, który miałby ten front prawicowy zlepić i być jego przedstawicielem, to może wtedy Konfederacja by się zgodziła na propozycję Przemysława Czarnka. Natomiast no, wybory takie jak te będą odpowiedzią na to, jakie poparcie w miastach czy w dużych miastach ma Konfederacja. I czy faktycznie zbliża się do Prawa i Sprawiedliwości, czy raczej się od Prawa i Sprawiedliwości oddala, jeżeli chodzi o te wyniki sondażowe, słupki
14: poparcia. Bo po tych ubiegłorocznych wyborach prezydenckich w Polsce, w których przecież Sławomir Mentzen, pamiętajmy, najpierw w sondażach to już były takie, gdzie wyprzedzał Karola Nawrockiego, później wszystko, powiedzmy, wróciło na swoje miejsce, ale ostatecznie Sławomir Mentzen osiągnął bardzo dobry wynik w tych wyborach i jego poparcie, a także poparcie Grzegorza Brauna, zaskakujące, również wysokie, przeważyło o tym, że prezydentem dziś jest właśnie Karol Nawrocki. W Krakowie aż 3 kandydatów z tych największych prawicowych ugrupowań, PiS, Konfederacja i Korona Grzegorza Brauna. Każde z tych ugrupowań walczy o coś zupełnie innego, ale stawka dla nich jest bardzo wysoka. Prawo i Sprawiedliwość po tym, jak odtrąbiło wielki sukces po odwołaniu referendalnym Aleksandra Miszalskiego, no nie ma już w tej chwili wyjścia. Musi walczyć o wygraną, a przynajmniej o wejście do drugiej tury w tych wyborach, bo inaczej to będzie po prostu kompromitacja. No wyjdzie na to, że za chwilę ktoś powie, no zaraz, panowie, tutaj krzyczeliście, że Krakowski Tusk został obalony, są wybory i nawet do drugiej tury nie wchodzicie, prawda? Albo przegrywacie te wybory. Federacja no walczy o to, po tym jak apetyty urosły, aby do tego PiSu się zbliżyć, a być może na tym odcinku nawet uzyskać lepszy wynik. Z kolei dla partii Grzegorza Brauna, no szansa na zaistnienie, na zaznaczenie swojej obecności. Być może właśnie też zbliżenie się z kolei do kandydata Konfederacji.
15: Tak, bo jeżeli chodzi o PiS, no nie wejście kandydata Prawa i Sprawiedliwości do drugiej tury, no byłoby totalną kompromitacją dla PiSu, bo my pamiętamy tuż po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, Przemysław Czarnek na rynku grzmiał i mówił, że to początek pewnej drogi, więc jeżeli kandydat PiSu nie wejdzie, a jeżeli na przykład by przegrał z kandydatem Konfederacji, no to już pokazałoby, że faktycznie ten Prawo i Sprawiedliwość ma gigantyczny problem, a wiemy, że ma, bo nie ma jakiegoś wielkiego efektu Czarnka i tego jego objazdu po kraju. Konfederacja oczywiście walczy i patrzy na to, żeby ten wynik wyborczy pokazał, w jakim oni są dzisiaj punkcie. Natomiast no, Grzegorz Braun i jego ugrupowanie walczy i patrzy na to, żeby skonfrontować to z wynikiem wyborczym Brauna i zobaczyć, czy to nie był taki jednorazowy wyskok, czy faktycznie to poparcie dla Konfederacji, dla Korony jest spore. Natomiast no, problem jest taki, że walczymy w Krakowie, tam gdzie no, powiedzmy prawica ma mniejsze poparcie, jeżeli chodzi o porównując z terenami wiejskimi czy z Podkarpacia.
14: No nie będą to łatwe na pewno wybory dla kandydatów prawicowych. Tam w ostatnich wyborach samorządowych przecież pan Kmita, który był kandydatem PiSu, no nie wszedł do drugiej tury. Z kolei kandydat Konfederacji, pan Berkowicz, 5% uzyskał, więc no też nie był to wynik porywający. Aż sprawdziłem sobie, kto jest w ogóle kandydatem PiSu, bo ja ciągle wiem, kto jest, tylko nie mogę zapamiętać nazwiska. Michał Drewnicki, radny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, więc dla niego to też i dla partii walka o ogromną stawkę. Politycy, z którymi rozmawiam, to wracając jeszcze do Ewy Zajączkowskiej-Herlik, no nie mają wątpliwości, że ta bardzo ambitna polityk uznała, że sytuacja dojrzała już do tego, że nie czas, aby być tłem dla Krzysztofa Bosaka czy Sławomira Mentzena, ale wziąć sprawę w swoje ręce i budować własny projekt, który, no kto wie, może w Konfederacji takim trzecim płucem zostanie niebawem.
15: No być może. Ja myślę, że ambicje na pewno Ewa Zajączkowska-Hernik ma duże.
14: Których nie ukrywa
15: i pokazuje, bryluje w mediach społecznościowych i pewnie no, Konfederacja taka podzielona między te obozy Mentzena i Bosaka, taka mocno męska można by było powiedzieć, więc myślę, że tutaj Ewa Zajączkowska-Hernik, chociaż tam jest przecież kilka kobiet, które w Konfederacji chciałaby znaczyć więcej, chociażby Anna Bryłka, czy żona Krzysztofa Bosaka, pani Karina Bosak, to każda z nich ma jakieś ambicje. Myślę, że Ewa Zajączkowska-Hernik największe. I wracając jeszcze do kandydatów w Krakowie, bo wspomniałeś o tym, że obaj kandydaci w poprzednich wyborach i Konrad Berkowicz i Łukasz Kmita nie dostali się do drugiej tury. Pamiętajmy, że to byli dwaj posłowie i są dwaj posłowie, natomiast dzisiaj Konfederacja i PiS stawia na
14: lokalsów.
15: Na lokalsów tak zwanych, czyli osoby jednego przedsiębiorcy, drugiego miejskiego radnego, więc nie są to takie postaci, które powiedzmy są znane i rozpoznawalne mocno poza Krakowem.
14: No jest jeszcze Marian Banaś.
15: I Marianna Schreiber się szykuje ponoć, także tam może być bardzo ciekawie.
14: Coraz więcej osób mówi o konflikcie w wymiarze sprawiedliwości. ale nie między sędziami a neosędziami, nie między prokuratorami Ziobry a Bodnarowcami, a chodzi o konflikt dość zaskakujący między ministrem Waldemarem Żurkiem a prokuratorem krajowym, nieuznawanym przez przecież i prezydenta, i Prawo i Sprawiedliwość, panem Dariuszem Kordelukiem. O co chodzi?
15: Chodzi o awanse, przynajmniej na tym etapie. To znaczy, chodzi chyba generalnie o to, że panowie mają inne wizje tego, jak prokuratura powinna wyglądać i chyba Dariusz Korneluk się w wielu sprawach nie zgadza z ministrem Żurkiem i ostatnio poszło właśnie o awanse prokuratorskie, bo 57 nazwisk przedstawił Dariusz Korneluk ministrowi Żurkowi. Był plan, że w kwietniu zostaną te awanse zatwierdzone na wyższe szczeble. Nie stało się to. Był plan, że stanie się to 27 maja. Nawet ponoć był to zarezerwowany kwartet smyczkowy. Taka dosyć dostojna i ładna oprawa. I nie doszło do tego. Oficjalnie mówi to w Gazecie Wyborczej pani prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, czyli Waldemara Żurka, że nie doszło do tego ze względów organizacyjnych, natomiast no nieoficjalnie doszło do tego, dlatego że Waldemar Żurek tych awansów nie podpisał. No i to jest problem. Z jednej strony dla prokuratora Korneluka, ale z drugiej strony dla samych prokuratorów, z których pewnie wielu oczekiwało tych awansów i pewnie wielu na te awanse liczyły, natomiast no, prokurator generalny, minister Żurek, je zablokował i nie podał też uzasadnienia, dlaczego tak się stało.
14: A kim są ci prokuratorzy, których szczególnie nie chciał Waldemar Żurek? Czy coś takiego za nimi się ciągnie, czy mamy tutaj do czynienia z jakimś kaprysem po prostu?
15: Oczywiście my mamy też osoby w prokuraturze, które w pewien sposób, można powiedzieć, są związane z poprzednią władzą, ze Zbigniewem Ziobro, czy z tą poprzednią ekipą w Ministerstwie Sprawiedliwości, których Żurek nie chciałby awansować, a które Dariusz Korneluk uważa, że awansować należałoby. No i u samego ministra Żurka wysokie notowania ma prokurator Marek Wełna, który jest nowym naczelnikiem Wydziału Śląskiego w Prokuratury Krajowej, która walczy z przestępczością zorganizowaną, gdzie też zajmuje się tą sprawą afery Zonda Krypto i prokurator Wełna, który tam przyszedł do Katowic, miał powiedzieć, że no on jest tu tutaj od tego, żeby zrobić brudną robotę i to prokuratorów zmroziło w Katowicach i prokurator Wełna miał też użyć takich słów, że nie wie, czy to ta brudna robota z ich zadowoli. Nie wiadomo, o kogo chodziło. Natomiast prawdopodobnie no, chodziło o kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. I właśnie, sprawa jest wyjaśniona przez Radę Prokuratorską. Ci odsunięci przez Marka Wełnę prokuratorzy się poskarżyli, składali zeznania. Marek Wełna też ma to robić i tutaj ten konflikt jest duży. Natomiast na tej liście osób, które gdzieś tam są związane ze Zbigniewem Ziobro, a które są też wysoko w prokuraturze krajowej, jest chociażby pani prokurator Agnieszka Welenc z prokuratury regionalnej w Krakowie, która jest delegowana do prokuratury krajowej. Nie zaszkodziło jej akurat, że w czasach ministra Ziobry pracowała w biurze prezydialnym prokuratury krajowej, uchodziła za zaufaną kierownictwa tego biura, więc jest tam ewidentnie kilka konfliktów takich personalnych. Jedna ze spraw dotyczy sprawy dyscyplinarnej pani prokurator Ewy Wrzosek, która została ukarana karą upomnienia i to też się miało ministrowi Żurkowi nie podobać, więc Więc wygląda na to, że mamy taki spory konflikt, jeżeli chodzi o prokuraturę krajową, konflikt prokuratora Korneluka z ministrem Żurkiem, który no, na pewno nie służy, bo wiemy, że tych problemów w wymiarze sprawiedliwości jest na tyle dużo, że jeszcze taki konflikt wewnątrz tego obozu, który teraz rządzi, który ma naprawiać wymiar sprawiedliwości, no niczego dobrego nie sprawuje i myślę, że od tego, kto wygra takie starcie, czy to będzie minister Żurek, czy to będzie pan prokurator Korneluk, to się może wkrótce okazać, że Prawo i Sprawiedliwość nagle uzna, że prokurator Korneluk to wcale nie jest nielegalny, bo myślę, że na to też w Prawie i Sprawiedliwości czekają, jak ten spór się zakończy.
14: I to wszystko jest interesujące także w obliczu tych kuluarowych plotek, które krążą od jakiegoś czasu, chodzi o polityczną przyszłość Waldemara Żurka, która no, nie jest taka pewna podobno.
15: Nie jest taka pewna z tego też względu, że wiemy, że Adam Bodnar był źle ocenianym przez dużą część wyborców koalicji obecnej, dlatego że w ich opinii...
14: No był za miękki.
15: Był za miękki, te rozliczenia trwały zbyt długo i poruszały się zbyt wolno. Waldemar Żurek miał przyspieszyć ten proces i faktycznie może w kilku przypadkach niektóre sprawy przyspieszyły, niektórzy politycy otrzymali zarzuty, zdjęto im immunitety, natomiast no, nadal żadna ze spraw nie zakończyła się wyrokiem, nie tylko nieprawomocnym, nie tylko prawomocnym, ale w ogóle nieprawomocnym. Wszystko toczy się dosyć wolno i to jest też pytanie, czy premier Donald Tusk nie będzie chciał, no, żeby te rozliczenia faktycznie przyspieszyły znacznie bardziej niż to jest za rządów ministra Żurka. Na pewno też nie pomaga mu to, że Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro się wymknęli i uciekli poza Węgry, mimo że mieli być sprowadzeni. Oczywiście to nie minister Żurek osobiście będzie ich sprowadzał, natomiast no, zapowiadał, że to już wkrótce, tutaj w podcaście chociażby, że to już może się okazać, że to już wkrótce koniec tej złotej klatki Zbigniewa Ziobry na Węgrzech, że zrobi wszystko, żeby go do Polski sprowadzić, postawić przed sądem. Natomiast no, do tej pory to się nie stało.
14: No i też jeśli mówimy o przyspieszaniu pewnych procesów związanych z rozliczeniami, no to trzeba też powiedzieć sobie dość otwarcie, że kwestia Trybunału Stanu obiecywanego wobec kilku ważnych polityków nie przyspieszyła też.
15: Nie przyspieszyła i nic nie wskazuje na to, że przyspieszy, bo też po tym, gdy Ryszard Petru tutaj w studiu Beaty Lubeckiej akurat w trzech pytaniach na koniec dnia mówił o tym, że jest szykowany wniosek właśnie o Trybunał Stanu dla prezesa Adama Glapińskiego, szefa NBP i że to no, lada moment powinno się stać i w jego opinii bardziej to powinny być tygodnie niż miesiące, to sprawdziłem, jak wyglądają pozostałe sprawy dotyczące postawienia polityków poprzedniej władzy czy osób związanych z poprzednią władzą przed Trybunałem Stanu. No i w zasadzie jedyną taką sprawą, która doczekała się finalnego głosowania, jest sprawa byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, to był lipiec ubiegłego roku. Natomiast większość parlamentarna zdecydowała, że Świrski stanie przed Trybunałem Stanu. Ta sprawa została do Trybunału Stanu przekazana, natomiast ona tam utknęła. Natomiast większość parlamentarna zdecydowała, że Świrski stanie przed Trybunałem Stanu. Ta sprawa została do Trybunału Stanu przekazana. Natomiast ona tam utknęła z tego względu, że Trybunał

0: pani Małgorzata Manowska nie zwołała przez całą ubiegłą kadencję i to do momentu, kiedy nie zastąpił jej sędzia Zbigniew Kapiński, no nie zwołała żadnego posiedzenia Trybunału Stanu i to jest kolejny problem. Natomiast mamy już Macieja Świrskiego, który powiedzmy może się doczekać tego procesu przed Trybunałem Stanu, ale w 22 konkrecie Koalicja Obywatelska pisała, że łamanie konstytucji i praworządności będzie szybko rozliczone i osądzone. No, przypomnę, że 100 konkretów to było 100 konkretów na 101 dni rządów Donalda Tuska, a...
1: Oj tam!
0: A minęło 2,5 roku. I oprócz wspomnianych przeze mnie Macieja Świrskiego i Adama Glapińskiego, przed Trybunałem Stanu mieli być rozliczeni były prezydent Andrzej Duda za odmowę przyjęcia ślubowania od 3 prawidłowo wybranych sędziów.
1: Nic nie zrobiono w tej sprawie.
0: Nic, sprawa w ogóle jakby jej nie było. Były premier Mateusz Morawiecki za wybory kopertowe.
1: Nic nie zrobiono.
0: Nic. Były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
1: Nic nie zrobiono.
0: Za 70 milionów wydanych na wybory kopertowe. Były minister kultury Piotr Gliński, on miał być do spółki właśnie z Maciejem Świrskim za zniszczenie mediów publicznych.
1: Nic nie zrobiono.
0: Nic nie zrobiono i mamy dzisiaj sprawę Adama Glapińskiego, którego rozliczenie już na początku 2024 roku zapowiadał Donald Tusk i postawienie go przed Trybunałem Stanu. Tam oczywiście te procedury ruszyły, natomiast później pojawiły się takie wątpliwości i o tym pisała agencja Bloomberg, że w rządzie zaczęli się zastanawiać, czy postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu to będzie dobre rozwiązanie, dlatego że z jednej strony politycznie raczej się nie da za dużo ugrać, z drugiej strony zagraniczni inwestorzy mogą mieć jednak pewne obiekcje, że oto szef Banku Narodowego staje przed Trybunałem Stanu. Te zarzuty o upolitycznienie Banku Narodowego, czy wspieranie Prawa i Sprawiedliwości w jakiś sposób takie otwarte. No, wiemy, że ostatnio Adam Glapiński występował razem przecież z prezydentem Nawrockim reklamując Safe 0% i to widać, że to te działania, które podejmuje Glapiński, są w pewien sposób z prawicą i z PiS-em powiązane. Natomiast no, pytanie, czy postawienie go przed Trybunałem Stanu byłoby korzyścią dla obecnej koalicji. Dwa, że do postawienia przed Trybunałem Stanu konieczna jest jeszcze kwalifikowana większość głosów. To nie jest zwykła większość, czyli 50% plus jeden, tylko to w przypadku byłych ministrów prezydenta, no tam wchodzą dwie większości, albo dwie trzecie, albo trzy piąte, więc to jest dwie trzecie Sejmu, czyli tam 276 głosów, albo trzy piąte Zgromadzenia Narodowego, czyli jeszcze...
1: Jak to było w przypadku Macieja Świrskiego?
0: W przypadku Macieja Świrskiego zostało to załatwione zwykłą większością głosów i w przypadku Zbigniewa Ziobry, w stosunku do którego też taki wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu został złożony, też będą potrzebne dwie trzecie głosów. No i tutaj sam Donald Tusk, będąc jeszcze w Tokio chyba 2 miesiące temu, mówił, że zapewne te trudności z postawieniem Ziobry będą. Wniosek jest w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, którą kieruje poseł Gawlik, poseł Koalicji Obywatelskiej, były sędzia Trybunału Stanu. Z jego wypowiedzi wynika, że konieczne będą jeszcze różnego rodzaju analizy. Zamówiona jest analiza zewnętrznego eksperta, który ma się wypowiedzieć w tej sprawie i nic nie wskazuje na to, żeby to te rozliczenia nastąpiły szybko. Ja postanowiłem też zapytać Adama Szłapkę, rzecznika rządu, jak to wygląda z rozliczeniami. No, rzecznik nie odpisał na moje pytania, natomiast rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda przyznała, że wnioski dotyczące postawienia polityków przed Trybunałem Stanu nie są w tym momencie priorytetem dla koalicji.
1: A co jest priorytetem?
0: Oczywiście no, nie rezygnują, no, pewnie priorytetów jest

0: wiele innych, chociażby sprawy dalej rozliczania i naprawiania wymiaru sprawiedliwości, sprawy gospodarcze, sprawy bezpieczeństwa, sejfu. Natomiast, no, oczywiście posłanka Łoboda mówi, że nie rezygnuje koalicja z rozliczania, natomiast no, zaznacza, że to jest trudny i skomplikowany proces i, no, i trzeba się spodziewać, że te sprawy szybko nie zostaną zakończone, ale zapytałem też, czy może nie należałoby wyborcom uczciwie powiedzieć, że no, tego konkretu nie zrealizujemy, ale no, oczywiście tego polityk nie może przyznać, że nie zrealizuje danej obietnicy wyborczej.
1: Jest w trakcie.
0: Jest w trakcie, tak.
1: Tak jak na stronie.
0: Tak jak na stronie, tak jak mamy te zielone i pomarańczowe okienka, to jest akurat na pomarańczowo w trakcie realizacji.
1: I na koniec bardzo dobra informacja. Sejm ogromną większością głosów uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Przełomowy moment dający wymiarowi sprawiedliwości i służbom w końcu realne narzędzie do walki z tym zjawiskiem. Nie wszyscy jednak byli za.
0: No, to jest zastanawiające. Nie wszyscy byli za. Oczywiście można się było spodziewać, kto za nie będzie, chociaż niektóre głosy mogą być zastanawiające. No oczywiście przeciw głosowała Konfederacja prawie cała. Z 16 posłów Konfederacji 15 głosowało. 14 było przeciwnych. Jeden się wstrzymał. Tym wstrzymującym się jedynym był marszałek Krzysztof Bosak. To zastanawiające, dlaczego się wstrzymał, a nie zagłosował przeciw, tak jak pozostali jego koledzy i koleżanki. Konfederacja Korony Polskiej, to ta trójka koło, ta trójka posłów. Jeden poseł niezależny, Janusz Kowalski, zagłosował przeciw. On uważa, że patostreamy w internecie to nic, co powinno być zabronione. To gratulujemy panu posłowi. Także tak to wyglądało. Jeden poseł demokracji bezpośredniej, tak to się nazywa, Tomasz Rzymkowski, od niedawna poseł. Więc tak to wygląda. No, trzeba się cieszyć, że ustawa dotycząca patostreamingów została przegłosowana przez parlament. Trzeba się cieszyć, że akurat posłanka wspomniana Łoboda, która też tutaj gościła w Podejrzanych Politykach i zapowiadała, że no nie może być przyzwolenia na takie działanie, jak chociażby w przypadku Krzysztofa Kononowicza, i że do wakacji ma nadzieję, że ta ustawa zostanie uchwalona, przyjęta przez parlament i trafi na biurko prezydenta. To się stało. Teraz pytanie, czy no prezydent Karol Nawrocki będzie chciał podpisać tę ustawę, bo pamiętamy, że prezydent to też taki jest wolnościowiec, można powiedzieć, i pewne rzeczy, które koalicja chciała ukrócić, chociażby te związane z hejtem w sieci, prezydent zawetował. Natomiast no, myślę, że też te inicjatywy, które jego małżonka podejmuje, dotyczące właśnie spraw związanych z hejtem w sieci, no wpisują się w zakaz patostreamów i no, miejmy nadzieję, że to nie będzie kolejna zawetowana ustawa.
1: Janusz Kowalski głosował przeciwko tej ustawie.
0: Przeciwko.
1: No, ja pamiętam taką wypowiedź pana posła Kowalskiego z jednego z programów publicystycznych, gdzie on strasznie ubolewał nad tym, że ta propaganda LGBT już poszła tak daleko, że dzieci są demoralizowane nawet kolorowymi kredkami. Aż tak daleko to poszło, że kolorowe kredki demoralizują, a jednak posłowi nie przeszkadzają te patologiczne treści w sieci, do których przecież dzieci i młodzież ma powszechny dostęp w tej chwili.
0: Nie wiem, może poseł Kowalski lubi oglądać tam, jak się wyzywają ci wszyscy patostreamerzy, czy tam biją się po twarzach, zapowiadając różne freakfightowe rzeczy, czy no nie wiem, może jemu przypadło do gustu filmy, które były z Krzysztofem Kononowiczem umieszczane, może on miał przy tym dobry ubaw, nie wiem, trudno mi jakoś to wnioskować, ale no, co najmniej dziwne jest to zachowanie ze strony posła Kowalskiego, no ale wpisuje się znowu w głosowanie Konfederacji i to, o czym też w Podejrzanych Politykach rozmawialiśmy, że Kowalskiemu jest blisko do Konfederacji i być może w przyszłorocznych wyborach będzie chciał z jej list startować. To jest niewykluczone. Zresztą posłowi Kowalskiemu wiele rzeczy przeszkadza, bo przecież ostatnio chciał, żeby sprawdzić, kto w polskim rządzie jakiej jest narodowości.
1: W ministerstwach też.
0: W ministerstwach to jest po prostu kolejny taki element szczucia na osoby, które są innej narodowości. No ale to też myślę, że wpisuje się w działania, które Konfederacja i Kowalski jak w jakiś sposób ostatnio, nie tylko ostatnio, robią, przekazują.
1: A w czasie, gdy Sejm finalizował pracę nad ustawą o zakazie patostreamingu, na Wiejskiej pojawił się poseł Łukasz Mejza w towarzystwie, no właśnie, jednego z najbardziej znanych patostreamerów, który zresztą zachowywał się tam w Sejmie w dość osobliwy sposób, wrzeszczał, ekscytował się. Co Łukasz Mejza chciał tym razem pokazać?
0: No ja nie wiem, co Łukasz Mejza chciał pokazać. Myślę, że on też zastanawia się, w którym kierunku ta jego dalsza polityczna kariera i obecność powinna pójść, bo po tym, jak został wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości, to jakiś w zasadzie zniknął trochę. Później się deklarował jakieś różnego rodzaju freak fightowe.
1: Właśnie. Znaczy nie deklarował, tylko pojawiały się takie...
0: Pojawiały się, no ale on tego nie dementował, że za odpowiednią kwotę mógłby walczyć i przekazać środki na jakąś cele charytatywne.
1: A teraz uznał, że nowa ustawa by go objęła niestety.
0: Ale ja tak sobie jeszcze teraz patrzę, bo Łukasza Mejzy nie widzę tutaj wśród głosujących przeciwko patostreamom, ale być może on nie głosował wcale. Zaraz tutaj sobie postaram to się wyszukać. O, poseł Łukasz Mejza jest tutaj na liście tych posłów niezrzeszonych, którzy zagłosowali za ustawą o patostreamach. Także to taka chyba niekonsekwencja trochę z jego strony. A może no nie chce występować w tych freak fightach, które tutaj zapowiadał.
1: Z tym niedopowiedzeniem, z tym filozoficznym zapytaniem kończymy dzisiejszy odcinek Podejrzanych Polityków i zostawiamy Państwa, naszych widzów, słuchaczy. Bardzo dziękujemy za uwagę i widzimy się już za kilka dni. A program dziś przygotowali dla Was Piotr Kozłowski, dziennikarz śledczy Radio Z.pl.
0: Bardzo dziękuję oraz Błażej Makarewicz, dziennikarz polityczny serwisu portalu Radio Z.pl.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. W Polsce padł wczoraj rekord temperatury dla czerwca. W Słubicach termometry pokazały 38,9 stopnia. Synoptycy ostrzegają, że to nie koniec fali gorąca. Dziś na zachodzie kraju słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 42 stopni. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości, bo gorąco będzie też nocami nawet powyżej 25 stopni. Gorzej wtedy śpimy, nasz organizm się nie regeneruje, mówi Radio Z profesor Konrad Rejdak, szef kliniki neurologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
3: Narastanie bólów głowy, zaburzeń świadomości, senności, zaburzenia orientacji, spowolnienie aktywności ruchowej wiąże się z nudnościami, wymiotami, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
2: Dlatego lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nosić nakrycie głowy. Ten, kto nie musi wychodzić, powinien zostać w domu, mówi Radio Z ratownik medyczny z Łodzi Piotr Łazicki.
4: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów. Pocimy się w wysokich temperaturach, nie odczuwamy aż tak bardzo utraty tej równowagi płynowej i uzupełniajmy, możemy zwiększyć o 30-40%, czyli jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie.
2: Tropikalna temperatura nie sprzyja też czworonogom. Wartości powyżej 30 stopni są dla nich dużym obciążeniem. Dodatkowo gorący beton może podrażniać ich łapy, mówi weterynarz Lidia Popiel.
5: Jeśli mamy w planach na przykład jakiś dłuższy spacer, warto zadbać o to, żeby wziąć ze sobą miskę, do której można nalać wody, żeby móc podać swojemu czworonogowi. Zdarzają się często pacjenci w upały, którzy przychodzą z powodu podejrzenia udaru cieplnego. Trzeba brać pod uwagę, że ten stan już jest bardzo poważny.
2: Dłuższe spacery z naszymi pupilami lepiej zrobić rano lub wieczorem, gdy upał nie jest tak dotkliwy. Bakterie E. coli i zakwit sinic powodem zamknięcia trzech popularnych kąpielisk w północnej Polsce. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia-Śródmieście i na kąpielisku Sopot-Łazienki Południowe na wysokości wejścia numer 23. W zachodniopomorskim zakaz utrzymuje się na kąpielisku na jeziorze Żerdno. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Wakacje to czas autokarowych podróży. Służby apelują do rodziców, by zgłaszali do kontroli takie wyjazdy swoich dzieci. Inspektorzy sprawdzą pojazd i kierowcę, mówi śląski wojewódzki inspektor transportu drogowego Dariusz Winiarczyk.
6: Będziemy kontrolowali stan psychofizyczny kierowców, to czy nie są pod wpływem środków odurzających czy alkoholu, czy nie naruszają zasad dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków. Oraz stan techniczny autokarów.
2: W całej Polsce pojawią się także mobilne stacje diagnostyczne ITD, które będą losowo kontrolować autokary. Uważajcie na fałszywe SMS-y. Przestępcy podszywają się pod zarządcę autostrady A4 i rozsyłają wezwania do rzekomej zapłaty mandatów za przekroczenie prędkości. Najlepiej od razu go skasujcie, a już na pewno nie klikajcie w zamieszczony tam link, bo możecie stracić pieniądze. Każdy podejrzany SMS można bezpłatnie przekazać do analizy ekspertom z CERT Polska, przesyłając go na numer 8080. Podwarszawskie lotnisko w Modlinie się rozbudowuje. 30 czerwca pasażerom zostanie udostępniony dodatkowy terminal, który będzie zlokalizowany w namiocie. Władze portu podkreślają, że to rozwiązanie tymczasowe wprowadzone w związku z rekordowym i szybko rosnącym ruchem pasażerskim. Daniel Wrzos.
7: Poprzednia władza PiSu blokowała rozwój Modlina, stawiając na lotnisko w Radomiu. Jednak jak pokazują dane, pasażerowie wolą latać właśnie z Modlina. W tymczasowej hali znalazło się ponad 200 dodatkowych miejsc siedzących, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: To była niezbędna inwestycja. Myślę, że to poprawi komfort po prostu ludziom, no a też obsłudze też poprawi komfort pracy.
7: Władze lotniska wyliczyły, że tymczasowy terminal pozwoli zwiększyć liczbę pasażerów o 2 miliony rocznie.
2: W 2029 roku ma być otwarta stacja kolei tuż obok lotniska. Tanie czereśnie z zagranicy zalewają polski rynek, kosztują kilkanaście złotych za kilogram i wyraźnie konkurują z dużo droższymi owocami krajowymi. Związek Sadowników Polskich apeluje do resortu rolnictwa o kontrolę i zachęca do kupowania polskich czereśni, które na bazarkach potrafią kosztować nawet kilkadziesiąt złotych za kilogram.
9: Duża cena jest.
10: A skąd taka cena wynika?
9: Wynika z warunków pogodowych. Przymrozki i sucho.
10: A jak myśli pani, spadnie czy nie spadnie?
9: No raczej nie, bardzo mało.
10: Jak długo się utrzyma ta czereśnia?
9: No jeszcze z miesiąc, może nie.
2: Jak ustalił reporter Radia Z Mateusz Kasiak, pierwsze kontrole przeprowadził już Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dotąd nie stwierdzono nieprawidłowości. Jeszcze sport. Kolumbia zremisowała z Portugalią 0-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata i zapewniła sobie pierwszą lokatę w grupie K. Drugie miejsce zajęła Portugalia. Z 3 do 1-16 finału awansowała Demokratyczna Republika Konga, która w trzeciej kolejce wygrała z Uzbekistanem 3-1. Steve Clark zrezygnował ze stanowiska trenera reprezentacji Szkocji, poinformowała Krajowa Federacja Piłkarska. Prowadzona przez niego drużyna w fazie grupowej Mistrzostw Świata wygrała z Haiti 1-0, a następnie przegrała z Marokiem 0-1 i Brazylią 0-3. Szkocja wróciła na mundial po 28 latach nieobecności. Zajęła trzecią lokatę w grupie C, ale nie znalazła się w gronie 8 drużyn z trzecich miejsc, które awansowały do fazy pucharowej. Pomysł na pierwszy lipcowy weekend? Ryk silników na krętych drogach południa Polski. Za niecały tydzień startuje Valvoline Rajd Małopolski, trzecia runda rajdowych mistrzostw kraju. W tym roku to także eliminacja Pucharu Europy, więc na starcie stanie rekordowa liczba, ponad 100 załóg, zapowiada Gabriel Borowy, prezes Fundacji Sporty Motorowe, która organizuje rajd.
11: Myślenice, Wadowice, Maków Podhalański i cała okolica będzie żyła rajdowo. kolorowym tematem, także zapraszamy bardzo serdecznie. Całe rodziny, są przygotowane miasteczka rajdowe, sporo atrakcji, konkursy, symulatory, dmuchańce, animacje, no i ta kwintesencja rajdowania po najtrudniejszych odcinkach specjalnych w Polsce.
2: Rajd Małopolski startuje w czwartek, 2 lipca w Wadowicach. Tam w parku serwisowym będzie można zobaczyć samochody z bliska. Na ułamki sekund ścigać się będzie cała krajowa czołówka, a swoją rajdówką z numerem 0 przed całą stawką trasę będzie sprawdzał Kajetan Kajetanowicz. W tym wydaniu Wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6 zapraszam w imieniu Idalii Tomczak.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór
3: na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz!
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: temperaturę mógłby ktoś zatrzymać, nie? Michał Szpak w Radiu Z i Daria Tomczak w Studiu Wiadomości. Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry.
0: Jesteśmy gotowi. Słuchamy.
2: Nowy rekord Polski. Tak upalnie w czerwcu jeszcze nie było. Wśród ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli nie ma Polaków. Znana rotunda potrzebuje remontu. Każdy z nas może ją zobaczyć na 20-złotowym banknocie.
0: 6.
2: Padł nowy czerwcowy rekord temperatury w Polsce. W Słubicach w województwie lubuskim termometry pokazały wczoraj 38,9 stopnia. Dziś na zachodzie kraju temperatura może lokalnie sięgać nawet 41 stopni. To przed nami, a za mieszkańcami wielu polskich miast tropikalna noc. Temperatura nie spadła tam poniżej 20 stopni. Organizm w takich warunkach odpoczywa mniej efektywnie. Klimatyzacja może pomóc, ale może też zaszkodzić, mówi klimatolog dr Agnieszka Krzyżewska.
3: No też trzeba uważać, jak się śpi przy wentylacji, przy różnego rodzaju wiatrakach, żeby też nas nie przewiało.
2: Najcieplej o poranku jest w Zielonej Górze, gdzie mamy 26,5 stopnia. A rekordy padają także u naszych sąsiadów. W Niemczech wczoraj zanotowano 41,5 stopnia. Fala ekstremalnych upałów powoduje poważne utrudnienia w transporcie. Pękają autostrady pod Berlinem, odwoływane są pociągi w całym kraju. Z Niemiec korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
4: Rekordy wysokości temperatur wszechczasów i w czerwcu, i w skali całego roku padają w ten weekend w Niemczech seryjnie. Niemieccy meteorolodzy nie wykluczają, że jeszcze w ten weekend będzie kolejny. W Berlinie policyjne armatki wodne polewają delikatnym prysznicem pragnących chłodu ludzi, a na drogach upał rujnuje nawierzchnię, pęka beton, topi się i wybrzusza asfalt. Wprowadzono duże ograniczenia szybkości, zamknięto też wiele odcinków autostrad. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
2: Więcej o upalnym czerwcu przeczytacie na radioz.pl. Co najmniej 44 cudzoziemców zginęło w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Polskie MSZ przekazało, że nie ma wśród nich Polaków. Zginęli m.in. obywatele Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Brazylii oraz Chin. Według oficjalnych danych bilans zabitych w kataklizmie wzrósł do 1430 osób. Tysiące uznano za zaginione. Rotunda, którą widać na 20-złotowym banknocie, pilnie potrzebuje remontu dachu. To jedyna w Polsce zachowana w całości budowla romańska. Znajduje się na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Bez remontu rotunda Świętego Mikołaja może się zawalić. Dlaczego prace jeszcze nie ruszyły, sprawdzał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz przyznaje, że zna problem, ale odpowiedzialnością obarcza dyrekcję Zamku Cieszyn, która zarządza rotundą. Jak twierdzi burmistrz, nie zrealizowano wcześniej zaleceń i powierzonych działań.
6: W Zamku Cieszyn od początku roku trwa kontrola.
5: Burmistrz zapowiada zmianę na stanowisku dyrektora Zamku Cieszyn z końcem lipca. Nowy dyrektor jest już wybrany. Jego głównym zadaniem będzie renowacja zabytku. Miasto zapewnia, że dach zostanie zabezpieczony, a rotundzie nie grozi katastrofa budowlana. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Nie wiadomo, kiedy rozpocznie się remont. Ruszył sezon na jagody. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł. Po rozmowie z producentami reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, skąd taka cena?
7: Wynika ona z tego, że na razie jagód jest mało, co też widać gołym okiem na poznańskiej giełdzie owoców i warzyw, na której trudno znaleźć osobę handlującą tym owocem. Mi udało się spotkać tylko pana Rafała, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być raczej udany.
8: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała.
7: Będzie więcej tych jagód, to ta cena też
8: spadnie. To dopiero się zaczyna sezon.
7: Ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: A sezon jagodowy trwać będzie do końca sierpnia. Piłkarskie Mistrzostwa Świata przechodzą do fazy pucharowej. Z 48 zespołów zostało 32. José Mourinho powiedział to, co czuje dziś wielu kibiców. To jest właściwy moment, by zacząć śledzić ten turniej. Słynny portugalski trener przyznał w jednym z wywiadów, że jest zdecydowanym przeciwnikiem poszerzonej formuły mundialu.
9: Powiem
2: szczerze, oglądając niektóre mecze, wyłączyłem telewizor po 10 minutach. Dla mnie mundial to pojedynki najsilniejszych zespołów. Wiem, że od strony socjologicznej ten turniej wiele znaczy dla ludzi z niemal każdego kraju, ale to poziom sportowy powinien być kluczowy, tak powiedział José Mourinho. W obecnej formule mundialu rozegrane zostaną łącznie 104 mecze, w poprzedniej było ich 64. Wiadomości Radia Z wracają za godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
0: Najmniej w najcieplejszym momencie dnia będzie dzisiaj w Zakopanem i to będzie 32 stopnie. W Suwałkach 34, w Trójmieście do 36, w Katowicach do 38, czyli wczoraj pobity rekord czerwcowy. Szczecin, Gorzów, Poznań, Wrocław 39, ale najwięcej w Zielonej Górze 41 stopni.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: Ale oczywiście są dobre wiadomości. Od dzisiaj ma być to apogeum. Czyli jak to mówią? Byle do poniedziałku. Niedziela rano, dzień dobry bardzo. 5 po 6, R.E.M. w Radiu Z.

Hello, dzień dobry, cześć, Beyoncé w Radiu Z, dzień dobry bardzo. Michał Adamski, rocznik 85, czyli słuchajcie, 1/40 już przeżyłem i pamiętam, wtedy w sumie było okej. Słuchajcie, Radia Z, o poranku dowiemy się, czy człowiek jest gotowy na 40 stopni Celsjusza, a na razie póki 20 stopni robimy wszystko, co wydziela ciepło, czyli kawę, trening, schabowy, cokolwiek ciepłego. 16 minut po 6 i gramy Tame Impala w Radiu Z.

0: Znawcy sztuki mówią, wczesna Pink, Just Like a Pill w Radiu Z. Tu wczesne, dzień dobry bardzo w Radiu Z, jest 6:26:30. Przyjmuję reklamację, 321. Halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pozdrawiajcie częściej, jaki to dzień tygodnia. Ja miałem na ryby jechać z kolegą i nie wiedziałem, jaki dzień, czy to niedziela dzisiaj i... Nie zadzwoniłem, nie obudziłem go i przeszły ryby koło nosa.
0: Przepraszam najmocniej moje niedopatrzenie. Jest niedziela? Niedziela jest handlowa. Możecie z kolegą spotkać się pod sklepem rybnym.
2: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: Reklama.
4: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
3: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Stare dobre Boniem, odświeżone przez Lizot. Za chwilę stary dobry Rob Thomas w wersji oryginalnej. Za 22 minuty będzie godzina 7. Dzień dobry, bardzo tu Radio Z. A w Wielkiej Brytanii wiecie, co się nie wydarzyło? Konferencja o przeciwdziałaniu ekstremalnym zjawiskom pogodowym została anulowana z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Klasyczny przykład ironii losu. Jak pożar w remizie, jak okradziony złodziej, jak niedzielna praca, która w niwecz się obraca, jak odpoczynek w ekstremalnym upale, odpoczynek, który wykańcza.

0: Kolejna reklamacja w niedzielę, halo?
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry bardzo.
1: Ja składam reklamację na tą pogodę, bo to nie idziesz wytrzymać.
0: To nie do mnie, to do kościoła, tam złóż reklamację.

0: hipnotyzuje. Norweska grupa The Bausa i piosenka Magnetic to jest nowość w Radiu Z. Za 7:02 w wiadomościach Radia Z człowiek, którego znamy z reklam chipsów, śrubuje mundialowy rekord wszechczasów.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz.
7: Tak, chcę plusz.
5: Już kupuję. To najlepszy wybór.
6: Na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz.
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
8: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
0: Radio Z w niedzielę, dochodzi godzina 7:00, czas na wiadomości, które ma Idalia Tomczak. Słuchamy.
12: Przed nami upalny dzień, w prognozach nawet 41 stopni. Niebezpieczny trend na placach zabaw przeniósł się z sieci. Messi z kolejnym golem na mundialu. Więcej o tym w sporcie, zaraz po wiadomościach.
0: Siódma.
12: Zaczynamy jednak od wiadomości dla kierowców. Zablokowana droga krajowa nr 19 w Tylawie na Podkarpaciu. Między miejscem piastowym a Barwinkiem zderzyły się osobówka i ciężarówka. Ranne są dwie osoby, tworzą się korki. Jeśli widzicie utrudnienia na waszej trasie, dajcie nam znać na czerwony telefon Radia Z 321-321-100. Ekstremalne upały dzisiaj w Polsce. Według synoptyków w województwie lubuskim możemy spodziewać się nawet 41 stopni, 39 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Takie temperatury są niebezpieczne dla zdrowia. Dbać trzeba szczególnie o seniorów i dzieci. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak pytał medyków, jak reagować, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Mateuszu, czego się dowiedziałeś?
13: Jeśli widzimy, że ktoś leży i potrzebuje pomocy, trzeba sprawdzić, czy oddycha, mówi mi ratownik Daniel Łuszczak.
14: Jeśli taka osoba faktycznie tylko omdlała, no to na pewno musimy jej zapewnić miejsce, w którym będzie bezpieczna, chociażby cień, gdzie będzie mogła troszeczkę utracić tej temperatury, której jest za dużo.
13: Warto w takiej sytuacji zaproponować wodę. Jeśli ktoś jest nieprzytomny, od razu wzywamy karetkę. Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: Rekordowe upały sparaliżowały wyścigi na Służewcu w stolicy. Zaplanowane na ten weekend gonitwy nie odbędą się. Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy w historii toru. A nie po raz pierwszy leśnicy apelują do odwiedzających lasy, by samochody parkować tylko w wyznaczonych i przygotowanych do tego miejscach. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach, mówi dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.
15: Jak się zostawi ten gorący samochód przy drodze, gdzie jest pod spodem siłka, to też to jest ogromne niebezpieczeństwo. I tutaj jesteśmy bezlitośni. Straż leśna, wzywamy ludzi, że zabrali samochody, niekoniecznie karać, bo ta kara może raczej pouczając, ale to jest największe zagrożenie, a nie daj Boże, jak jest pożar, nie wiadomo, samochody gaśnicze.
12: Zawiast do lasu samochodem grozi mandat do 500 zł. Żołnierze przeszkolili uczniów. Zakończyła się piąta edycja programu Edukacja z Wojskiem. W zajęciach wzięło udział około 130 tysięcy uczniów z prawie 3 tysięcy szkół. Młodzi ludzie poznali zasady bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz podstawy obrony. Podczas poprzednich 4 edycji żołnierze przeszkolili blisko 500 000 uczniów. Nowy niebezpieczny trend w internecie z sieci przenosi się na polskie place zabaw. W skrócie, koło hulajnogi elektrycznej napędza karuzelę, a z niej spadają dzieci, które na niej siedzą. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, powiedz, na czym dokładnie polega ten trend?
16: Młodzież wykorzystuje silnik hulajnogi elektrycznej do wprawienia w ruch karuzeli i rozpędzenia jej do wielkich prędkości. Równie szybko nagrania z takich zajść obiegają media społecznościowe, alarmuje Dominika Buchholz z Kids Alert.
17: W ciągu jednego tygodnia 9 najbardziej zasięgowych z tych treści zdobyło w sumie ponad 30 milionów zasięgu.
16: Według organizacji skutki nowego trendu są już widoczne w szpitalach, gdzie młodzi ludzie trafiają z poważnymi obrażeniami, takimi jak złamania krwiaki czy urazy kręgosłupa. Jan Kielak, Radio Z.
12: A my zmieniamy temat w niedzielę o poranku. Obok mnie Mateusz Ligenza.
18: Jestem, dzień dobry.
12: Czas na wiadomości sportowe.
18: Oczywiście, zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
18: Leo Messi wciąż zaskakuje świat. Strzelił swojego 6. gola na tym mundialu, a 19. w historii. Śrubuje rekord wszechczasów. Jego Argentyna z kompletem zwycięstw wygrała grupę J. Na jej zakończenie pokonała Algierię 3-1. Obrońcy tytułu jeszcze przed rozpoczęciem tego spotkania byli pewni awansu z pierwszego miejsca, dlatego Messi zaczął na ławce. Pojawił się w drugiej połowie i zdobył piękną bramkę z rzutu wolnego. W 1/16 finału Albiceleste zagrają z Republiką Zielonego Przylądka. Z drugiego miejsca wyszła Austria, z trzeciego Algieria. Obie ekipy w bezpośrednim starciu zremisowały 3-3. Z grupy K i L awansowały po 3 drużyny. Kolejno Kolumbia, Portugalia i Demokratyczna Republika Konga. Z tej drugiej Anglia, Chorwacja i Ghana. Powrót Wilfredo Leona w zwycięskim meczu nad Niemcami. Biało-czerwoni wygrali z naszym zachodnim sąsiadem na turnieju Ligi Narodów w Gliwicach 3-1. To nasz 5. triumf w tych rozgrywkach. Wydarzeniem pojedynku był oczywiście pierwszy mecz w tym sezonie w narodowych barwach słynnego przyjmującego. Leon nie zawiódł, zdobył 17 punktów.
20: Taka robota, taka pasja, no ja uwielbiam to, co robię. Myślę, że byliśmy bardziej sfokusowani na to, co chcieliśmy zrobić, na każdy element, i nam dobrze się trafił. Dużo dognięcie piłkę na bloku i zagrywka.
18: Dziś ostatni mecz w Gliwicach. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną.
19: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
21: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: Wiecie, to jest szok termiczny. Nie jak było zimno i nagle jest gorąco, albo było gorąco i nagle będzie zimno. Dlatego nie wskakuje się tak gwałtownie do wody. Trzeba się wcześniej pochlapać. I matka natura też tak to załatwiła. Jutro, no żeby szoku nie było, spadnie tak do 39, na północy do 28, we wtorek już będzie 23, na północy w środę 20.
21: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
22: Sponsorem programu jest Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.

0: idealnie pod niedzielę. Nelly Furtado w Radiu Z, 18 minut po 7. Michał Adamski, cześć, dzień dobry, bardzo ponownie. Jestem z wami w ten gorący początek upalnego dnia. A że to jest niedziela handlowa, to od rana odbieram od was pod 321-321-321 reklamację.
1: Cześć, tutaj Mirek.
0: Dzień dobry, bardzo, hej.
1: A ja składam reklamację na dziewczyny. Gdzie te kobiety są? Jadę na termy i jadę sam. Przykro mi.
0: Niepotrzebnie, słuchaj. Są dwie rzeczy, nad którymi od wieków głowią się najwięksi filozofowie. Nad sensem istnienia i gdzie są dziewczyny, które nie przyszły.

0: Radiu Z, 27 minut po godzinie 7 rano. Zmieniam ikonę w Radiu Z, bo Madonna opowiedziała o swoim randkowaniu z lat 80. Słuchajcie, liczyły się dla niej tylko dwie sprawy wtedy: domowe jedzenie i wanna. Żeby chłopa u chłopaka była wanna, żeby mogła się wykąpać i żeby mama robiła dobre domowe jedzenie. Słuchajcie, w każdym polskim domu w latach 80. domowe jedzenie i wanna. Kurczę, czyli mój tata był w jej typie. Ale mama miała szczęście. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był Weekend. Producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
7: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
12: Dostaniesz coś za świadectwo?
13: No raczej, rabat od Media Expert.
12: Wow, też chcę.
13: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
12: Mega.
14: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.

Co zmienia się w człowieku po 40? 40 stopniach Celsjusza, o tym pan profesor za moment. A to już artysta, który wczoraj dał koncert w PGE Piekarniku Narodowym. Ale było gorąco. Dawid Podsiadło w Radiu Z.

0: Olivia Adams w Radiu Z. No i jest, no i nadszedł ten dzień, kiedy spodziewamy się rekordowej temperatury. Nawet 41 stopni Celsjusza dzisiaj. Może być w cieniu na termometrach. Czy człowiek jest na to gotowy? Pytam kardiologa profesora Łukasza Małka. Mówi nam, co się zmienia człowieku po 40.
1: 40 to już jest oczywiście pewna jakaś tam granica umowna, no ale powoduje, że te nasze organizmy muszą się bardziej nadwyrężać, tak? My mamy i mechanizm w postaci pocenia się i w postaci rozszerzenia naczyń, większego przepływu krwi przez skórę, żeby ciepło móc oddawać, no ale w momencie, w którym temperatura na zewnątrz jest wyższa niż temperatura naszego ciała, no to my słabo oddajemy z potem jeszcze, ale przez taką konwekcję, czyli przewodzenie, już nie oddajemy, tylko bardziej przyjmujemy ciepło. No więc to powoduje, że te nasze mechanizmy są jeszcze bardziej uboższe, pozbywania się ciepła, szybciej się w związku z tym przegrzewamy.
0: No właśnie, jak zatem dziś się nie przegrzać? Odpowiemy, słuchajcie, Radia Z.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Media Expert.
10: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
11: Pewnie plusz?
12: Tak, chcę plusz!
10: Już kupuję! To najlepszy wybór?
11: Na 100%!
13: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
11: Plusz?
13: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
11: Na 100%!
13: Dziękuję!
11: Na zdrowie!
14: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
15: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
16: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I jeszcze jedna reklamacja przychodzi pod 321-321-321.
1: Cześć, Artur z Warszawy z tej strony.
0: Cześć.
1: Ja chciałem zareklamować, że nie działa klimatyzacja na zewnątrz. Co jest grane?
0: Nie wiem, co z klimą, ale wiem, co jest grane. To Jasiek Piwowarczyk, to nowość w Radiu Z. Nie czekaj.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ale mnie gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
5: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
11: Po reklamie.
12: Dzień dobry bardzo, w niedzielę handlową dochodzi godzina 8. To czas na wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak. Prosimy.
13: Będzie próba organizacji referendum w Warszawie niebawem. Zbiórka podpisów. Rekordowe temperatury w Polsce, w prognozach nawet 42 stopnie. Przed nami ostatni dzień Malta Festiwalu. Poznań podsumowuje imprezę.
12: Ósma.
13: Po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie w mieście rozpoczęła działalność organizacja SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Ma zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Politycy opozycji wypowiadają się ostrożnie o tym pomyśle. W tej chwili żadna partia opozycyjna nie poparła oficjalnie tej inicjatywy. Będziemy się jej przyglądać, mówi reporterowi Radia Z Janowi Kielakowi polityk PiSu Karol Karski.
14: To także jest tego typu kwestia, czy jakby zaangażowanie się konkretnych partii politycznych tutaj by pomagało takiej inicjatywie, czy też nie.
15: Sugeruje pan, że poparcie Prawa i Sprawiedliwości mogłoby przeszkodzić w tej zbiórce podpisów?
14: No jestem ciekaw, jakie byłyby wyniki w miasteczku Wilanów, tak? Natomiast myślę, że ta inicjatywa rozwija się samodzielnie.
13: By zorganizować referendum w stolicy, pod wnioskiem musi podpisać się ponad 130 tysięcy mieszkańców. Za godzinę, siódmy dzień tygodnia w Radiu Z, gośćmi Andrzeja Stankiewicza będą Ryszard Petru, Klub Centrum, Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska, Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość, Łukasz Rzepecki, Konfederacja i Adrian Zandberg razem. Dobra wiadomość z Wenezueli. 11-letni chłopiec został uratowany 3 dni po trzęsieniach ziemi, informuje tymczasowa prezydent Delcy Rodriguez. Według ostatnich danych w kataklizmie zginęło co najmniej 44 cudzoziemców. Polskie MSZ przekazało, że nie ma wśród nich Polaków. Bilans zabitych wzrósł do 1430 osób. Tysiące uznano za zaginione. Tak upalnie w czerwcu jeszcze w Polsce nie było. Wczoraj w Słubicach w Lubuskiem padł rekord. Termometry pokazały 38,9 stopnia. Dziś na zachodzie kraju temperatura może lokalnie sięgać nawet 42 stopni. Miasta dużej części Europy nie są przygotowane na fale tak ekstremalnych upałów. Potrzebne są nowe rozwiązania, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi dr Kamila Boguszewska, architektka krajobrazu z Politechniki Lubelskiej.
0: Prowadzenie różnego typu elementów zadaszeń, to znaczy, że odbijają te promienie świetlne, czyli ta temperatura rzeczywiście jest ochłodzona.
11: A gdzie te zadaszenia mogłyby się pojawić, proszę powiedzieć?
0: W przestrzeniach wspólnych, mieszkalnych, dziedzińcach, czy chociażby w przestrzeniach placów. Klimatyzacja. Alternatywą tańszą mogą być nawilżacze powietrza, bo one działają w sposób może nie tak podobny jak zieleń, bo w tych nawilżaczach powietrza też ta woda paruje i jakość powietrza się zmienia.
13: Najbardziej aktualna prognoza pogody zaraz po wiadomościach. W Poznaniu to ostatni poranek Malta Festiwalu. Jeszcze dziś w mieście koncerty, spektakle i performensy. Dla nas to wielkie i ważne wydarzenie, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
16: Wielka radość dla wielu poznanianek i poznaniaków, bo mogą uczestniczyć w wyjątkowych spektaklach, a jednocześnie to też jest taka inspiracja do przemyśleń dla każdego z nas.
17: To jest o doznawaniu, to jest o takim ludzkim doświadczeniu prawdy, autentyczności. Nas samych takimi, jakimi jesteśmy. Wtedy jesteśmy najwspanialsi.
13: Dodawała fundatorka festiwalu Dominika Kulczyk. W tym roku można było zobaczyć spektakl, który trwał dobę, na scenie Magdalena Cielecka. Jak powiedziała po zakończeniu, nawet nie czuła zmęczenia. W Radiu Z wiadomości sportowe już teraz.
18: Oh yeah, zapraszam.
13: Mateusz Ligenze.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
21: Poznaliśmy komplet uczestników fazy pucharowej mundialu z 48 drużyn. Pozostały 32. Po raz pierwszy w nowym formacie oprócz dwóch najlepszych drużyn z każdej grupy do 1/16 finału awansowało także 8 zespołów z trzecich miejsc. Pierwszą ekipą pod kreską okazał się Iran. Piłkarze z tego kraju od początku nie mieli łatwo, na co narzeka kapitan Mehdi Taremi. To katastrofalny mundial. Jako profesjonalni zawodnicy nie możemy rozgrywać turniejów w takich warunkach. To nie fair. Nie możemy zostać w USA. Ciągle podróżujemy. Z powrotem do Meksyku, przechodzimy kontrole migracyjne bez regeneracji. Świetną formę prezentują obrońcy tytułu. Argentyna odniosła komplet zwycięstw. Nad ranem czasu polskiego pokonała Jordanię 3-1, a swojego 6. gola na tym mundialu strzelił niezawodny Leo Messi. Albiceleste spotkają się teraz z Republiką Zielonego Przylądka. Hitem 1/16 finału mecz Portugalia-Chorwacja. Ciekawie zapowiadają się także spotkania Brazylii z Japonią i Francji ze Szwecją. Gorący transfer w naszej ekstraklasie. Kacper Urbański przeniósł się z Legii do Górnika Zabrze. 11-krotny reprezentant Polski związał się z nowym zespołem, 2-letnim kontraktem. Na koniec brawa dla polskich siatkarzy. Wygrali z Niemcami 3-1 w setach podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. To 5. zwycięstwo biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Dziś prosimy o to samo, tyle że w starciu z Argentyną.
20: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
22: Sponsorem programu jest Wicount, producent okien, drzwi i bram. www.wicount.pl.
23: No i patrzcie, ten czerwcowy rekord Polski, o którym Idalia mówiła w wiadomościach, nie rozsiadł się za bardzo w Słubicach. Było 38,9, ale najnowsze prognozy na dzisiaj mówią, że lokalnie nawet 42 stopnie Celsjusza. Zero deszczu, samo słońce, cały dzień.
22: Sponsorem programu był Wicount, producent okien, drzwi i bram. www.wicount.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
23: Ale na razie 5 minut po 8 w niedzielę handlową rano, jeszcze na zewnątrz całkiem znośnie, chociaż już powyżej 20 w całym kraju. Michał Adamski, cześć, dzień dobry bardzo ponownie. David Guetta, Bibi Rexha.

0: Adora w Radiu Z. 8:15 na zegarze. Dzień dobry, bardzo gorący. Niedziela handlowa, otwarte sklepy klimatyzowane w Radiu Z. Z cyklu mądrego to i dobrze posłuchać. Za chwilę profesor kardiolog o tym, jak dzisiaj się nie przegrzać. A teraz Łukasz chciałby coś powiedzieć.
1: Chciałem powiedzieć, że wszystko jest w porządku, bo zimą jest chłodno, latem gorąco.
0: Niebo jest niebieskie, trawa jest zielona, babcia gotuje rosół.

0: Hej, Daria Zawiałow w Radiu Z. 8:27 na zegarze, 42. Najnowsza prognoza pogody mówi, że dzisiaj nawet 42 stopnie Celsjusza w cieniu. W takiej temperaturze człowiek się przegrzewa, mówił w Radiu Z kardiolog profesor Łukasz Małek. No dobra, to jak przetrwać ten dzień?
1: No, trzeba postarać się go tak zaplanować, żeby unikać ekspozycji na słońce, nie przebywać na otwartej przestrzeni, przynajmniej nie w środku dnia, czyli starać się zrobić jak najwięcej się da, jeśli musimy coś na zewnątrz bardzo wcześnie rano, albo już potem w okolicach zmroku, a środek dnia trochę tak jak ludzie żyjący w basenie Morza Śródziemnego, zafundować sobie jakąś taką siestę.
0: A poniedziałek też gorący, szefie. Zapisz siestę w grafiku. Zalecenia lekarza.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Hello to Wimbledon.
13: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
14: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
13: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: Po reklamie.

0: Sister, the people w Radiu Z. Za 17 minut 9 ten wyjątkowy czas, jaki przed nami, chciałbym okrasić fragmentem poezji Zenona Friedwalda. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy. Na wakacji czas. Ostatnie przed wakacjami. Polityczne podsumowanie wydarzeń w 7 dniu tygodnia. 9:02.
1: Reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
11: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
13: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
12: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
14: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Potrzebujesz chwili oddechu? Jeziorak, szum wody, zachód słońca i ława. To miejsce, gdzie wakacje płyną wolniej. Atrakcje i noclegi na urlopwilawie.pl.
17: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa.
17: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
18: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
19: Po reklamie.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Hiper tania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
0: Po reklamie.
16: Słuchacie Radia Z. To jest niedziela, dochodzi godzina 9. Wiadomości i Dalia Tomczak. Prosimy.
17: Dziś obchody poznańskiego czerwca, główne uroczystości po południu. Do upałów dołączają burze na północy kraju. Synoptycy ostrzegają. Za chwilę 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Andrzej Stankiewicz i jego goście.
16: 9.
17: Ekstremalne upały zmieniają plany dzisiejszych obchodów rocznicy poznańskiego czerwca. Główne uroczystości po południu nie odbędą się na placu Adama Mickiewicza w centrum miasta. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
0: Uroczystość została przeniesiona z niezacienionego placu do znajdującej się po sąsiedzku klimatyzowanej auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Jak mówi zastępca prezydenta Marcin Gołek, to kwestia bezpieczeństwa.
18: Odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
0: Miasto apeluje do mieszkańców, aby będąc na zewnątrz uważali na siebie lub pozostali w domach i śledzili transmisję uroczystości w mediach. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
17: IMGW ostrzega przed burzami na północy kraju i upałami w całej Polsce. Na zachodzie możliwe nawet 42 stopnie. W większej części kraju w mocy są ostrzeżenia trzeciego stopnia. Wobec upałów szczególnie dobre wiadomości płyną z autostrady A1. Można przejechać przez bramki za darmo, jeśli czas przejazdu przez punkty poboru opłat przekracza 25 minut. Chodzi o odcinek Gdańsk-Toruń. Szlabany będą szły w górę, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
19: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Natomiast ze względu na sytuację pogodową, na upały, zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
17: Rozszerzenie mechanizmu obowiązuje wyłącznie w ten weekend, potem tylko na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi oraz Nowych Marzach. Na upał kajaki na rzekach w pobliżu popularnych miejsc wypoczynku coraz więcej chętnych. Ze spływającymi rzeką Hańcza rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
20: Jak się pływa?
21: Super!
20: Co jest najbardziej super?
21: Cisza i spokój! Śpiew ptaków!
22: Najbardziej popularnym odcinkiem to jest Wysoki Most Frącki, czyli tak pięknie położona malownicza Hańcza przez Wigielski Park Narodowy.
20: Pan normalnie siedzi sobie jak w jakiejś leżance. Nogi wyciągnięte, wszystko wygodnie.
23: Tak, wygodnie.
20: Od wody nie ciągnie za bardzo od kajaka?
23: Nie, woda jest cieplutka. Przede wszystkim obcowanie z naturą, cisza, spokój.
17: Rejony, w których jest Michał, to polski biegun zimna, ale także tam dotrze dziś upał, nawet powyżej 35 stopni. Już teraz polityczne podsumowanie tygodnia. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
24: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
25: Dzień dobry.
24: Pan Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość.
26: Dzień dobry, witam uprzejmie.
24: Pan Ryszard Petru, Klub Centrum, choć być może wkrótce nowa partia o roboczej nazwie Konfederacja Laj.
27: Dzień dobry.
24: Bez komentarza. Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska.
27: Dzień dobry, ale nie light, hard.
24: To myślę, że zobaczymy w tym programie. Pan Adrian Zalper, Partia Razem. Witam serdecznie.
27: Dzień dobry.
24: Drodzy Państwo, zaczęliśmy od żartów, bo niedziela upalna, ale...
27: Z tą Konfederacją light to podobno prawda.
24: Tak, ale mamy temat poważny, to może na koniec zostawimy sobie tego typu dywagacje, chociaż Ryszard Petru ma tajemniczą minę. Dobrze. Doktor Emil Jędrzejewski, był ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, twierdzi, że w placówce tej w efekcie błędów medycznych umierali ludzie. Jędrzejewski oskarżył o to Dawida Kasprzyka, młodego lekarza niedawno zwolnionego ze szpitala, gdy wyszło na jaw, że ów młody lekarz zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ostatnim roku i fałszował statystyki pracy. Doktor Emil Jędrzejewski wystąpił w kanale Zero. Posłuchajmy.
28: Dwa przypadki, o których ja znam, to są błędy przy intubacji. Mhm.
24: Jak poważne błędy?
28: No takie, o których rozmawialiśmy.
24: Śmiertelne błędy przy intubacji?
28: Tak.
24: Co konkretnie zrobiono pacjentowi?
28: Zostawmy to już prokurator.
24: Prokurator, pozna szczegóły, tak? Okej. Okay. I to pan Dawid Kacprzyk intubował osobiście?
28: Osobiście. Co się dzieje, kto tu się będzie działo, nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Dla mnie znaczenie ma to, żeby pan Dawid Kasprzyk nie był elementem systemu ochrony zdrowia.
24: Mhm. Czy polskie szpitale są przejęte przez polityków, że do którego szpitala nie pójdziemy, to są takie spółki, spółeczki, w których można sobie wygodnie zarobić?
28: Mówimy o zarządzaniu?
24: Tak.
28: No tak.
1: To jest taka narośl na
28: ale to dotyczy,
1: służbie
28: zdrowia. To dotyczy jak gdyby każdej przynależności politycznej, tak?
24: Szanowni Państwo, dzień po tym wywiadzie prokuratura wezwała, co jest logiczne, pana doktora Jędrzejewskiego do złożenia zeznań. On się w prokuraturze pojawił, ale takich zeznań nie złożył. Twierdzi, że nie zdążył zatrudnić adwokata. Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska, były minister zdrowia, lekarz, człowiek, który znał Dawida Kacprzyka, jak Państwo słyszeli, oskarżanego tutaj o przyczynianie się do śmierci pacjentów.
2: Bez pytania będzie?
24: Chcę zapytać, jak pan to skomentuje?
2: Komentuję to szeroko od wielu dni, dlatego że uważam, że to niebywały skandal, jaki się wydarzył w tak zwanym szeroko rozumianym systemie. I to z kilku punktów widzenia. Choć nie lubię słowa system, ale niech już będzie. Pierwsza sprawa to jest Kacprzyk. To jest ten młody doktor, który jakimś politycznym, niepolitycznym, nie wiem, jakimś cudem zarobił, rozumiem, 1 600 000 rocznie i to wykazał jako radny, więc zwolniony z pracy, wyrzucony z platformy, z koalicji. Myślę, że przed nim mnóstwo problemów. Już nie chcę tracić czasu, żeby to wszystko wymieniać.
24: A pan ma wyrzuty sumienia, że mu pan pomagał w kampanii wyborczej w 2019 roku?
2: Jakbym miał pewnie wybrać, czy mu pomagać, czy nie, to bym pewnie nie pomagał, no ale pomagałem studentowi trzeciego roku, już sprawdziłem teraz, no bo teraz to już
24: on po latach. On był studentem trzeciego roku.
2: Trzeciego roku medycyny, wie pan, to co wyrośnie z trzeciego roku studenta trzeciego roku medycyny, jak zostanie doktorem, to długa droga. Więc jeśli pan mnie pyta, czy dzisiaj bym pomagał, pewnie nie. Czy żałuję, że wtedy pomagałem? Nie, bo pomagam setkom, jak nie tysiącom młodych ludzi w całej Polsce, w związku z tym nie ma o czym gadać.
24: Dobrze, to jak się...
2: Ukarany, i to jest jeden wątek. I znaczy, że chcę to bardzo wyraźnie rozdzielić. Kacprzyk, bańka 600, kary, przed nim prokuratura, NIK i co dla niego pewnie najtrudniejsze, on sobie, nie wiem, czy do końca zdaje sprawę z tego jeszcze, to jest Naczelna Izba Lekarska i możliwe konsekwencje w postaci ograniczenia bądź odebrania prawa wykonywania zawodu, co zdewastowałoby jego życie na długie lata, a właściwie na całe życie, gdyby tak się stało. Ja nie wiem, czy tak się stanie, ale gdyby tak się stało. Druga sprawa to jest to, co zrobił redaktor Słowik z doktorem i Stanowski, z doktorem Emilem Jędrzejewskim.
24: Mówimy o przedstawiciela Kanału Zero i tej rozmowy.
2: To dla mnie, żeby nie przedłużać się z gorącą upał, nie ma co tutaj prowadzić wielkich dywagacji. Dla mnie to ważne jest pełna przygotowana nieprofesjonalnie próba ataku na rząd. Nie wiem, czy wywrotki rządu, może za daleko krok, ale ataku na rząd politycznego, kiedy złożę korelację zablokowania domeny dotyczącej odwołania Trzaskowskiego i referendum, kiedy złożę jakby korelację czasową z występami kolegów pana redaktora Stanowskiego, którzy stają na czele Komitetu Referendalnego i słyszę samego Stanowskiego, który mówi, że właściwie jedynym sposobem na to wszystko, żeby rozwiązać ten problem, jest odwołanie Trzaskowskiego, a najlepiej Tuska, to świadczy o tym, że chłopaki przystąpili do grubej polityki.
24: Proszę, wie pan, ale ja odłożę pańską ocenę. Wielokrotnie ja sam przez rozmaite strony sceny politycznej po jakichś kolejnych materiałach też byłem oskarżany, co ja nie chcę zrobić. Prezydent do dzisiaj uważa, że
2: jestem w stanie to udowodnić.
24: Wykorzystywałem materiały ABW, chociaż do tej pory nie przedstawił dowodów, więc ja chcę to odłożyć na bok. Faktem jest, tak jak pan powiedział, że związane do tej pory z Kanałem Zero Maciej Wilk, zresztą bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, staje na czele Komitetu Referendalnego, który chce odwołać prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Natomiast Wilk został odsunięty od Kanału Zero po tej informacji, że staje wprost w linii politycznej. Ja chciałbym to odłożyć na bok. Ma pan prawo do takich ocen. Chcę zapytać po prostu, jak pan ocenia to, co publicznie zarzuca jednemu z pana kolegów, bo pan doktor Kacprzyk był szefem młodzieżówki waszej partyjnej i waszym radnym. Zarzuca mu inny lekarz, doświadczony chirurg, ordynator chirurgii w szpitalu południowym, mówi, Kacprzyk przyczyniał się do śmierci ludzi na SOR-ze.
2: Ja pracuję w systemie ochrony zdrowia, w szpitalach, przychodniach, pogotowiach od 96 roku, czyli teraz mija 30 lat. Ja nigdy w życiu nie spotkałem się z sytuacją, żeby jakikolwiek na początek mój kolega lekarz, a potem lekarz, których obserwowałem z pozycji ministerstwa przez wiele lat, widział, że ktoś robi krzywdę, patrz dalej, rozumiem z tego, co mówił Jędrzejewski, zabija, bo trzeba rzeczy nazywać po imieniu, przy okazji intubacji i tych innych przyczyn, o których on tam opowiada u Stanowskiego, i milczy. I po prostu przepada, bo ten człowiek został wyrzucony we wrześniu 25 z roboty.
24: Mówimy o doktorze Jędrzejewskim, został zwolniony ze szpitala południowego.
2: We wrześniu 25.
24: Czyli panu przeszkadza to, że informując władze szpitala o działaniach Kasprzyka, bo informował, czy alarmował, różne działania mu się nie podobały, takie wewnętrzno-szpitalne, informując prezydenta Trzaskowskiego o nieprawidłowościach, pozwoli pan, ani razu, ani informując dyrekcję, ani informując Trzaskowskiego, nie przytoczył historii o uśmiercaniu pacjenta.
2: Rozmawiałem i z Trzaskowskim na ten temat, rozmawiałem z byłą panią dyrektor tego szpitala i zadawałem pytania wprost, bardziej pani dyrektor, no bo jakby treść SMS-a do Trzaskowskiego poznaliśmy wszyscy w tym rozmowie, rozmowie ze Stanowskim, tam miała pół słowa o mordowaniu ludzi, czy zabijaniu, czy jakichś straszliwych tragediach, poza jakimiś żalami doktora Emila. Ale rozmawiałem też z panią dyrektor.
24: Tak, to ja zacytuję. Pisał o tym młodym lekarzu, pan doktor Jędrzejewski, do Trzaskowskiego, na Trzaskowskiego numer telefonu. Wykonuje procedury, do których nie ma uprawnień, często bez nadzoru osób z odpowiednią specjalizacją, wznieca konflikty, insynuuje, prowokuje pacjentów do składania skarg.
2: Czyli pan doktor się po prostu wypłakiwał. Po tym, jak się ta sprawa rozlała, to się okazało, że pan doktor miał pretensje o to, żeby jako chirurg był wołany. Ja już abstrahuję od oceny merytorycznej Kasprzyka, bo ani nie mam prawa do tego, ani nie znam jego roboty. Ale jeśli chirurg, który awanturuje się w pismach, że ma schodzić na SOR i zbadać ludzi, to znaczy, że mu się funkcje pomyliły. I myślę tutaj o Jędrzejewskim. I teraz wracam na sekundę jeszcze do tej sprawy. Znaczy, gdybym zobaczył, niezależnie od tego, jak bardzo bym się z doktorem przyjaźnił, że mój kumpel, mówiąc wprost, jakiś kolega z pracy, zamordował pacjenta, bo go źle zaintubował, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby milczał choćby sekundę, niezależnie od tego, jak był bliski, byłby to kumpel. Dlatego, że to są po prostu jakieś podstawy funkcjonowania nie tylko w medycynie, ale w normalnym życiu społecznym. Jakbym zobaczył Zandberga, że robi krzywdę drugiemu człowiekowi, to niezależnie od polityki, co o nim myślę, natychmiast bym reagował. Tak samo zrobiłbym z PiS-owcem, z Konfederatą i z Petru. Jeżeli ktoś widzi, że ktoś komuś robi krzywdę, to musimy reagować, a nie przychodzić po półtora roku i się wypłakiwać u Stanowskiego.
24: Adrian Zandberg, pan też się tą sprawą interesuje, był pan między innymi na Radzie Warszawy, gdzie dyskutowana była ta kwestia. Przy okazji Rafał Trzaskowski otrzymał absolutorium od Rady Miasta. Adrian Zandberg.
1: Chyba coś z tym nadzorem nie zadziałało.
2: A to o tym możemy pogadać. Ja tutaj w ogóle.
1: Ale to jest kluczowa sprawa, tak? Bo ja nie będę tutaj, nie będziemy tutaj, moim zdaniem nie ma sensu, żebyśmy wchodzili w rolę ludzi, którzy mają dostęp do pełnej dokumentacji medycznej. Natomiast, no, jak rozumiem, nie jest sporne, że błędy medyczne były, tylko teraz jest dyskusja o tym, kto konkretnie odpowiadał za to, że coś złego się wydarzyło.
2: Bo jeszcze nie wiemy, czy były błędy.
1: To było już potwierdzane z różnych stron tego sporu. Natomiast dla mnie kluczowa sprawa jest taka. Mamy dojarza, który doi publiczny system na olbrzymie pieniądze. Mówimy o kwotach przekraczających milion złotych, tak? Mówimy o sytuacji, w której są jakieś dyżury, których, jak rozumiem, wątpliwe, czy były, no bo gdyby były, to nie byłoby faktur korygujących na setki tysięcy złotych, które pan doktor odsyła wtedy, kiedy sprawa się rypła. I kiedy wyszło?
24: Mówimy o tym, że Kasprzyk zwrócił pół miliona, czy skorygował faktury na pół miliona wstecznie za zeszły rok i początek tego, kiedy sprawa wyszła na jaw.
1: Słuchajcie, i to się dzieje w szpitalu, o którym Rafał Trzaskowski, ja to pamiętam, bo dosłownie spotkaliśmy się w debacie prezydenckiej i mówił, że to jest jego oczko w głowie. Że to jest szpital, z którego jest dumny, z tego jak nim zarządza, z tego jak go nadzoruje. No i tak wygląda nadzór nad tym, w jaki sposób funkcjonuje instytucja w najbogatszym mieście w Polsce, pod okiem wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, gdzie polityk Platformy Obywatelskiej teraz musi wysyłać faktury korygujące na tysięcy złotych, bo się okazało, że jednak te pieniądze mu się nie należały. Ja mówię o tym, bo dla mnie w tej sprawie to, co jest zupełnie niesporne i co naprawdę trudno uznać za kontrowersyjne, to jest to, że mamy schrzaniony system nadzoru. A ten system nadzoru wygląda w ten sposób, że polityków, którzy zarządzają szpitalami, nadzorują politycy, którzy siedzą w radach nadzorczych i ci politycy, jedni i drudzy, są kolegami z tej samej partii i z tej samej organizacji partyjnej. To jest kpinanie.
24: Dobrze, ale jaki wy macie inny pomysł? Bo w tej chwili jest tak, że obywatele wybierają wójtów, burmistrzów, prezydentów i w dużej mierze to oni kontrolują szpitale. To znaczy oni zarządzają szpitalami. Są jeszcze oczywiście szpitale powiatowe, tam trochę historia jest inna, ale jest jakoś tak, że wyborcy mają wpływ na to, kto rządzi w danej gminie i kto zarządza szpitalami w takim razie. Ja nie mówię, że system jest idealny, ale jaki inaczej?
1: To jest naprawdę, bardzo prosta rzecz. To znaczy, naprawdę nie ma powodu, żebyśmy w instytucjach samorządowych mieli rady nadzorcze z politycznego nadania. to jest rozwiązanie, które jest po to, żeby lokalni aparatczycy, którzy często totalnie nie mają nic wspólnego z tą dziedziną, ani zdrowiem się nie zajmują, ani wodociągami się nie zajmują, ani żadną inną działalnością spółek miejskich się nie zajmują, dostali fuchy za kilkadziesiąt albo i więcej tysięcy złotych. I to jest tylko po to. I potem jest taka historia jak w Warszawie, gdzie przychodzimy na Radę Miasta, są ci ludzie, co siedzieli w tej Radzie i siedzą cicho, bo oni, ten cały ich nadzór wyglądał tak, jak żeśmy wszyscy zobaczyli. Ja uważam, że powinniśmy po prostu to uciąć przy samej ziemi, zlikwidować rady nadzorcze w spółkach samorządowych i wprowadzić tam po prostu profesjonalny nadzór. Bo naprawdę nominowanie do nadzorowania kolegów z partii, którzy tak kontrolują, jak kontrolują, kończy się właśnie tak, że miliony złotych z publicznych środków przeciekają.
24: Ale to wie pan, to ja zadam kilka innych pytań. Gdzie był nadzór Narodowego Funduszu Zdrowia, który rozlicza kontrakty?
1: Zgadza się, to jest pytanie do NFZ-u.
24: Dobrze, zaraz pan minister Arłukowicz, pan minister Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Ta sytuacja jest bardzo trudna dla Koalicji Obywatelskiej, dla całego rządu. Państwo próbują zaklinać rzeczywistość i mówić o tym, że w zasadzie nic się nie stało, są wyciągnięte konsekwencje, my w zasadzie tego pana doktora Dawida nie znamy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sytuacja rzeczywiście jest bardzo poważna. Ja przypomnę, że już prokuratura obecna w maju tego roku interesowała się sprawami, jest wszczęte postępowanie o 20 zgonów w tym szpitalu, fałszowanie dokumentów w tym zakresie i to postępowanie jest prowadzone.
1: To jest jeszcze inna historia.
24: To jest 12 ministrze.
3: Być może, no ale panie redaktorze, no to znaczy, tak, że sprawa ale już jest problematyczna, bo tam giną ludzie po prostu w tym szpitalu.
24: Prokuratura mówi w drugim zdaniu, że...
2: Niech pan hamuje słowa, przed chwilą padło, że giną ludzie w tym szpitalu. Niech pan hamuje język, dobrze, bo już pana no kumpel teraz... opowiadał o doktorach Mengele i teraz przepraszam.
24: Panowie, bardzo proszę, po pierwsze, rzeczywiście jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości powiedział o doktorach Mengele. Były premier Mateusz Morawiecki zasugerował, że też w tym szpitalu ginęli ludzie. Ja tylko chcę powiedzieć, że prokuratura, mówiąc o tych sprawach, którymi się zajmuje, panie ministrze, nadmienia, że tych doniesień dotyczących nieprawidłowości w tym szpitalu było statystycznie porównywalnie z innymi jednostkami. Więc to nie jest tak, że prokuratura miała więcej informacji, ale bada na przykład historię zgonów na SOR-ze w toalecie pacjenta, którego nikt przez kilka godzin nie widział, i bada historię, jeden z lekarzy złożył doniesienie, że przy wykorzystaniu jego dokumentacji, jego pieczątki, była wystawiona dokumentacja w prosektorium, a on nie miał z tym nic wspólnego, bo ta pieczątka jego zniknęła, więc jest kilka takich rzeczy badanych.
3: Panie redaktorze, no to więc kontynuując, jeśli może, no jest kilka takich wątków, które pokazują, że tam w tym szpitalu chyba nie było dobrze, tak? No i z tym musi się zmierzyć Platforma Obywatelska, przewodniczący Kierwiński Platformy w Warszawie, a także prezydent Trzaskowski i w ogóle zastanawia teraz działalność prokuratury, która do tej pory nie przesłuchała też pana doktora, który jest oskarżany o te wszystkie zastrzeżenia, które
24: ale
3: się pojawiły.
24: Dobrze, że proceduralnie jest tak,
3: jednocześnie wzywa
24: człowiek,
3: się
24: który może usłyszeć, człowiek, który może usłyszeć zarzuty, jest zazwyczaj przesłuchiwany na końcu. Wydaje mi się, że gdyby Jędrzejewski nie został przesłuchany dzień po tym wywiadzie, to pan by tu siedział dzisiaj w studiu i mówił, dlaczego prokuratura
3: ale dobra,
24: nie
3: przesłuchała. Ale dobra, to co ja bym mówił, to ja bym...
24: No panie,
3: panie redaktorze, no dobrze, ale to a propos Jędrzejewskiego. Z jednej strony człowiek ujawnia patologię, jakie miały miejsce w tym szpitalu. Wieczorem dostaje zawiadomienie o tym, że na drugi dzień na 7:57 ma się stawić w prokuraturze. Ma jedną nas na przygotowanie sobie obrońcy, z którym może pójść do prokuratury. Prokurator go przesłuchuje i wydaje jakiś komunikat, który mówi o tym, że w zasadzie to nie wiadomo, co on tam powiedział.
24: A dla
3: ale
24: pana
3: ten...
24: nie jest problemem teraz, to, o czym minister teraz... Arłukowicz powiedział. To znaczy, że przez półtora roku Jędrzejewski, informując różnych ludzi o nieprawidłowościach u Kasprzyka, ani razu nie zająknął się, żeby podać informację, że Kasprzyk przyczyniał się do śmierci ludzi? Nie ma pan... ale nie podważa
3: panie redaktorze, no teraz jak gdyby jest cała próba podważania.
24: Nie, ja pana pytam.
3: Podważania
24: gdyby
3: tego, że Jędrzejewski jest jakimś świadkiem, który jest niewiarygodny.
24: Nie, pytam pana, tak po ludzku. No. On jest po pierwsze lekarzem, więc w tej sytuacji ma szczególne obowiązki. Po drugie oficerem Wojska Polskiego. Tym bardziej ma szczególne obowiązki. Pana pytam, jako polityka, gdyby pan wiedział o tego typu nieprawidłowościach, czekałby pan półtora roku?
3: Ale przepraszam, chyba Jędrzejewski, pan doktor Jędrzejewski wykonywał jakieś ruchy co do tego,
24: nie
3: żeby mówić o tym, SMS-y, które pan
24: nie
3: cytował, panie
24: zacytowałem, nie ma tu ani słowa, mogę panu zacytować jeszcze raz.
3: Nie, no bo przechodzimy w takiej sytuacji,
24: o przyczynianiu się do uśmiercania ludzi.
3: Dyskutujemy o tym, jaka była argumentacja.
24: Nie, no chyba... szukamy wiarygodności świadka.
3: Ale proszę pana, to w takim razie nadzór, rada nadzorcza, prezydent miasta, wiceprezydent miasta nadzorujący tę sprawę nie wiedział, co się tam dzieje, nie wiedział, jak to wygląda, nie wiedzieli, jakie pieniądze bierze.
1: No właśnie, nikt nie wie, chociaż niby nadzoruje.
3: Należy przypuszczać, że wiedzieli. Jeszcze jedna sprawa, a propos pana Kasprzyka, wiadomo, że to były niewłaściwe właściwie pobrane pieniądze, skoro zdecydował się na to, żeby je zwrócić. Jeszcze mam pytanie, w jaki sposób on będzie korygował swoje oświadczenie podatkowe?
1: Panie, bo tam trzeba jeszcze...
24: Jego oświadczenie majątkowe to najmniejsze...
3: Nie majątkowe, podatkowe, PIT, bo chyba jakieś...
24: Dobrze, to wie pan, może się rozliczyć ze skarbówką wstecznie, to nie jest...
3: Dobrze, panie redaktorze, jest problem rzeczywisty, bardzo poważny, związany z tym szpitalem, z nadzorem i z tym, co się działo w ramach Koalicji Obywatelskiej i aparatu i członków Koalicji Obywatelskiej. Teraz próba opowiadania tego, że świadek jest niewiarygodny, tego, że w zasadzie wyciągnęliśmy konsekwencje, nie ma żadnego problemu, trzeba tą sprawę wyjaśnić, to nic nie daje. Państwo tej afery nie zamieście pod dywan, ponieważ Polacy tą sprawą są oburzeni.
1: Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli nie wiedzieli, to to jest tym bardziej obciążające dla ekipy, która od niepamiętnych czasów rządzi Warszawą.
3: Ale panie przewodniczący, jak nie wiedzieli? No wiedzieli.
1: Ale jeżeli mamy wiceprezydenta miasta, który zasiada w Radzie Nadzorczej tego szpitala...
24: Tam było w różnych okresach trzech wiceprezydentów miasta w Radzie Nadzorczej, a Koalicja Obywatelska rządzi 20 lat w Warszawie. Ryszard Petru, bardzo proszę.
4: No tu mamy kilka aspektów. Po pierwsze, mamy problem systemowy, bo wiemy o tym, że w wielu przypadkach w Polsce są lekarze, którzy zarabiają nawet więcej niż pan Kasz Przygórz.
24: Nie miał specjalizacji.
4: Ale chodzi o samą zasadę taką, czy jesteśmy z tym okej, żeby te kwoty rzędu 1,5-2-3 miliony złotych, łącząc różne kontrakty, mając olbrzymią ilość godzin, były wypłacane lekarzom. One wynikają z tego, że mamy monopol NFZ-u, mamy procedury, które są rentowne i nierentowne i za tymi rentownymi procedurami są bardzo ważne, ja to rozumiem, jest systemowy problem.
24: Rekordzista, który zarabia 300 tysięcy miesięcznie, pracuje w Warszawie w Instytucie Neurologii, jeśli dobrze pamiętam, ma wysokie kwalifikacje i możemy na ten temat rozmawiać. Ale tu mówimy o chłopaku, który miał 28 lat, nie miał specjalizacji.
4: Nie mówię o nim.
1: Ale poseł Petru mówi o jednej rzeczy, która jest prawdziwa. Facetach, którzy wypisują 22 godziny na dobę.
4: O to mi chodzi.
1: Publicznych pieniędzy. I to, że to nie zostało ucięte, to jest skandal.
4: Nie, mi chodzi bardziej o to, że to jest problem systemowy. Akurat tutaj zostało to wynaturzone w postaci lekarza bez specjalizacji. Natomiast to pokazuje, że jak durszlakowaty jest system ochrony zdrowia, jak wypływają pieniądze, bo cały wzrost wydatków poszedł głównie na wynagrodzenia. To jest pierwsza kwestia, którą trzeba zaadresować na poziomie ministra zdrowia jak najszybciej. Kwestia druga to jest, oczywiście to, o czym rozmawialiśmy, rzeczywiście brak nadzoru nad tym, co się działo w tym szpitalu. Muszą być konsekwencje polityczne, ale
24: W niejednej Radzie Nadzorczej życiu pracował.
4: Prywatnym.
24: Dobrze. No. Wyobraża pan sobie taką sytuację, że pan jako członek Rady Nadzorczej nie wie o tego typu nieprawidłowościach, które dotyczą potencjalnego fałszowania grafika pracy, gigantycznych wynagrodzeń
4: Fałszowanie grafika pracy to raczej, wie pan, no, jeżeli ktoś fałszuje, to oszukuje. No, w związku z tym to raczej bezpośredni nadzór.
24: Pan nie widzi sprawozdania, że facet 22 godziny dziennie pracuje.
4: Tak. Widzę, że są jakieś dziwne kominy płacowe. Widać po prostu, że coś jest nie tak z wynagrodzeniami, że mamy zbyt wysokie jakby koszty wynagrodzeń w stosunku do innych kosztów i zaczynamy to analizować. I mamy trzeci, a tak długo jak nie ma jakby twardych dowodów, kto był odpowiedzialny, jak to się stało, że do tej afery doszło w tym sensie, że nie było nadzoru, ja bym chciał jak najszybciej to wyjaśnić. I teraz tak, z politycznego punktu widzenia dobrze wiemy, że te decyzje muszą być szybkie. My nie mamy na to tygodni, w sensie systemu. To po prostu musi być szybkie pokazanie, kto był odpowiedzialny i muszą polecieć głowy. Bo
24: ale
4: to jest tylko
24: głowy?
4: Jeden z osób odpowiedzialnych. Te, które wiedziały i nie zareagowały.
1: Informacje, bo byłem na Radzie Miasta. I usłyszałem, że ekipa, która rządzi w Platformie Warszawą, jest super zadowolona.
4: Ale trzeci aspekt, tylko chcę powiedzieć, jest ważny ten aspekt, na ile jednak ten doktor Jędrzejewski jest wiarygodny. Przepraszam bardzo, bo tutaj muszę się zgodzić z posłem Arłukowiczem, to wygląda na ustawkę polityczną, czyli jest przygotowane referendum.
3: Ale to po modzie krakowskiej.
4: Referendum. Jest przygotowane referendum, oczywiście chcą z tego zrobić dużą sprawę polityczną i trzeba po prostu pokazać, na ile pan Jędrzejewski jest tutaj świadomy tego, jak został wmanewrowany, czy też jest to celowe jakieś większe działanie. Rzeczywiście jego wiarygodność jest ograniczona. Oglądaliśmy to, co pan nam na początku pokazał. No trudno nie mieć wrażenia, że facet się mści. Ja mówię o wrażeniu, a nie wiedzy.
24: Łukasz Rzepecki, a potem Bartosz Arłukowicz. Łukasz Rzepecki.
5: Dziś w ochronie zdrowia potrzebujemy drastycznych zmian, a nie korekt. Potrzebujemy demonopolizacji NFZ-u, czyli dania wyboru pacjentom, jak chcą się leczyć, gdzie chcą się leczyć. wyznaczyć, czyli tu kluczowy jest wybór.
1: Jednego silnego płatnika będzie kilkunastu kantowanych.
5: Ale nie przerywałem. Deregulacji. Deregulacji, czyli lekarz ma leczyć, a nie wypełniać kwity i tym się zajmować, gdzie pacjenci zamiast kilku tygodni, a najlepiej kilku godzin, tak jak to obiecywała Koalicja Obywatelska w swoich konkretach w 2023 roku, czekają po kilkanaście lat do lekarzy specjalistów.
24: Nie, no, kilkanaście lat to...
5: No, panie redaktorze, ten czas się niestety wydłuża.
24: Nie bronię tego, ale
5: w przeciwieństwie do polityków oczywiście Platformy Obywatelskiej, bo politycy Platformy Obywatelskiej stworzyli
2: Niech
5: sobie...
2: Niech pan waży słowa, bo za chwilę panu przerwie, dobra?
5: Prywatny folwark, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej...
2: Jak będzie walił kłamstwa, będę reagował.
5: Jego akolici,
2: dla pan polityków koalicji na stół.
5: I wasi akolici czekają po kilka tygodni do lekarzy specjalistów przeciwieństwie.
24: Zaraz panu, panie ministrze, zaraz panu oddam głos. Zwracam się do Bartosza Rukowicza. No. Wiem, że nie lubiani przez pana, ale twórcy Kanału Zero twierdzą, że mają dokumentację medyczną. Pozwoli
1: naprawdę?
24: Pan. Twierdzą, że mają dokumentację medyczną pana koleżanek i kolegów oraz ich rodzin, którzy wedle tej dokumentacji mieli być traktowani w sposób szczególny.
5: Też uważam,
24: nie będąc zwolennikiem ujawniania, kto na co choruje, broń Boże. Natomiast uważam, że same nazwiska, wydaje mi się, żeby podać
5: jeśli
24: pan minister
5: Rzepecki
24: kończy.
5: W ostatnich dniach przecież wyszła chociażby informacja odnośnie pani poseł Pępek, która wbiła się w kolejkę i nie czekała.
24: Nie w tym szpitalu.
5: Ja wiem, że nie w tym szpitalu, ale mówię w kontekście systemowym w całym kraju i myślę, że te przypadki będą w najbliższych dniach i tygodniach wychodzić. Natomiast jeśli chodzi o brak nadzoru, tak, nie ma i nie było nadzoru ze strony prezydenta Trzaskowskiego i prezydent Trzaskowski, gdyby miał chociaż trochę honoru, powinien podać się do dymisji. I co jest najważniejsze w tym wszystkim? Ja tutaj się, gdzie jesteśmy po dwóch stronach barykady z panem posłem Zandbergiem i z partią Razem, ale tutaj się zgadzamy i to jest również postulat Konfederacji, że żadnych polityków w radach nadzorczych szpitali nie powinno być. Politycy w ogóle nie powinni wchodzić w ten obszar życia społecznego, bo dzisiaj poprzez to, że Platforma Obywatelska zrobiła sobie prywatny folwark, a na czele jest faraon Dawid Kacprzyk, a jego kapelani, tylko i wyłącznie z tego korzystają, to jest po prostu...
24: Farona, kapelana, proszę.
5: I
24: o carze i o bojarach, nie, panie ministrze, mam kilka pytań. Czy dałby pan gwarancję, na przykład Prawo i Sprawiedliwość rządzi w regionie lubelskim, ma tam swojego marszałka.
1: I robi tam to, co Platforma.
24: I chcę zapytać, ma pan gwarancję, że marszałek lubelski z Prawa i Sprawiedliwości nie zatrudnia ludzi z klucza politycznego?
5: Nie mam gwarancji, bo znam polityków Prawa i Sprawiedliwości. To, co się obecnie dzieje w Narodowym Funduszu Zdrowia, jest również winą polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni też doprowadzili do tego, że ten system tak wygląda, jak wygląda, że w jednym ręku prezes NFZ-u trzyma ponad 250 miliardów złotych, a pieniędzy dalej jak Bartosz nie było, Rukowicz. Tak nie ma, a obywatele czekają kilka lat w kolejkach do lekarzy specjalistów. To jest wina i Platformy, i PiS-u.
24: Panie ministrze, Bartosz
7: Pierwsze
24: Rukowicz.
7: Moje słowa skieruję do wyjątkowego populisty z Konfederacji. Nie cenię za bardzo waszej partii, ale pan staje się liderem populizmu w tej
5: Ja
7: formacji.
5: Państwa partii również.
7: Wytrzyma pan teraz chwileczkę
24: panowie,
7: teraz,
24: wiemy, że
7: ja będę
24: politycznie
7: mówił, pan będzie słuchał,
24: nie jest wam
7: dobra?
24: Po drodze, to jest oczywiste. Bartosz Arłukowicz. Panowie, bardzo proszę, Bartosz Arłukowicz.
7: Potrafi pan milczeć?
24: Panowie, proszę. Bardzo proszę, ja prowadzę tę audycję bez przytyków osobistych. Proszę się odnieść, panie ministrze, do tego, co powiedział Łukasz Rzepecki.
7: Do pana z Konfederacji i pana z PiS-u. Panowie, język za zębami trzymać bardziej. Bo kilka słów o śmierciach ludzi i o doktorach Mengele to padło z pana partii, kumpel pana poseł, Krystian bodajże, takie rzeczy naopowiadał i teraz chodzi i przeprasza po
24: mediach. Wycofał się z tego.
7: Co nie ma żadnego znaczenia, bo to nie były żadne emocjonalne słowa. Powinien stanąć przed sądem, dostać wyrok i nigdy więcej nie być posłem. I do pana z Konfederacji też trzy słowa. Niech pan waży słowa. Jak pan mówi, że ktoś czeka kilkanaście lat na badanie, nazwiska. Jeśli pan mówi, że politycy Platformy wchodzili bez kolejki, nazwiska.
5: Panie, teraz, nie strasz. Bo się pana nie boję.
8: Panie redaktorze, bo tutaj jest strach
5: na lachy.
24: Bardzo proszę,
7: jako nowicjusz.
24: Nie sądzę, żebyście byli przestraszeni. Panowie, bardzo proszę, nie, jakby miarkujmy słowa. Bardzo
7: jako nowicjusz sygnalista Kanału Zero chciałem zwrócić uwagę na pewien fakt. Mam nadzieję, że redaktorzy Kanału Zero się zainteresują tą sprawą, bo faktycznie tam mamy problem z panią poseł Pępek, która się okazało, że nie znam sprawy szczegółowo, no ale doniesienia medialne mówią, że tam jakieś badanie sobie zrobiła troszeczkę szybciej niż inni. To ja jako nowicjusz sygnalista informuję, że bardzo proszę przyjrzeć się panu senatorowi Kalacie z Żywca, bo tam słyszę historię niewiarygodne, aż mi się wierzyć nie chce, ale od tego mamy bardzo profesjonalne dziennikarstwo pana redaktora Słowika i Stanowskiego, żeby to wyjaśnić.
24: Bez małostkowości.
7: I teraz odnoszę się do pana posła Zandberga, bo dość długo czekałem. Panie pośle, ja też mam duszę lewicowca i gdzieś tam pewnie głęboko strategicznie jesteśmy po jednej stronie, ale nie mogę słuchać takich rzeczy, jak pan opowiada publicznie, a robi pan to od dłuższego czasu. Że pan oczekuje likwidacji rad nadzorczych, dobra, można by się nawet z tym zgodzić, ale oczekuje pan nadzoru nie polityków, a specjalistów. Wie pan, to są bardzo nośne hasła. One bardzo fajnie w ogóle brzmią, tylko taka prawda jest, że żeby skutecznie nadzorować szpital, który funkcjonuje w określonym małym środowisku lokalnym, najczęściej w powiecie, w mieście czy w województwie, i marszałek ma sprawować nad nim nadzór, czy starosta, czy burmistrz, to on musi mieć ludzi, którym ufa. I teraz patologie, które się pojawiają w określonych przypadkach, gdzie Kacprzyka jasno i już do końca programu nie będę o tym mówił. Sprawę Kacprzyka uważam za patologiczną i każdy, kto był w to zaangażowany, powinien zostać rozliczony. I zostali wyrzuceni i dyrekcja szpitala, i rada nadzorcza, i tak się powinno stać. I zamykam ten temat. A teraz wracamy do całej Polski. Ja niestety martwię się, że to, co się dzieje w szpitalu południowym, to niekoniecznie, znaczy sprawa Kacprzyka jest oczywiście jasna, ale chciałbym tu, właśnie powiem wprost, ja wyrażam oczekiwanie do NFZ-u o wykazanie więcej odwagi i więcej publicznej odwagi do mówienia o tym, co odnajduje się złego i patologicznego w systemie i nie w ciągu ostatniego roku, 5 czy 10, tylko w ciągu ostatnich 20 lat. I wszyscy, którzy znają system ochrony zdrowia, wiedzą, o czym mówię. I oczekuję od prezesa NFZ-u tego, że nauczony doświadczeniem Szpitala Południowego i Kacprzyka przyjrzy się potencjalnie możliwym występującym procedurom w innych szpitalach. I teraz ostatnie zdanie w tym secie.
24: Panowie.
7: Ja dotrzymałem panu złożonego proszę. Nie zareagowałem na tego
24: ostatnie zdanie
7: człowieka.
24: W tej
7: teraz do pana
24: bardzo
7: z PiS-u. Proszę pana, panie pośle, mówi pan o tym, że w Południowym się źle działo, skandal, szok, niedowierzanie, afera Platformy Obywatelskiej. Wszystko wyjaśnimy. Ale ja mam do pana prośbę, bo ja nie mam komórki do Kaczyńskiego. Gdyby pan do niego przekręcił, nie wiem, czy pan ma, ale ktoś ma. Jeśli ma,
24: ja mam, mogę pan
7: przekręcić. Ja nie chcę komórki do Kaczyńskiego, nie chcę takiego obciążenia psychicznego. Niech pan powie o sprawie, która się dzieje w Garwolinie. Tam jest wasz radny. No. Nazywa się Żochowski. To jest radny sejmiku mazowieckiego, który pracuje w szpitalu w Garwolinie, zadłużonym na ponad 25 milionów złotych. I tenże wasz radny, pisowiec z krwi i kości, z twarzy widać, że prawdziwy pisowiec.
24: Panie ministrze.
7: I on dzisiaj wyciąga z tego szpitala milion... Panie redaktorze, mam prawo do swoich ocen, będę je prezentował.
24: Rozumiem, ale jeśli pan pozwoli, oceny estetyki twarzy, proszę zostawić.
7: Mówię to w cudzysłowie, że jest to pisowiec z krwi i kości. O tym mówię. I on wyciąga ze szpitala, który ma 25 milionów zadłużenia, 1 100 000, a przynajmniej tyle prezentuje w swoim oświadczeniu majątkowym. Gdyby pan był łaskaw powiadomić władze swojej partii, że pora by mu się przyjrzeć i polityczne wnioski wyciągnąć. I ostatnia sprawa.
24: A jeszcze jedno,
7: Lublin. Ale nie rozumiem. Ostatnia sprawa.
24: Panie redaktorze, zaraz się pan odniesie chwileczkę. Jedno zdanie. Czy pan twierdzi, że radny Żochowski fałszuje swoje statystyki?
7: Nie,
24: pracy? Bo
7: ja
24: to
7: mówię...
24: był problem z Kacprzykiem, waszym Kacprzykiem. To był problem, że on pracował statystycznie 12 godzin
7: to
24: na
7: był
24: dobę
7: problem.
24: 365
7: dni w
24: roku.
7: Kacprzyka
24: tak?
7: przed minutą zamknąłem, a teraz mówię, żeby się...
9: ta sprawa Kacprzyka już jest zamknięta.
7: Powiedziałem, że jest patologia. A teraz proszę o to, żeby... Panie wyrażam się tam. Dość precyzyjnie, żeby przyjrzeć się Żochowskiemu radnemu PiS-u, w jaki sposób ze szpitala, który ma 25 milionów zadłużenia, człowiek wyciąga ze swoich dochodach 1 100 000? I ostatnia rzecz. Macie, zdaje się, marszałka w województwie lubelskim i panujecie całkowicie nad szpitalami wojewódzkimi w województwie lubelskim. Tam, zdaje się, jak donoszą media, był leczony pan prezes Kaczyński. Każdy ma prawo się leczyć. Żeby nie było. Kaczyński też. Tylko nie wiem dlaczego, żeście się pozamykali po pół oddziału. Czy wyciągnęliście wnioski ze strony marszałka, dyrektora szpitala, tych wszystkich zaangażowanych w tę sprawę? Programu by było za mało, żebym panu to wymienił. Więc niech pan się uszczypnie w swoje lewe ucho, pomyśli, co się dzieje w PiS-ie, do prezesa Kaczyńskiego i rozpoczynamy kontrolę.
9: Dobrze, panie redaktorze, ja chciałem powiedzieć coś.
24: Panie się dobrze, ja rozumiem.
9: To jest jakaś jedna wielka kpina ze strony Arłukowicza.
24: Dobrze, ja tylko doprecyzuję, rzeczywiście radny PiS Krzysztof Żochowski zarobił w szpitalu Garwolinie takie kwoty, o których pan minister wspomniał. Był dyrektorem, dorabiał w pracowni endoskopowej i jeździł w karetce. Sprawa trafiła do sądu, bo
7: tam, nawet
24: tam jest badanie, czy on był w stanie robić to wszystko naraz, pan minister Paweł Sałek.
9: No więc...
10: Zgłaszałem się do sprostowania jednej rzeczy pierwszy.
24: No Rzeczy. Przepraszam, no, to jedno tylko krótko, no to, bardzo proszę, Adrian Zandberg.
10: Krótko, panie Ropośle, no po prostu... powiem szczerze i otwarcie, broni pan koryciarstwa, bo niech mi pan powie, to zaufanie, o którym pan mówi, to polega na tym, że potrzebujemy w warszawskich spółkach miejskich pana Struzika i jego ekipy z PSL-u, nic nie na żarty.
2: Nie, nic tak? takiego nie powiedziałem.
10: No bo tak to wygląda w praktyce, ten system, to jest system koryciarstwa i trzy lata temu, jak ludzie pognali PiS od władzy, to dlatego, że mieli dosyć tego, że rozdawali takim typom, co nic nie umieją, po kilkadziesiąt tysięcy złotych za nic. Szliście do władzy, tak jak i my, z obietnicą, że to się skończy. A skończyło się tak, że w wielu miejscach to się zmieniło, że legitymacja PiS-u zmieniła się na
24: platformę
10: Nowej
24: Lewicy.
10: Pan Paweł Sałek, ludzie są tym rozczarowani i mają do tego prawo.
11: Odnosząc się do tego, co powiedział poseł Arłukowicz, no to, to jest klasyczna sytuacja taka, że występuje jakiś etap strachu po pierwsze i straszenia innych, opozycji, która krytykuje te naganne działania, które miały miejsce i tego typu zachowania. No to panie pośle, ja sobie nie życzę, żeby pan tutaj straszył wszystkich dookoła sądem, bo to jest wbrew debacie publicznej, to jest wbrew dyskusji i tak dalej.
2: Ale przecież pan mówi.
24: Panie ministrze, dobrze, ale i do tego... Panie ministrze, chwileczkę. Nie wygląda panie... Dobrze, dajmy sobie spokój z ocenami wzajemnych panów wypowiedzi. Mogę przypuszczać, jak nawzajem swoje wypowiedzi oceniacie. Dajmy sobie spokój z tym, że pan się boi, nie wygląda pan na strachliwego. Proszę odpowiedzieć, co za wasze czasy było wyjątkowe. Jeżeli zdarzały się historie polityków waszej partii przyjmowanych poza kolejnością i zdarzają się do dzisiaj historie waszych radnych czy waszych posłów, którzy także zarabiają miliony i także procesują się ze szpitalami, które twierdzą, że nie byli w stanie pracować 20 lat.
11: Jak tutaj kolega Rukowicz mówił o tym szpitalu w Garwolinie, to ja chcę powiedzieć o tym, że jest taki szpital w Rawie Mazowieckiej, który był prowadzony i nadzorowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe i tam też był lekarz, który zarabiał rocznie 1,4 miliona złotych. I też pracował dzień i noc, a dzisiaj jest tak, że tego lekarza już tam nie ma w tym szpitalu.
2: To chyba dobrze, czy źle?
11: No chyba dobrze, no tylko, nadzór nad tym szpitalem się sprawuje starosta z Prawa i Sprawiedliwości, to jest raz. Rząd dzisiaj temu szpitalowi w Rawie Mazowieckiej wstrzymał wypłatę 18 milionów złotych z KPO.
24: Każdy z nas...
11: Jak pan o Garwolinie, to ja o Rawie Mazowieckiej.
2: Żochowski jest radnym PiSu, czy nie jest? Wywaliliście go, czy nie?
24: Ryszard Petru.
4: Ja chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli samorząd jest właścicielem szpitala, to samorząd musi być oceniany z tego, jak tym szpitalem zarządza. Proszę bardzo, Angelika Morzanowska była europosłanka, potem doradczyni pana prezydenta Dudy, jest szefową szpitala w Kępnie i to jest ewidentnie rozdawnictwo partyjne.
2: A wiesz, od czego zaczęła? Od podwyżki pensji oddychę.
4: Tak, to widziałem też. Natomiast o co mi chodzi?
24: Ale przepraszam, wyście jako jednego z dyrektorów szpitali na Dolnym Śląsku, Jacka Protasiewicza wstawili. No, słuchajcie, no naprawdę.
4: Z tego, co miał
24: nie przepychajcie się nawzajem, bo każdy...
10: No to może w końcu z tym patologicznym mechanizmem skończmy. Jedni i drugi.
4: Tylko chodzi o to,
10: no to przestańcie jedni
4: chodzi o to, że system po prostu tak funkcjonuje i nie jest prawdą, jeszcze raz podkreślam, że za mało pieniędzy w systemie ochrony zdrowia, można to lepiej zorganizować za te same pieniądze.
2: Zgoda.
24: Uważam, niech pan weźmie funkcję ministra zdrowia.
4: Właśnie. Jestem otwarty na taką dyskusję.
24: No bardzo proszę, jako jedyny
4: akurat
24: chyba
4: tutaj jest... Trzeba na to popatrzeć, nie jest z punktu widzenia wyłącznie
24: kwestii medycznych. Nie, pan jest tam pierwszym człowiekiem, który mówi, że pieniędzy tam nie brakuje.
4: Więc... Nie, można lepiej zorganizować za te same pieniądze.
24: Ale pan miał szansę swojej nie wykorzystał.
2: Ja to powiedziałem u pana w programie z 10 razy już, dobrze, że uważam,
4: ale ja też uważam,
2: że można ten system
4: podobnie jak Konfederacja, tak. Uważam, że jest problemem monopol NFZ-u, no bo on... Co to jest za rynek, który jest monopol NFZ-u? Potem mamy sytuację niewłaściwie wycenionych świadczeń medycznych, a samorządy czy politycy są właścicielem de facto szpitali. Nie będzie, jeżeli nie będzie tam większej konkurencji w ramach systemu ochrony zdrowia, to takie patologie będą. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, bo wkończę do pana kolegi Zandberga. No nie oszukujmy się, to są takie... To jest taka naiwność, że jak politycy będą wysyłali ekspertów do nadzoru, dokładnie to tak. Będzie lepiej. No dokładnie. Przepraszam bardzo, będą wysyłali panie Angeliki Mężandowskiej, które są
24: pan Łukasz Rzepewski kończy temat. Bardzo proszę. Nie,
10: no, wybory się panowie, to, bardzo rozumiem, proszę. Że tak uzasadniacie to, że w spółkach Skarbu Państwa też zostawiliście koryciarzy?
4: Trzeba prywatyzować akurat
10: spółki Skarbu
24: Państwa.
10: Nadzoru nad własnością publiczną, a nie robić to, co robicie od 20 lat.
4: Trzeba było wejść do rządu i to zrobić.
10: Przecież nie zgodziliście się na to. Powiedzieliście, że głosy razem nie są potrzebne do większości.
1: przyszłość, niż będzie tak jak dalej, jak
24: Łukasz
1: było.
24: Rzepecki, panowie bardzo wzięli proszę.
1: Te
24: panowie,
1: zdawać pomiędzy sobą etaty.
24: Panowie, Łukasz Rzepecki kończy ten temat.
0: Zbliżają się wybory, szanowni państwo, więc praktycznie wszyscy mówią językiem Konfederacji, bo to Konfederacja jako pierwsza jest jedyną partią wiarygodną,
1: Boże,
0: która mówiła, że trzeba zmienić ten system i pieniędzy jest wystarczająco, ale są one źle wydawane i nietransparentnie, nieprzejrzyście. Natomiast kiedyś byli Misiewicze, Pisiewicze i wtedy politycy Platformy tyle mówili, krzyczeli, robili różne protesty. Dzisiaj są kacprzyki w Platformie Obywatelskiej. Jeżeli jesteś w Koalicji Obywatelskiej, to żyjesz jak faraon, a twoja rodzina, o, nie, a twoja proszę. Rodzina żyje jak kapłani, więc to pokazuje jasno i wyraźnie, że Platforma od PiSu nie różni się niczym. Jedni jak rządzą, robią to samo dokładnie,
24: drodzy
0: co
24: państwo,
0: inni, a jak są w opozycji, to są...
24: Panowie, bardzo proszę, z Egiptu przenieśmy się do Gdańska, druga część siódmego dnia tygodnia, bardzo proszę.
12: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
24: Bo właśnie w Gdańsku, drodzy państwo, odbyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, którą zorganizował rząd. Pierwotnie do Gdańska miał przylecieć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ale odwołał swój przyjazd po tym, gdy Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, ale jednocześnie Zełenski nie chciał tej konferencji zerwać, więc przysłał do Polski premier Ukrainy Julię Sfrydenko. Czy to był sukces, pan Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość?
13: Sukces tej konferencji dla naszego biznesu? No chyba żaden, panie redaktorze, bo nawet premier Donald Tusk się nie pochwalił na Twitterze, a lubi to robić, jeśli byłby jakiś sukces, bo tam żadnego sukcesu nie było. Z ubolewaniem należy stwierdzić,
24: konkretnie, umowa dronowa z Ukraińcami podpisana przez Polską Grupę Zbrojeniową.
13: Ale dronowa
24: Orlen
13: była...
24: Naftogaz ukraiński.
13: Tak, sprzedaż gazu, typowa rzecz.
24: W sprawie handlu gazem LNG. Tak. Bank Gospodarstwa Krajowego przystąpił do Funduszu na Rzecz Odbudowy Ukrainy, które utworzyły Europejski Bank Inwestycyjny, banki z Niemiec, Włoch i Francji, to jest dla pana za mało.
13: Ale pan posłucha, panie dyrektorze, normalna sprawa, naftogaz i gaz żeśmy sprzedawali, to jest nic nowego.
24: Rozumiem,
13: druga sprawa, że jeżeli Fundusz Inwestycyjny EIB, Europejski Bank Inwestycyjny, dobrze pan o tym wspomina, dlaczego EIB nie interweniuje w przypadku tej polskiej firmy we Lwowie, która budowała sortownię odpadów. Przecież to są pieniądze EBI, wygrali w arbitrażach, nie mają wypłacone. Mer Lwowa Sadowny chodzi i się śmieje, przyjeżdża do Polski, podpisuje jakieś kontrakty na odbudowę Lwowa i to jest też skandal w całej sytuacji.
24: Dobrze, ale wie pan,
13: a poza tym, gdyby był sukces, to naprawdę zapewniam pana, że premier Donald Tusk pochwaliłby się tą sprawą. Natomiast nic nie ma konkretnego. Zaparzyliśmy kawę, herbatę, zrobiliśmy fajną konferencję, z której na tą chwilę nie widać uzysku, do czego też wiceminister Kowal przyznał się oficjalnie w swoich wypowiedziach. Potem tym cieszył się, chwileczkę, panie redaktorze, cieszył się z tego, że jest jakieś tam kilka listów intencyjnych podpisanych w tym zakresie. Taka była informacja.
24: Ryszard Petru?
14: To była dobra konferencja, ale rzeczywiście jest tak, że brakuje sukcesu polskich firm, które by inwestowały na Ukrainie. I ten akurat przypadek tego, co się wydarzyło w Lwowie, jest bardzo ważny.
24: Mówimy o firmie Control Process,
14: która nie dostała pieniędzy.
24: Bo po budowie kompleksu przetwarzania odpadów komunalnych nie dostała pieniędzy, wygrała wszystkie arbitraże, a Andrzej Sadowy, czyli wspomniany mer Lwowa, nie chce im zapłacić pieniędzy.
14: No i uważam, że zamiast zajmować
13: pieniędzy
14: się...
13: Pieniędzy bankowych, europejskich, gdzie my się dokładamy tego via bank. To jest skandal w ogóle.
14: To jest skandal, natomiast to też pokazuje, jak bardzo Ukraina jest nieprzygotowana do wejścia do Unii Europejskiej, bo takie sytuacje się nie mogą zdarzyć, że jest decyzja, 75 decyzji sądów i w tym arbitrażu, a oni do tego jakby nie respektują. Natomiast to pokazuje, że my za dużo rozmawiamy o orderach, a za mało o biznesie. Ja bym oczekiwał właśnie od prezydenta Rzeczpospolitej, a również od władz, no, bardzo mocną walkę o to, żeby polskie firmy mogły odbudowywać Ukrainę, bo tak w ogóle wygląda ten niestety świat dyplomacji i w Niemczech, i w Stanach, i we Francji. Oni o to walczą. Ja rozumiem, że ta kwestia pamięci jest ważna, natomiast zbyt dużo przykładamy wagi do kwestii emocjonalnych, a za mało do biznesowych. Nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja mogła mieć miejsce w przypadku kraju, który jest znacznie bardziej gospodarczo potężniejszy. Uważam, że my musimy zmienić, bo jesteśmy blisko Ukrainy, mamy najwięcej możliwości zarobienia tamże dla polskich firm i szczególnie firm prywatnych. Cieszą mnie kontrakty dla firm państwowych, a naprawdę to polski prywatny biznes powinien robić duże biznesy na Ukrainie.
15: Dobra konferencja, potrzebna konferencja, szczególnie w tak trudnym momencie relacji polsko-ukraińskiej, w jakich się znaleźliśmy, bo to, co się wydarzyło, to, co zrobił Zełenski, oceniam negatywnie, żeby też przeciąć i tracić wiele czasu.
24: Nadaniu nazwy,
15: mówię o nadaniu
24: bohaterów
15: nazwy,
24: tak, jednej z jednostek.
15: Oceniam to negatywnie, nie powinno się to wydarzyć, ale biorę pod uwagę to, w jakich warunkach on pracuje, gdzie on się znajduje, w jakich okolicznościach, nazwijmy to, politycznych, i daje mu pewien zakres takiej wiary, że no, te warunki wojenne spowodowały to, że jego zachowanie wzbudza dzisiaj duże kontrowersje, we mnie wywołuje niepokój. To, co zrobił Nawrocki z tym całym cyrkiem, z odbieraniem medalu...
16: Nawrocki.
24: Panowie, bardzo prezydent proszę.
18: Nawrocki. Jedziemy dalej.
24: Dobrze,
15: to, co zrobił Nawrocki. Karol Nawrocki z odbieraniem medalu Zełenskiemu...
24: Ale pan uważa Karola Nawrockiego za prezydenta, czy nie?
15: Dalej liczę głosy. Niestety wstaję rano i dalej uważam.
5: Dalej liczę głosy.
24: Idźmy dalej.
15: Więc jedziemy dalej.
24: Jak pan ocenia decyzję prezydenta?
15: Znaczy, oceniam ją za małostkową, dziecinną, nieprzemyślaną i niosącą za sobą złe konsekwencje, ale potem najbardziej mnie rozbawił ten rządek tych wszystkich pisowców, którzy przynieśli wszystkie medale, co podesowali.
24: Drodzy państwo, posłuchajmy Jarosława.
15: Bo oni tam rządkiem się ustawili i te medaliki tam wszyscy oddawali.
24: Kaczyński, bardzo proszę.
16: Tak nie wyśpiewa tych medalików.
24: Pan prezes będzie mówił. Panie pośle, bardzo no proszę. Dobrze.
19: Na tej konferencji jest mer Lwowa, już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. No i nie płaci tyle. Chociaż to były jakieś większe przedsięwzięcia, więc choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. I tutaj nie warto mieć złudzenia. Może przy okazji powiem, chociaż nie było to moim celem, ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. Można powiedzieć, order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich.
24: Drodzy państwo, dla jasności, mer Swadowy nie był na tej konferencji. Pan prezes mówi nieprawdę.
15: Nie skończył zdania.
24: To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście, tak jak pan powiedział, medale oddali Mariusz Błaszczak, Zbigniew Rau, Adam Bielan, Marek Kuchciński, ale Mateusz Morawiecki, który wtedy w czerwcu 2022 roku, to była druga wspólna wizyta Kaczyńskiego i Morawieckiego w Kijowie, też otrzymał medal Jarosława Mądrego. Mateusz Morawiecki tego medalu nie oddaje. Bartosz Arłukowicz.
15: No bo jak ma Morawiecki oddać medal Jarosława Mądrego, jak on ten medal czci? No przecież to dla Morawieckiego jest bardzo ważne. Teraz wracamy do poważnej rozmowy. Słyszałem przed chwilą Kaczyńskiego, ja nawet wcześniej nie słyszałem tej wypowiedzi, bo on wszedł na mównicę i mówi tak: mer Lwowa, banderowiec oczywisty. Zdaje się, tak to zabrzmiało. To jest cały Kaczyński. Od
16: ale przecież, ale
15: czarno-biały Kaczyński.
16: Przepraszam bardzo, we Lwowie setki ulic
15: pan naprawdę wychodzi Kaczyński, mówi, że nie zapłacił. I to jest prawda. Skandal. Nie zapłacono polskiej firmie, trzeba sprawę wyjaśnić, czym prędzej doprowadzić do finału. Ale ja przypomnę, że zdaje się, media opisywały sytuację, w której Kaczyński za dwie wieże też miał problem z zapłaceniem. Więc najpierw niech swoje długi ogarnie, a potem się zajmuje merem Lwowa. I kończąc tę wypowiedź, na sekundeczkę muszę jeszcze do Konfederacji, bo po prostu.
24: Wiem, bo nie wytrzymał.
15: Wasza hipokryzja po prostu mnie rozsadza, chociaż już mam tyle lat, powinienem przywyknąć. Panie pośle, mówi pan o ekspertach w radach nadzorczych.
24: Nie mówmy już o tym.
15: Nie wracajmy, że zamknęliśmy temat. Ja chciałem tylko dopytać, czy jest prawdą, że pan był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w jednym z miast. Prawda czy nie?
5: A co to ma za znaczenie w kierunku?
15: Bo jest pan politykiem. Dlaczego pan siadał w ogóle w tych radach?
5: Ja nie jestem radnym.
15: Jest pan konfederatą, który zasiada w tych wszystkich właśnie spółkach, spółeczkach. Czerpiecie z tego zyski.
5: Nie jestem radnym.
24: Panowie, Adrian
5: Zandberg,
24: o konferencji i o relacjach polsko-ukraińskich, które są najgorsze.
15: Konfederatą pan jest, wystarczy.
24: Adrian Zandberg.
18: Jak rozumiem, jako przedstawiciel jedynej partii w tym studiu, która nie deleguje swoich członków do rad nadzorczych.
15: No dopiero zaczniecie.
18: Różnica, jak rozumiem, między nami polega na tym, że ty nie wierzysz w to, że jest możliwa polityka bez złodziejstwa i cynizmu, i tym się różnimy.
15: W sensie wierzę, ale nie wierzę, że potraficie ją robić. To nie wierzę.
24: Adrian Zandberg, panowie, czy możemy porozmawiać o relacjach z Ukrainą, które są niebywale ważne z naszego punktu widzenia i o tej konferencji? Pan Adrian Zandberg.
18: Prawda jest taka, że doszło do zaostrzenia konfliktu na życzenie prezydenta Zełenskiego. I to jest moim zdaniem kwestia wewnętrznej polityki ukraińskiej, tego, że Zełenski to, co zrobi, to jest przecież polityk z wielkim doświadczeniem. On nie zrobił tego naiwnie. On to moim zdaniem zrobił dlatego, że potrzebował tego na potrzeby rynku wewnętrznego. To podlizywanie się nacjonalistom, moim zdaniem trzeba czytać w ten sposób. reakcja była oczywista w tym sensie, że prezydent Zełenski decyzją sam sobie tak naprawdę to znaczenie i sympatię Polaków odebrał, bo tak naprawdę, słuchajcie, medale...
15: Tego chyba najbardziej szkoda.
18: Medale to jest tylko symbol, tak? To jest symbol tego, że jest to wyraz szacunku, wyraz sympatii, wyraz wsparcia. To się wydarzyło, tak?
24: A nie ma pan wrażenia, słuchając się Jarosława Kaczyńskiego, że Jarosław Kaczyński odcina się od tego wszystkiego, co robił po wybuchu wojny, od tej całej pomocy, którą przecież na jego osobistą decyzję rząd Prawa i Sprawiedliwości dostarczał do Ukrainy.
18: Ja chcę właśnie, że jedna rzecz w tym studiu wybrzmiała, bo to
16: chyba dobrze, że pomagaliśmy.
18: Ale właśnie chcę powiedzieć, bo...
24: Ale prezes się teraz od tego odcina.
18: Wydaje mi się, że to jest ważne. Rządberg. Chciałbym, żebyśmy dwie rzeczy od siebie odróżnili. Jest zła, paskudna decyzja konkretnego polityka. Ja, jak parę lat temu, co bardziej nagrzani po prawej stronie, mieli pomysły, że na pomniki stawiać takich facetów, co mordowali ludność cywilną białoruską albo ukraińską, to głośno
24: protestowałem. Mówi pan o żołnierzach wyklętych.
18: Mówię, nie używajmy tego szerokiego określenia, mówię o konkretnych osobach. O Rajsie Burym, o Pazderskim Szarym, o ludziach odpowiedzialnych za mordowanie kobiet i dzieci. To twardo, głośno protestowałem i te same zasady obowiązują wszystkich. Nie wolno nazywać jednostek imieniem ludobójców. Po prostu. Koniec, kropka. I tu reakcja musi być zawsze twarda, niezależnie od tego, o jakim kraju mówimy. Natomiast chciałbym, żebyśmy nie zagubili jednej rzeczy w tym, bo widzę, że niektórzy już ruszyli do szarży i za chwilę się okaże, że na przykład uczciwie pracujący w Polsce Ukrainiec będzie winny za głupotę, którą zrobił polityk. Reakcja musi być zawsze twarda, niezależnie od tego, o jakim kraju mówimy. Natomiast chciałbym, żebyśmy nie zagubili jednej rzeczy w tym, bo widzę, że niektórzy już ruszyli do szarży i za chwilę się okaże, że na przykład uczciwie pracujący w Polsce Ukrainiec będzie winny za głupotę, którą zrobił polityk ukraiński. Rozróżniajmy to. To jest jedna.

0: znaczne koszty dla Polski utrzymania bezpieczeństwa i ochrony wydłużonej z Federacją
1: Rosyjską. Ja tylko przypomnę...
0: Mówię o tym dlatego, że pojawiły się głupie wypowiedzi o tym, żeby teraz odciąć możliwość dostaw dla armii ukraińskiej. Myślmy strategicznie, patrzmy na mapę, gdzie jesteśmy, i nawet jak są upały, to warto napić się wody,
1: Czarnek miał taki pomysł, żeby do czasu wycofania tej nazwy wstrzymać pomoc. Ja tylko przypomnę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, to był marzec roku 2023 roku. Stawianie jakichkolwiek warunków w Ukrainie to przedsięwzięcie obliczone na korzyść Rosji. Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
2: Polska musi zacząć rozmawiać po partnersku. W mojej ocenie tego niestety brakuje. Ta konferencja pokazała, że ona nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, bo Zełenski nie przyjechał na nią. Pokazał nam środkowy palec. Po raz kolejny staliśmy się bardziej...
1: Nie uważa pan, że gdyby on przyjechał, to w ogóle uwaga od tej konferencji byłaby całkowicie odwrócona?
2: Słucham?
1: Gdyby on przyjechał, to uwaga od tej konferencji zostałaby całkowicie odwrócona i te polsko-ukraińskie przepychanki by zdominowały
2: Te przepychanki zaczął Zełenski, nie my. I dobrze się stało, że prezydent Karol Nawrocki odebrał to najwyższe odznaczenie państwowe Zełenskiemu, bo on na to nie zasługuje. W 2023 roku,
1: kiedy powiedział pan, że nie zasługuje, przepraszam, bo zagadywałem, a chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wtedy, kiedy w 2023 roku ten medal otrzymał od Andrzeja Dudy, to był pan współpracownikiem Andrzeja Dudy, ministrem w kancelarii prezydenta. Protestował pan wówczas?
2: Nie byłem ministrem, tylko doradcą. Zajmowałem się dobrze. Sprawami zagranicznymi. Gdyby to ode mnie zależało, to bym rekomendował, żeby pan prezydent tego orderu nie dawał.
1: Czy mówił to pan wówczas Andrzejowi Dudzie?
2: Nie mówiłem, bo zajmowałem się zupełnie innymi sprawami. Zajmowałem się społeczeństwem obywatelskim, zajmowałem się młodzieżą, a nie tą tematyką. Zajmował się odpowiedzialny minister.
1: Jeżeli zajmowałbym się zupełnie czymś innym, jeśli pan pozwoli.
2: A nie każe, czy wyrywa długopis prezydentowi.
1: Pan minister Sałek, pan także pracował. Panowie, ostatnie zdanie.
2: Ale będę mógł dokończyć, tak?
1: Będzie pan mógł dokończyć. Ostatnie zdanie. Pan minister Sałek też wtedy pracował w kancelarii prezydenta. Pan też się oburzał?
3: Ale panie redaktorze, chwileczkę. No, mogę też powiedzieć, czy
1: ale
3: nie?
1: Pytanie
3: no właśnie
1: proste.
3: Pytanie, to próbuję odpowiedzieć. Pierwsza rzecz to jest taka. Ja nie wiem, kto prezydentowi Załęskiemu podpowiedział taki zwariowany pomysł, żeby to wiadomo było, jakie będą konsekwencje
1: jakie
3: i po co
1: pana
3: to było zrobione.
1: W 2023 roku, kiedy Andrzej Duda
3: Pan prezydent Andrzej Duda podjął wówczas taką decyzję. Byliśmy na etapie wojny i całe polskie społeczeństwo, także rząd i wszyscy pomagali Ukrainie. Jesteśmy teraz rozczarowani tą sytuacją, która miała miejsce i niepotrzebnie ta sytuacja ze strony ukraińskiej była wywołana. Natomiast pan prezydent Andrzej Duda miał prawo podjąć taką decyzję o tym, żeby nadać ten order. Tak samo po tym, co się wydarzyło, z czyjejś stymulacji, ktoś przystymulował Załęskiego, prezydent Karol Nawrocki miał prawo odebrać to znaczenie. I de facto prezydent Karol Nawrocki po tym, co się stało, nie miał wyjścia. Nie miał wyjścia i państwo tego o tym wszyscy
2: wiedzą. Z wywiadów sam prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że okoliczności się zmieniły, więc no
3: oczywiście,
2: jak mnie mam sam by w obecnej sytuacji
1: ale powiedział,
2: tego orderu,
1: że jest sporo wiedzy na ten temat Ukrainy
2: tego orderu
1: wiemy.
2: Nie dał. Natomiast my powinniśmy przede wszystkim postawić na zasadę wzajemności. Powinniśmy oczekiwać, a nie być tylko beneficjentem, czy generalnie państwem, które daje za darmo i nic z tego nie ma. Powinniśmy oczekiwać ekshumacji na Wołyniu, powinniśmy oczekiwać tego, że nie powinna być ukraińska gospodarka dumpingowana i przede wszystkim, żeby było koniec z gloryfikacją ludobójstwa na Wołyniu.
1: Państwo,
2: bo to jest uderzenie w polską historię.
1: Najciekawsze dopiero przed nami Ukraina rozpoczęła negocjacje z Unią Europejską i Jarosław Kaczyński uważa, że
3: bez sprzeciwu Polski.
1: Powinniśmy stosować tego typu sprzeciw przy zamykaniu kolejnych rozdziałów. Ryszard Petru, obiecałem pytanie o to, czy pan partię stworzy, jak to idzie.
4: Właśnie.
1: Na koniec.
4: Uważam, że jest duże zapotrzebowanie na taką wersję partii przedsiębiorczej do bólu pragmatycznej gospodarczej, w przeciwieństwie do przeciwieństwie do Konfederacji to nie może być partia antyeuropejska, nie może być partia ksenofobiczna. I uważam, że jest przestrzeń polityczna, natomiast bez wątpienia okres upału, wakacji nie jest okresem
2: Konfederacja
4: tego
2: partią
4: typu, tego typu
2: panie,
4: oferty składa
2: państwo,
4: się politycznie.
2: Lekarze to już dodzwonili do pacjentów, czy jeszcze dzwonią?
1: Bardzo proszę,
2: to był
1: ostatni program przed wakacjami. Będziemy śledzić to, co się dzieje w Szpitalu Południowym. Proszę o tym słuchać w wiadomościach Radia Z. Będziemy śledzić aktywność polityczną Ryszarda Petru. Także proszę słuchać wiadomości Radia Z.
4: Zapraszam.
1: Proszę uważać na upały. Proszę się dobrze bawić w wakacje. Widzimy się i słyszymy się we wrześniu. Dziękuję
4: dopiero?
1: Serdecznie. Tak.
2: Dziękuję.
4: W tym studio.
5: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje.

0: cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
12: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
11: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny!
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
19: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
20: Gastorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
22: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
23: Skoda. Po reklamie.
24: Na zegarach już prawie 10:00, to czas na wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak w studiu. Słuchamy.
0: Emocje w studiu, goście Radia Z o aferze w Szpitalu Południowym. Temperatury idą w górę, dziś mogą paść rekordy. Na mundialu faza pucharowa, posłuchajcie, kto z kim zagra.
24: Dziesiąta.
0: Gorąca dyskusja na temat afery w Szpitalu Południowym w programie Siódmy Dzień Tygodnia Radia Z. Goście Andrzeja Stankiewicza starli się w ocenie wiarygodności doktora Emila Jędrzejewskiego, który jako pierwszy mówił o nieprawidłowościach w placówce. Nigdy w życiu nie spotkałem się z sytuacją, by lekarz widział, jak ktoś zabija pacjenta przy okazji intubacji i milczał, mówił Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
1: Jeżeli ktoś widzi, że ktoś komuś robi krzywdę, to musimy reagować, a nie przychodzić po półtora roku i się wypłakiwać.
2: Teraz jak gdyby jest cała próba podważania.
9: Nie, ja pana pytam.
2: Podważania tego, że Jędrzejewski jest jakimś świadkiem, który jest niewiarygodny.
9: Nie, pytam pana.
2: To w takim razie nadzór, rada nadzorcza, prezydent miasta, wiceprezydent miasta nadzorujący tę sprawę nie wiedział, co się tam dzieje, nie wiedział, jak to wygląda.
0: Odpowiadał Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Program do obejrzenia na radioz.pl. We Francji 1000 nadmiarowych zgonów z powodu upałów, podaje Agencja Zdrowia Publicznego w tym kraju. Ostatni tydzień przyniósł rekordowe temperatury we Francji, a ostrzeżenia synoptyków przestaną obowiązywać dopiero dziś wieczorem. A u nas to właśnie dziś najprawdopodobniej rekordy ciepła. Temperatura na zachodzie kraju może przekroczyć nawet 40 stopni w cieniu. Południe Europy do takich upałów jest przyzwyczajone. O najbardziej popularnych sposobach radzenia sobie w gorącym klimacie prosto z Włoch. Reporter Radia Z Tomasz Kubat.
23: Cuda działa podobno poranne mycie podłóg zimną wodą, która z czasem wolno paruje i obniża odczuwalność temperaturę w mieszkaniach. Wietrze się je tylko rano. W gorące dni zatrzaśnięte są także okiennice, by słońce nie podnosiło temperatury wewnątrz. Obowiązkowa w zasadzie dla wszystkich staje się siesta od około 13 do 17, kiedy jest najgoręcej. Włosi albo praktykują drzemkę, albo odpoczywają po caffè salento, czyli espresso podawanym na lodzie z mlekiem migdałowym. Życie wraca dopiero wieczorem wraz ze spadkiem temperatur. Pomagają także zimne prysznice, albo chociaż nakładane na szyję lub głowę chustki zmoczone w chłodnej wodzie. Z Triestu nad Adriatykiem Tomasz Kubat, Radio Z.
0: Włosi na czas największych upałów modyfikują też swoją dietę. Preferowane stają się sałatki czy orzeźwiające desery. Mundial rozkręca się na dobre. Za nami faza grupowa, a już dziś początek rundy play-off. W walce o tytuł mistrzowski pozostały 32 drużyny. 16 już wróciło do domu. Obok mnie dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Mateuszu, w jednej 16 finału nie zabraknie hitów?
25: Bardzo wymagająca drabinka turniejowa ułożyła się Niemcom w meczu z Paragwajem. Nasi zachodni sąsiedzi będą murowanym faworytem, ale potem trafią najprawdopodobniej na aktualnych wicemistrzów świata, więc Francuzów. Trójkolorowych czeka pojedynek ze Szwecją, która Polaków wyeliminowała w barażach. Trudne zadanie czeka Portugalię. O 1/8 finału powalczy z Chorwacją, która przypieczętowała awans z trzeciego miejsca w swojej grupie po zwycięstwie nad Ganą. Spacerek w teorii przed obrońcami tytułu. Argentyna z boskim Leo Messim, który ma już 6 goli na tym mundialu, zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Możliwe kłopoty dopiero w półfinale i potencjalna walka z Kolumbią. A dziś pierwsze spotkanie w fazie pucharowej. Finglewood, współgospodarz turnieju, a więc Kanada, zmierzy się z RPA.
0: A początek o 21 naszego czasu.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
24: Jeszcze ostrzeżenia burzowe pojawiły się. Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolska i Lubuskie. Uwaga, może zagrzmieć. No właśnie, ale cześć Ewelina.
27: Dzień dobry.
24: Po burzy to przynajmniej powietrze trochę się wymieni, nie?
27: To prawda.
24: Tak sobie myślę. Ciężko jest już na zewnątrz?
27: Nie, jest całkiem przyjemnie. Pomieszczenie sklimatyzowałeś perfekcyjnie. Dziękuję.
24: Proszę, nie ma za co.
26: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
28: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl

Anastasia na antenie Radia Z i 13 minut po 10. Kochani, tego jeszcze nie było. W tym momencie w Kairze mamy 32 stopnie ciepła, a na przykład w naszych polskich pięknych Słubicach już 33. Dzisiaj naprawdę będzie bardzo gorąco, powyżej 40 stopni na zachodzie i myślę sobie, że takie dwie sprawy są obowiązkowe. Po pierwsze, schłodzone napoje, jak najwięcej lodu, a po drugie, jak najwięcej wody dla ochłody. No i może, żeby odstudzić tę temperaturę. Kuba i Kuban pośpiewają o tym, że stygnie lato. Może coś to da? Nie wiem.

0: No doubt, it's my life w Radio Z. Za chwilę też klasyka Ace of Base. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: z Bruno Mars w Radiu Z i 20 minut do 11. Ciekawostka z zachodniej granicy. Niemcy zakazują grillowania, to oczywiście w związku z falą upałów i brakiem opadów. Kolejne niemieckie miasta decydują się na taki krok, aby absolutnie nie grillować w przestrzeni publicznej. Także keine Wurst, no ale czy ognisko to jest dobry pomysł na taki upał? Nie wiem, no nie wiem, raczej chłodniczek dzisiaj by się sprawdził.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
10: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
11: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
12: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa!
12: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
13: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski, patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
1: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To nie jest Sumsej, a za chwilę wiadomości, w których sprawdzamy, ile stopni dzisiaj na polskim biegunie zimna.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Jak jest biała flaga, to dopiero wtedy można się kąpać, a jak czerwona, to nie można.
3: A ja kocham ciepło. Ja 30 lat mieszkam w Australii.
4: Stały dostęp do tej wody to jest absolutna podstawa.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Michał Bieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Potrzebujesz chwili oddechu? Jeziorak, szum wody, zachód słońca i ława. To miejsce, gdzie wakacje płyną wolniej. Atrakcje i noclegi na urlopwilawie.pl.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
16: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Winery Bookings zaprasza Suede, ikona brytyjskiego rocka i zespół, który na zawsze zmienił brzmienie lat 90. 23 lipca. Letnia scena progresji w Warszawie. Charyzma, chwytliwe melodie i koncert dla tych, którzy cenią ponadczasowe brzmienie z klasą.
18: Gastorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
20: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to! Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
21: Hiper tania niedziela w Auchan.
22: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan. Po reklamie.
0: Na zegarach prawie 11:00. Najnowsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Idalia Tomczak. Zapraszamy.
23: Wybuch w budynku w Wielkopolsce. Pod gruzami uwięziona jest jedna osoba. Brakuje wody w województwie śląskim. Jest apel władz. Wóz transmisyjny Radia Z dzisiaj w Wirzajnach. Na polskim biegunie zimna. Upały.
0: 11:00.
23: Zaczynamy od wiadomości dla kierowców. Zablokowana droga S7 w stronę Gdańska na odcinku Nidzica-Olsztynek. W miejscowości Lutek dachował samochód osobowy. Jedna osoba jest ranna. Dramatyczne wiadomości z Wielkopolski. Doszło do wybuchu w budynku w Kopydłowie Nowym koło Konina. Pod gruzami uwięziona jest kobieta. Jest z nią kontakt. Druga osoba z poparzeniami wydostała się z budynku. Na miejscu jest już specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach zużycie jest znacznie większe niż możliwości sieci wodociągowych. Z problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic, gdzie tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów, mówi dyrektor przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz.
2: Zużycie wody jest ogromne, dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
23: Niedobory wody uzupełniane są dostawami z cystern. Jesteśmy na kolejnym etapie rozmów z USA w sprawie stałej bazy wojskowej, informuje wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje, w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji. Polska w połowie czerwca dostała od szefa Pentagonu pozytywną odpowiedź na zgłoszenie gotowości do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Za brak kasku na głowie dziecka rodzice mogą dostać mandat. Policja w te wakacje będzie zwracać szczególną uwagę na młodych ludzi na rowerach czy hulajnogach. To prawdziwy sprawdzian nowych przepisów, które od tego miesiąca wprowadzają obowiązek noszenia kasków przez dzieci do 16 roku życia. Taryfy ulgowej nie będzie, mówi Jacek Stelmach z policji w Katowicach.
3: Żeby dawać też przykład dzieciom tak naprawdę i samemu jeździć w kaskach, bo nieraz zdarzają się wypadki, które pokazują, że tylko kask powoduje, że nawet dorosłe osoby przeżywają taki wypadek, kolizję, w ogóle uderzenie.
23: Obowiązek kasku dotyczy jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego, takimi jak elektryczne deskorolki czy monocykle. Ekstremalne upały dotarły nad polski biegun zimna. Cała Polska, więc także Suwalszczyzna, dziś i jutro z alertami IMGW. W Wiżajnach, zwykle najzimniejszym miejscu w Polsce na nizinach, zaparkował wóz transmisyjny Radia Z. Jest tam też nasz specjalny wysłannik Michał Dzienyński. Dzień dobry, Michał. Jak temperatura u ciebie?
4: Na termometrze na parkingu, gdzie jak BIK napisane polski biegun zimna, mamy w tej chwili grubo powyżej 35 stopni. Najzimniejsze miejsce w Polsce, chyba tylko w teorii, mówią miejscowi Małgosia i Tomek.
5: To jest centrum biegun zimna.
4: No to ile tam mamy stopni?
5: Mamy teraz 37 stopni ciepła.
4: Przepraszam bardzo, to ja dobrze trafiłem?
24: Dobrze pan trafił. My też jesteśmy zaskoczeni, wie pan. My lubimy zimno, myśmy spędzili kupę czasu w Laponii.
4: Jeszcze chyba wyżej podskoczyło, czy nie? Ile tam? Zobaczmy.
24: Nie, 38.
4: Niewykluczone, że rekord ciepła padnie gdzieś w Suwałkach. Temperatura może dojść nawet do 38 stopni, a w perspektywie tropikalna noc. Prognozowana temperatura o północy to 28 stopni. Z tropikalnego dziś bieguna zimna Wiżajny Michał Dzieliński, Radio Z.
23: Tropikalne noce w całej Polsce pozostaną przynajmniej do wtorku. Kolejne wiadomości w Radio Z za godzinę. Zaprasza Ola Wojciechowska.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
23: Czegoś takiego jeszcze nie widziałam na mapach pogodowych. Alerty trzeciego stopnia przed upałami niemal w całej Polsce. Drugiego stopnia na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. W tym momencie w Legnicy już 35 stopni, mniej w Świnoujściu 27, ale będzie powyżej 40.
26: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
27: Sponsorem programu jest Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.
23: Prawie 5 minut po 11.

takiego połączenia. Tylko radiowe hity. Mark Ronson, Miley Cyrus na antenie Zetki, Nothing Breaks Like a Heart. I ja mam być może optymistyczne informacje dla wszystkich, którzy nienawidzą upałów. Kochani, według synoptyków po tej fali rekordowych upałów pogoda ma się zmienić diametralnie. W środę zróżnicowanie temperatury osiągnie apogeum i wyobraźcie sobie, że na wschodzie dalej będzie 30 stopni, a na zachodzie i częściowo na północy zaledwie 15 i będą takie miejsca w naszym kraju, że na termometrach zobaczymy 10. Także bardzo niestabilnie z tym naszym latkiem, ale może dla każdego coś miłego, być może będziecie już na urlopach, więc szansa na przemieszczenie istnieje. A u nas Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, no i uważajcie dzisiaj na siebie, bardzo proszę.

0: Stare dobre rana i kiedy powiem sobie dość w Radiu Z, a za chwilę kolejna kobieta rakieta Lady Gaga.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Hej, zwrotu mocni!
14: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
15: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
16: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
17: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Money, money, money!
21: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
20: Wygrałam w Cherry Money.
21: Cherry Money?
20: Nowy ekspres los.
21: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
22: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.

0: Laptopy Queen Supreme 9 rolek 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.
4: The good girl in your tree.

Meatloaf. Czyli klopsiki na antenie Radio Z. A propos tematów kulinarnych, ja się zastanawiam od samiuszkiego rana, czy są tacy odważni po drugiej stronie, którzy dzisiaj będą serwować niedzielne rosół. No rosół w upały to jest naprawdę tylko dla odważnych. 321, 321, 321, dajcie znać. Aś, śpiewa dla was Bledka.

0: No, myślę, że dzisiaj ruszając się w tym bardzo energicznym rytmie można się troszeczkę upocić. Dlatego za momencik, kochani, przepiękna ballada po polsku. Oczywiście od Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Radio Z
1: i już. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
9: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
12: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
15: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
16: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
17: Nodino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer.

0: Roxy to White 2115. Chciałabym Ciebie więcej. Taka propozycja i tak nieoczywisty duet. A u nas za moment najważniejsze wiadomości i południe.
1: Wakacje to egzotyka, dlatego na egzotyczne połączenia zapraszamy od samego rana w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Waleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby.

0: nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to! Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Po reklamie.
12: To prawie południe. Tu Radio Z. Najważniejsze wiadomości ma dla nas Ola Wojciechowska.
13: Wybuch i zawalenie budynków w Wielkopolsce. Jedna osoba poparzona, druga pod gruzami. Ukraińskie drony uderzyły w rosyjską rafinerię. Płonie zakład w kraju krasnodarskim. Polska gra o komplet zwycięstw w Lidze Narodów. Dzisiaj mecz z Argentyną.
12: 12.
13: Jedna osoba została poparzona, druga nadal jest pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. Po wybuchu zawalił się tam budynek. Najnowsze informacje przynosi Jan Kielak. Janku, co jeszcze udało Ci się ustalić?
14: Akcję prowadzi specjalna grupa poszukiwawcza z psami tropiącymi. Uwięziona pod gruzami kobieta jest przytomna i ratownicy mają z nią kontakt, mówił mi Sebastian Andrzejewski ze Straży Pożarnej w Koninie.
15: Mamy już przypuszczenia, w którym miejscu jest. Cały czas tutaj staramy się odgruzowywać. Oczywiście robimy to w sposób delikatny, żeby nie doszło do wtórnego zawalenia, ale również nie zagrażało życiom ratowników.
14: Strażacy wydostali spod gruzów dwa psy, które nie poniosły obrażeń. Z kolei poparzony mężczyzna został zabrany do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
13: Strażacy znaleźli pod gruzami także butle z gazem. Na ten moment nie wiadomo, czy to ona doprowadziła do eksplozji. Polskę zalewa fala rekordowych upałów. Wczoraj pobity został rekord dla czerwca. W Słubicach było 38,9 stopnia. Dziś ma być jeszcze goręcej. Tak wysoka temperatura może być groźna dla zdrowia. Zwiększa ryzyko udaru i pogarsza stan osób przewlekle chorych. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na dzieci i seniorów, a w razie zagrożenia nie wolno pozostawać obojętnym, mówi Radiu Z ratownik medyczny z Lublina Daniel Łuszczak.
16: Z
11: sprawdzić te podstawowe czynności życiowe u takiej osoby. Czy ta osoba się porusza, czy oddycha. Jeśli taka osoba faktycznie tylko omdlała, no to na pewno musimy jej zapewnić miejsce, w którym będzie bezpieczna. Chociażby cień, gdzie będzie mogła troszeczkę utracić tej temperatury, której jest za dużo.
13: Jeśli poszkodowany jest przytomny, możemy podać mu wody. Od razu należy też wezwać pogotowie. Płonie rafineria ropy naftowej w rosyjskim Sławiańsku. Pożar wybuchł po nocnym ataku ukraińskich dronów, co potwierdził Wołodymyr Zełański. Zakład w Sławiańsku jest jednym z największych tego typu w Rosji. Jego moce przerobowe sięgają nawet 5 milionów ton ropy rocznie. Polscy siatkarze rozkręcają się na dobre i nie zamierzają zwalniać tempa. W Gliwicach chcą zawalczyć o komplet zwycięstw w Lidze Narodów. Grają dzisiaj z Argentyną. O tym, co może się wydarzyć na tym spotkaniu, już teraz dziennikarz sportowy Radia Z, Mateusz Ligaza.
16: Polacy poprzedni turniej w Chinach nie wspominają zbyt dobrze, a szczególnie dwie porażki po tiebreakach ze Słowenią i Japonią. W Gliwicach musieli mieć się na baczności, by nie skomplikować sobie drogi do gry w turnieju finałowym. Przed własną publicznością znów były ciężary, ale kibice pomagali. Z Belgią i Turcją udało się wygrać po nerwówce i pięciosetowych pojedynkach. Wczoraj z Niemcami wrócił Wilfredo Leon i było ciut łatwiej. Wygrana 3-1 i marsz w górę tabeli.
17: Potrzebujemy tej stabilizacji i tego, żeby być pewnym tego, co robimy.
16: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda. Dziś warto godnie pożegnać się z Gliwicami.
13: Początek meczu Polska-Argentyna o 20.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
12: Dzisiaj trochę opadów i burz. Miejscami o charakterze nawałnic należy się ich spodziewać w województwach zachodnich i północnych. W poniedziałek i wtorek zjawiska te obejmują już przeważającą część kraju. No i dzisiaj największe zagrożenie to przede wszystkim gigantyczne upały, nawet do 40 stopni na zachodzie.
18: Sponsorem audycji był właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rotinger.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Dracula na antenie Radio Z. 12:13, skoro już po południu, no to zajmijmy się dzisiejszym niedzielnym uroczystym obiadem. No wiadomo, że jak to niedziela, to trzeba dzień święty święcić, ale czy upały są odstępstwem od tej naszej polskiej tradycji? Z tego, co mówicie w telefonach, nic bardziej mylnego. 321-321-321, halo?
1: Tak, ja dzisiaj ugotowałam rosół. Moja córka jest w Egipcie i wczoraj na obiad też jadła rosół.
0: No pięknie, jeszcze jedna propozycja.
2: Rosół najlepiej gasi pragnienie w taki upał, a później z rosołu robimy zupę pomidorową.
0: No Polacy, jesteśmy mistrzami świata, jeśli chodzi o rosołowanie. No na szczęście mamy cztery pory roku, o których śpiewa teraz Wiktor Waligura, więc trochę upału, trochę zimna, wszystko się wyrówna.

0: prawda, wczoraj na udane wypady, gdzieś, gdzie jest nieco chłodniej może, jakieś jeziorko, a może, nie wiem, jakie macie plany na ten weekend, ale w naszych planach muzycznych już za chwilę Michael Jackson i They Don't Care About Us. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
4: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
7: Ale mnie gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież. No.
9: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
13: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
14: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
13: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny.
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Gastorama.
22: Teoria
23: i praktyka.
22: W teorii miał być nowy grill,
23: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: pośpiewał trochę o zielonej, zielonej trawce. Green, green grass za nami. I to jest dzisiaj chyba dobre miejsce, żeby troszkę poleżeć, bo na trawce chyba troszkę chłodniej. Ale wracamy do spraw kulinarnych. Halo, halo?
1: Ewa z Raciborza. Ja uważam, że rosół to najlepsze, co może być na upał, ponieważ wypocisz się od razu i wszystko jest w porządku.
0: Czyli przepis na dzisiejsze menu jest jeden i ten sam, niezmiennie od pory roku. Chociaż jeśli o śniadanie chodzi, to myślę, że spokojnie można takie jajo twardo albo po prostu smażone zrobić sobie na parapecie. No, to jest tylko kwestia minut, kochani. Bon Jovi za chwilę u nas. Radio Set
2: i już. Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundarek!
7: Kto?
8: Fundarek! Fundarek!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: to each other. Olivia Dean na antenie Radio Z. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa!
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi.

0: Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larsson i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na openair.pl.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę
7: oryginalnego plusza.
5: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
5: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
10: Winiary Bookings zaprasza. Morrissey, legenda brytyjskiej muzyki i niezapomniany głos The Smiths. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor wielu ponadczasowych klasyków powraca do Polski z nowym albumem Make Up Is A Lie.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach prawie 13 w Radiu Z Wiadomości i Ola Wojciechowska.
13: 70 lat od poznańskiego czerwca miasto upamiętnia protest robotników. Rosja może testować NATO, w grę wchodzą prowokacje wobec Polski. Księżyc w kościele i tłumy zwiedzających. Niezwykła wystawa przyciąga do Gdańska.
12: 13.
13: To był pierwszy w PRL strajk generalny przeciwko komunistycznej władzy. 70 lat temu robotnicy zakładu Cegielski wyszli na ulicę Poznania i demonstrowali przeciwko złym warunkom pracy i fatalnym zarobkom. Historię tych wydarzeń przybliży teraz reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
14: Robotnicy wyszli z zakładu domagając się chleba i wolności. Z takimi symbolicznymi hasłami na banerach przemaszerowali ulicami miasta na plac Stalina, obecnie Mickiewicza. Mierzyli się oni ze straszną biedą i fatalnymi warunkami pracy.
15: 2 tygodnie w miesiącu oni chodzili po zakładzie, bo nie było materiałów, nie było jak wyrobić normy, a potem musieli pracować po kilkaset nadgodzin. Jeśli nie wyrabiali norm akordowych, no to mieli gołą pensję.
14: Mówił dyrektor IPN w Poznaniu Rafał Reczek. Strajk robotników został krwawo stłumiony przez wojsko. Zginęło wtedy blisko 80 osób. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
13: Dzisiaj w całym Poznaniu składane są kwiaty przed pomnikami ofiar. W głównych uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki z małżonką oraz przywódcy Łotwy, Albanii i Węgier. Ze względu na upały część obchodów przeniesiono do Auli Uniwersyteckiej. Tropikalny skwar wpływa nie tylko na przebieg ważnych wydarzeń, ale przede wszystkim na codzienne życie. Mieszkańcy śląskiego Bytomia mają problem z ochłodą, bo miejskie kąpielisko działa bez głównego basenu. Powodem jest pęknięcie niecki, co inspektor budowlany uznał za zagrożenie, mówi rzecznik miasta Małgorzata Węgiel-Wnuk.
16: Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną awarii są szkody górnicze. Szczegółowa diagnoza sytuacji będzie możliwa po przeprowadzeniu niezbędnych ekspertyz. Do tego czasu mieszkańcy nie będą mogli korzystać z basenu dla pływających na terenie kąpieliska odkrytego w parku miejskim.
13: W ramach rekompensaty miasto obniżyło cenę biletów. Rosja może szykować prowokacje przeciwko Polsce i krajom bałtyckim, by sprawdzić jedność i reakcję NATO. Przed takim scenariuszem przestrzegają źródła wywiadowcze cytowane przez The Guardian. Chodzi głównie o działania hybrydowe, jak ataki z użyciem dronów czy rakiet. Zdaniem ekspertów ryzyko ataku rośnie, bo Putin znajduje się pod militarną presją ze strony Ukrainy. Gotyckie wnętrza i niezwykła instalacja, która przyciąga tłumy. W centrum Świętego Jana w Gdańsku można zobaczyć ogromny świecący księżyc zawieszony pod sklepieniem XIV-wiecznego kościoła. To element projektu Chyba śnisz. Praca od 20 lat jeździ po świecie i ciągle zachwyca, mówi Maciejowi Bąkowi kuratorka Anna Zalewska-Andruszkiewicz.
11: Widziało ją już około 40 milionów ludzi. Przejechała całe Indie, była w Stanach Zjednoczonych, była pokazywana na Olimpiadzie w Tokio, na festiwalu w Glastonbury.
17: Teraz... A w kościele kiedyś była?
11: Oczywiście też były takie odsłony w katedrach w Wielkiej Brytanii między innymi, a ja osobiście widziałam tą pracę w zeszłym roku na Mont Saint-Michel we Francji. Tam ona mi się strasznie spodobała. I oczami wyobraźni widziałam ją już tutaj w centrum.
13: Instalację można oglądać codziennie, bezpłatnie do 4 lipca, ale trzeba się liczyć z kolejkami. Wystawa przyciąga tłumy, podobnie jak ubiegłoroczna Leśnia, gdy wnętrze kościoła Świętego Jana zamieniono w las.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
12: Dzisiaj na zachodzie kraju nawet 41 stopni, generalnie najniższa temperatura to 32, tyle będzie na Podhalu, 34 na Suwalszczyźnie i generalnie burze, w tym gwałtowne na północy i północnym zachodzie kraju.
18: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G, www.zteshop.pl.
19: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
12: 4 minuty po 13, tutaj Radio Z. No to może do wachlowania się gdzieś na balkonie w cieniu albo w ogródku. Maggie Riley, u nas Every Time We Touch. Ewelina Pecena, dzień dobry.

rano mają się Black Velvet. Pewne numery się nigdy nie starzeją i wciąż smakują tak samo dobrze. Tu Radio Z, 15 minut po 13. Prasa kolorowa prześwietla stylizację Marty Nawrockiej. Prezydent Karol Nawrocki zorganizował w Juracie nieoficjalny szczyt, na którym pojawiło się kilku europejskich przywódców. No i oczywiście małżonka zachwyciła mimo bardzo wysokich temperatur. Pani Marta Nawrocka zaprezentowała się w eleganckiej białej stylizacji, cytuję, i bardzo stylowych okularach. No, mam nadzieję, że dzisiaj już można zrzucić te wszystkie mundurki i po prostu wykąpać się w, niestety, ale chyba jednak ciepłym bałtyku.

0: czyli wszystko na temat, bo mamy lato oficjalnie. The Underdog Project na antenie Zetki, 22 minuty po 13. A w Katowicach nietypowa interwencja Straży Miejskiej, bo strażnicy dostali zgłoszenie, że uwaga, na pomoście nad stawem Maroko na osiedlu tysiąclecia jest krokodyl. Cała akcja oczywiście miała niespodziewany finał, bo krokodyl okazał się dmuchany, no ale wszystko by się zgadzało. Żar tropików za oknem, Maroko, to i krokodyl. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa!
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Winery Bookings zaprasza. Suede, ikona brytyjskiego rocka i zespół, który na zawsze zmienił brzmienie lat 90. 23 lipca. Letnia scena progresji w Warszawie. Charyzma, chwytliwe melodie i koncert dla tych, którzy cenią ponadczasowe brzmienie z klasą.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Hiper tania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
13: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Kawał głosu Mr. No Road to oczywiście Terry Swims, ale to nazwisko dzisiaj zobowiązuje Swims, no to może popływamy. Jeśli chodzi, kochani, o nasze akweny, skoro upały, no to możemy spodziewać się zupy. I co ciekawe, według IMGW najcieplejszą wodę dzisiaj znajdziemy nie nad morzem, lecz w jeziorach. Bałtyk w tym momencie niecałe 19 stopni. Jezioro Śniardwy 21,5, ale już na przykład takie jezioro Osławskie to w Lubuskiem prawie 25 stopni. No także jeśli chcecie się ochłodzić, to chyba trzeba skorzystać z niedzieli handlowej i dział mrożonek.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
5: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz?
7: Tak, chcę plusz!
5: Już kupuję! To najlepszy wybór?
6: Na 100%!
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz?
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%!
8: Dziękuję!
6: Na zdrowie!
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Oficjalne hymny mundialu to Shakira i Burna Boy, Die Die w Radiu Z, a za chwilę 14 i wiadomości.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Roller coastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Potrzebujesz chwili oddechu? Jeziorak. Szum wody. Zachód słońca. I ława. To miejsce, gdzie wakacje płyną wolniej. Atrakcje i noclegi na urlopwilawie.pl.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Winiary Bookings zaprasza. Morrissey, legenda brytyjskiej muzyki i niezapomniany głos The Smiths. 9 lipca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autor wielu ponadczasowych klasyków powraca do Polski z nowym albumem Make Up Is A Lie.
10: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
11: Po reklamie.
12: Prawie 14, to oznacza, że w Radiu Z kolejne wiadomości ma dla nas Ola Wojciechowska.
13: Fala upałów nad krajami bałtyckimi. Litwa rozgrzana do 35 stopni. Po kataklizmie w Wenezueli miliony potrzebują pomocy. Tysięcy nie odnaleziono. Nasi siatkarze kończą turniej w Gliwicach. Wieczorem mecz z Argentyną.
12: 14.
13: Zaczynamy jednak od informacji z zagranicy. 11 osób zginęło w katastrofie cywilnego samolotu we Francji. Maszyna rozbiła się niedaleko Nantes. Według nieoficjalnych informacji na pokładzie byli skoczkowie spadochronowi. Kopuła gorąca objęła już całą Polskę. Wytchnienia można szukać tylko nad morzem i wysoko w górach, nawet na Suwalszczyźnie, zwykle nazywanej polskim biegunem zimna. Termometry pokazują ponad 36 stopni. Fala upałów dotarła do całego regionu, także do naszych sąsiadów. Jak radzi sobie z nią Litwa? Sprawdza to w Wiszteńcu, na styku Polski, Litwy i obwodu królewieckiego. Reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michale, dzień dobry. Jak sytuacja na miejscu?
14: Dzień dobry z Litwy. Nasi sąsiedzi uciekają nad wodę, tak jak choćby tutaj, nad jezioro Wisztynieckie. Spójrzmy na termometr, prawie 35 stopni. Pomaga też na ochłodę lokalny specyfik, czyli kwas chlebowy. Całkiem zacny. Oryginalny smak. Próbowałem. Czy na Litwie też gorąco?
15: Tak, tak, gorąco.
16: Kreśkie.
15: Karszto, or karszto. Tri, nol.
14: A że podróże kształcą te dalsze i te bliższe, krótka lekcja języka litewskiego. Dzień dobry.
15: Labo diena.
14: Do widzenia.
15: Wysagiaro.
14: Litwa, Wisztyniec, Michał Dzieliński, Radio Z.
13: W Wilnie upały sięgają dzisiaj 35 stopni. Podobnie gorąco jest w całej Litwie. Na tle państw bałtyckich nieco chłodniej jest tylko w Estonii, gdzie temperatura teraz utrzymuje się w okolicach 23. Fala upałów daje się we znaki nie tylko ludziom. Zagrożone są także zwierzęta domowe. Weterynarze apelują o szczególną opiekę nad psami i kotami, zapewnienie im stałego dostępu do wody i niezostawianie w aucie na parkingu, nawet na chwilę. Wymieniają też konkretne sposoby, które mogą przynieść ulgę. Jakie o tym reporter Radia Z Jan Kielak?
17: Podstawa to nawodnienie. Żeby woda w misce nie nagrzała się zbyt szybko, można do niej dodać kostki lodu, choć nie należy z nimi przesadzać. Karmę suchą w upalne dni lepiej zastąpić karmą mokrą, a na tym nie koniec, mówił mi Wojciech Stachowicz, Adamowicz, lekarz weterynarii z przychodni w Nadarzynie.
16: Można również serwować przysmaki w postaci mrożonych owoców, jak jabłko czy arbuz. Świetnie sprawdzą się w nadchodzących dniach.
17: Należy też ograniczyć spacery i stosować test dłoni. Jeśli nie poparzymy się przykładając ją do asfaltu, to pies również nie powinien poparzyć swoich łap. Jan Kielak, Radio Z.
13: Zaniepokoić powinny nas przyspieszony oddech, nadmierne ślinienie i osłabienie. To są objawy przegrzania. Zwierzak powinien jak najszybciej trafić wtedy pod opiekę weterynarza. Po trzęsieniu ziemi w Wenezueli około 2 milionów osób, w tym kilkaset tysięcy dzieci, potrzebuje pomocy humanitarnej. Tak szacuje UNICEF i wśród najpilniejszych potrzeb wymienia dostęp do bezpiecznej i czystej wody, opieki medycznej i schronienia. Środowy kataklizm w Wenezueli zabił prawie 1,5 miliona ludzi. Bilans może jeszcze wzrosnąć. Wciąż nie odnaleziono około 50 tysięcy osób. Polscy siatkarze zagrają dzisiaj w Gliwicach z Argentyną na zakończenie turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwoni są w świetnej formie i przed własną publicznością wygrali już z Belgią, Turcją, a wczoraj także z Niemcami 3-1.
18: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
13: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu o 20:00. I jeszcze na koniec informacja sprzed chwili. Wielka awaria sieci trakcyjnej koło Warszawy. Jak powiedział Radiu Z Paweł Flagowski z Komendy Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, z 2 pociągów trzeba było ewakuować w sumie 380 osób. Więcej powiemy o tym za godzinę.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Dzisiaj absolutnie rekordowe upały, dlatego też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, regularne nawadnianie się, noszenie lekkiej odzieży i nakrycia głowy. Są też ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami z gradem, silnym wiatrem dla części północno-zachodnich województw. Także proszę poważnie z tym.
20: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
12: Dzisiaj niedziela handlowa i z tej okazji bardzo nietypowe badania. O nich za moment, teraz dane w Radio Z.

Freddy Brooks w Radiu Zedii 14.14. A ponieważ dzisiaj niedziela handlowa i kolejna taka możliwość dopiero 30 sierpnia, ciekawe badania z tej okazji. Uwaga, połowa klientów galerii handlowych robiłaby w nich zakupy w niedzielę, gdyby to było możliwe. Ale większą skłonność do korzystania z niedziel handlowych wykazują panowie. Chęć do odwiedzenia centrum handlowego w niedzielę deklaruje 51% ankietowanych mężczyzn i tylko 45% kobiet. Dla mnie jest to szok i niedowierzanie. Chociaż z drugiej strony, może to polega na tym, że panowie uwielbiają jeździć do galerii w niedzielę, bo wtedy tam nie ma absolutnie gdzie zaparkować i można bez zakupów i bez wyrzutów sumienia spokojnie wracać do domu.

0: Absolutna legenda, Shania Twain, ostatnio 60-letnia muzyczka, wystąpiła w Londynie jako support Harry'ego Stylesa. Harry jest w niej absolutnie zakochany i to dzięki swojej mamie, która jest wielką fanką Shania Twain. I co ciekawe, nie każdemu spodobało się, że pani Shania eksponuje swoje wdzięki, ale na pocieszenie powiem, że 32-letni Harry Styles wystąpił w krótkich spodenkach i to też nie każdemu się podobało. Radio
1: Set i już. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa.
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny!
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
16: Mamo, chcę pić!
17: Dzień dobry!
16: Chcę pić!
17: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
18: Pewnie plusz?
16: Tak, chcę plusz!
17: Już kupuję! To najlepszy wybór?
18: Na 100%!
19: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
18: Plusz?
19: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
18: Na 100%!
19: Dziękuję!
18: Na zdrowie!
20: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.

0: Abel i Neo w bardzo przebojowych rytmach Give Me Everything za nami w Radiu Z. A propos badań, z których wynika, że jeśli chodzi o niedzielne zakupy, to panowie deklarują chęci. Taki telefon.
1: Myślę, że powód robienia zakupów przez panów w niedzielę jest zgoła inny. Po prostu żona zostaje w domu i pikci obiadek, a mąż sobie wraca z galerii wypoczęty. No, obiadek wprost.
0: Oj, taki obiadek to bym chętnie wchłonęła, ale no nie wiem, mnie się wydaje, że w galeriach handlowych nie da się odpoczywać.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
5: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
4: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
8: Dziękuję.
10: Winiary Bookings zaprasza. Morrissey, legenda brytyjskiej muzyki i niezapomniany głos The Smiths. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor wielu ponadczasowych klasyków powraca do Polski z nowym albumem Make Up Is A Lie.
2: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Martin Garrix, Adam Sheeran and Repeat It, a za chwilę najnowsze wiadomości, bo już 15.
1: Wakacje to egzotyka, dlatego na egzotyczne połączenia zapraszamy od samego rana w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Waleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hello to Wimbledon.
9: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
10: Cześć, ty Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
9: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
13: Winery Bookings zaprasza. Suede, ikona brytyjskiego rocka i zespół, który na zawsze zmienił brzmienie lat 90.

0: 23 lipca. Letnia scena progresji w Warszawie. Charyzma, chwytliwe melodie i koncert dla tych, którzy cenią ponadczasowe brzmienie z klasą.
1: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
2: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Po reklamie.
9: I to już prawie 15. Wracamy do studia Wiadomości Radia Z. Ponownie Ola Wojciechowska. Zapraszamy.
10: Wielka awaria na kolei i ewakuacje prawie 400 pasażerów. Koniec tańszego paliwa. Od lipca stawki wyraźnie w górę. Słońce grzeje, Polacy lecą na wakacje. Na topie Włochy, gdzie tanio już było.
9: 15.
10: Awaria sieci trakcyjnej pod Modlinem na Mazowszu. Pociągi stanęły i z dwóch składów trzeba było wyprowadzić łącznie 380 osób. Na trasie są utrudnienia. W studiu Jan Kielak z najnowszymi informacjami.
11: Zgadza się.
10: Janku, co tam się teraz dzieje?
11: Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Strażacy pomogli w ewakuacji pasażerów, a ci obecnie oczekują na autobusy, które zawiozą ich w dalszą drogę. Aby zapewnić ulgę w upale, pasażerowie otrzymali wodę pitną, na miejscu rozstawiono też kurtyny wodne. Utrudnienia jednak wciąż trwają. Aktualnie ruch pociągów między Modlinem a Legionowem odbywa się po jednym torze, a PKP Intercity apeluje do wszystkich pasażerów o śledzenie komunikatów.
10: Utrudnienia są też w innych miejscach. Przez awarię po stronie Niemiec pociągi nie jeżdżą między Węglińcem a Chorką. Zamiast nich podstawiono autobusy. Kończy się program, dzięki któremu paliwo było tańsze. CPN obowiązuje tylko do końca czerwca. Od lipca wraca wyższy VAT, więc na stacjach zapłacimy więcej. Benzyna może kosztować 6,50, olej 6,70, mówi Radiu Z Urszula Cieślak z BM Reflex.
12: Z całą pewnością taka zmiana w wysokości podatku spowoduje zmianę cen paliw na stacjach. Musimy się liczyć, że o ile te pierwsze wyjazdy będą tańsze, to powroty z tego wakacyjnego wypoczynku mogą już być droższe.
10: Eksperci twierdzą, że to jest dobry moment na zakończenie programu, bo paliwo w hurcie nie jest drogie. To, czy ceny znów pójdą w górę, będzie zależało od sytuacji z ropą na świecie. Ten gaz jest groźny nie tylko zimą, ale także latem. Od piątku strażacy wyjeżdżali ponad 450 razy do zgłoszeń o czadzie. Na szczęście nikt nie zginął. Służby oceniają, że to przez upał. Warto mieć w domu czujki tlenku węgla, mówi brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.
13: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
10: Strażacy radzą, by często wietrzyć mieszkanie, mieć stale uchylone okno lub drzwi, by mieć czym oddychać. To pierwszy weekend wakacji i od razu porządny upał, więc wielu Polaków ruszyło na urlopy. Jednym z najpopularniejszych kierunków są Włochy. Łączymy się teraz z naszym reporterem Tomaszem Kubatem, który jest w Wenecji. Tomku, ile za weneckie dobra trzeba zapłacić?
14: Za samo wejście do miasta trzeba zapłacić 10 euro, jeśli nie ma się tu noclegu i postanowi wpaść w ostatniej chwili. I to chyba najbardziej bolesne doświadczenie, bo potem jest już lepiej.
15: Macchiato.
14: Czyli mała kawa ze spienionym mlekiem to 3 euro, podobnie kieliszek domowego wina. Spaghetti z owocami morza to euro kilkanaście, pizza od 6 wzwyż. A ile za rejs wenecką gondolą? Zaczynamy od 90 euro za 30 minut. Cena jest ta sama, czy dla jednej, czy dla 5 osób. W taki upał podobno to całkiem przyjemny relaks i niezapomniane wrażenie. Z Wenecji Tomasz Kubac, Radio Z.
10: I jak donosi nasz reporter. W Wenecji jest dzisiaj 31 stopni w cieniu i przyjemny wiatr od morza, więc jest dużo przyjemniej niż w Polsce. A u nas padł rekord termiczny. Krzyż Wielkopolski dzisiaj wychodzi na prowadzenie. Kilka chwil temu stacja zanotowała 39,8 stopnia. To jednocześnie najwyższa temperatura zmierzona kiedykolwiek przez polskie stacje meteo.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
9: No nie wiem, może Mateuszku, wody z lodem.
16: Dzień dobry, Mateusz Pszczeszyński.
17: Dzień dobry, ja się cieszę, że tutaj wylądowałem w klimatyzowanym studiu.
9: No. Ale słuchaj, do tego się człowiek przyzwyczaja. No ale pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj muszą przetrwać bez klimatyzacji. Uważajcie na siebie, bo będzie jeszcze bardziej gorąco. Myślę, że do tej 40 dzisiaj śmiało dobijemy. Burze dzisiaj na północy i północnym zachodzie, ale podobno od środy będziemy od upałów odpoczywać.
17: No właśnie, idealnie na openerze.
9: Tyle do środy.
15: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
18: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

Ewa Farna, ewakuacja w Radiu Z, kwadrans po 15. Rekordowe temperatury to i rekordowa liczba zapytań o montaż klimatyzacji, która wzrosła aż o 332% względem poprzedniego tygodnia. W ciągu jednej doby spłynęło aż 835 zleceń montażu klimatyzacji. Największą aktywność odnotowano w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, miastach szczególnie narażonych na ten efekt miejskich wysp ciepła, jak zostało to ujęte. Rośnie nie tylko sprzedaż instalacji, ale też serwis. W analizowanym okresie zapytania o usługi serwisowe klimatyzacji też wzrosły o 119%. No to może jesienią uda się doczekać tej wizyty montera.

0: All About The Money, Meja w Radiu Z, a za chwilę gramy dalej, między innymi Sanach, Miłość Jest Ślepa, będzie też Shakin' Stevens. Orzeźwiające granie w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Gorąco?

0: KFC.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
13: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
15: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
16: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
17: Po reklamie.

0: nowy kawałek od Michała Szpaka. Maj w Radiu Z, 22 minuty do 16. A teraz raport pogodowy od słuchacza. No posłuchajcie tego.
1: Miejscowość Papczew na Lubelszczyźnie obecnie ukazuje 40 stopni w cieniu.
0: Wow, to proszę z tego cienia nie wychodzić, nawadniać się, może jakoś wachlować czymś, chłodzić się po prostu. Phil Collins, Another Day in Paradise, za chwilę w Radiu Z. Radio
2: Z i już. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być!
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
14: Hiper tania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka

0: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej, rabat od Media Expert.
0: Wow, też chcę!
1: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
3: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
6: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Hej, zwrotomocni!
10: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
12: Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda. Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski, patron

0: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę...
5: Oryginalnego plusza?
3: Tak.
6: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
6: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
9: Po reklamie.
10: Tu Radio Z, prawie 16 na zegarach. Czas na najnowsze wiadomości. Ola Wojciechowska w studiu.
11: Brak wody na Śląsku, wodociągi nie nadążają, jest pilny apel do mieszkańców. Kobieta wydobyta spod gruzów po wybuchu w Wielkopolsce trafiła do szpitala. Sprawdzone miejsca na wakacje. Dla Polaków liczą się pogoda i cena.
10: 16.
11: Na Śląsku zaczyna brakować wody. Przez upały mieszkańcy zużywają jej tak dużo, że wodociągi nie nadążają. W części gmin wodę dowożą cysterny, ale to tylko chwilowe rozwiązanie. Mieszkańców prosi się o oszczędzanie. O czym więcej, śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
12: Najtrudniejsza sytuacja jest w Pilchowicach koło Gliwic. Już tydzień temu w kranach zabrakło tam wody. Problem może się dzisiaj powtórzyć. Dlatego dyrektor miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kramosz-Mosiąc prosi o racjonalne gospodarowanie wodą.
13: Używanie wody tylko do celów sanitarnych i bytowych.
12: Powodem braków jest przede wszystkim napełnianie basenów, podlewanie ogródków i duże zużycie wody w gospodarstwach rolnych. Szymon Kastelik, Radio Z.
11: Na Śląsku apeluje się o wykorzystanie niedzieli handlowej i zrobienie zapasów wody do picia. Po wybuchu w domu w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce strażacy wydobyli spod gruzów drugą osobę. To kobieta, która była tam uwięziona przez kilka godzin. Na szczęście cały czas przytomna i ratownicy mieli z nią kontakt. Trafiła do szpitala, podobnie jak ciężko poparzony w tej eksplozji mężczyzna. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Sprawę bada policja i prokuratura. W Poznaniu, mimo ogromnego upału, trwają obchody rocznicowe Czerwca 56. Część wydarzeń przeniesiono do Auli Uniwersyteckiej, ale ludzie i tak składają kwiaty przed tablicami pamiątkowymi w całym mieście.
14: Przeszkodziło to trochę, bo dużo ludzi nie może przejść z uwagi na bieg i też mam 7 z przodu, ale przeszłam.
15: Jak sobie pani radzi z tym upałem? Widzę, że wiatraczek jest.
16: To jest niezastąpione po prostu.
17: Dużo płynów i w zasadzie to wszystko.
18: Jestem jeszcze ten okres przedwojenny.
15: I jak się pani czuje w tym upale?
18: Dziękuję, daję radę.
11: Z uczestnikami obchodów rozmawiał Adam Kaźmierczak. Organizatorzy rozdają butelki z wodą. Na miejscu są także ratownicy medyczni. Z powodu upału pierwszy raz w historii główna uroczystość poznańskiego czerwca nie odbędzie się na placu Mickiewicza w centrum miasta. Zostać w Polsce czy jechać za granicę? Przed sezonem urlopowym wielu stawia sobie to pytanie. Gdzie w tym roku będą wypoczywać Polacy, to sprawdził reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
19: Jeśli zostaniemy w kraju, to tu jak nie trudno zgadnąć, królują plaże nad Bałtykiem. Jeśli zagraniczne wakacje, to najczęściej Turcja, Grecja, Egipt czy Tunezja. I to w opcji wszystko w cenie, mówił mi przedstawiciel jednego z biur podróży Jacek Kieruczenko.
6: 90% klientów wybiera opcję, którą my tak cudnie nazywamy all inclusive.
19: Niezmiennie hitem dla rodzin z dziećmi jest też Bułgaria. Coraz chętniej wybieramy też perły Adriatyku, czyli Czarnogórę, ale też Maltę czy Cypr ze względu na gwarantowaną świetną pogodę, ale też łatwość poruszania się, czy mnóstwo zabytków. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Biura podróży mówią jasno. Polacy postawią na miejsca, gdzie jest dobra, pewna pogoda, atrakcyjne hotele i ceny do przyjęcia. Teraz już magazyn mundialowy Radia Z i Mateusz Ligenza.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Boski Leo ciągle czaruje. Genialny Argentyńczyk mógł odpocząć w starciu z Jordanią, bo Albiceleste jeszcze przed rozpoczęciem meczu byli pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie J. Messi pojawił się w drugiej połowie i znów udowodnił, że jest najlepszym piłkarzem świata. Zdobył przepiękną bramkę z rzutu wolnego, swoją 6. na tych mistrzostwach i 19. łącznie, śrubując rekord wszechczasów. Leo mógł rozegrać kolejne 90 minut i jeszcze bardziej wzmocnić swoją legendę, ale wolał, żeby jego koledzy z drużyny dostali swoje minuty. Nie myśli o liczbach. To świadczy o tym, jak ważna dla niego jest grupa i reprezentacja Argentyny. Argentyna w 1/16 finału zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, która obok Demokratycznej Republiki Konga jest największą sensacją tego turnieju. Kongijczycy nie będą mieli łatwego zadania. W fazie pucharowej trafili na Anglię. W doskonałej formie jest Harry Kane. W nocy czasu polskiego trafił do siatki Panamy. Anglia wygrała 2-0, a kibice ponownie mogli śpiewać z piłkarzami słynny przebój Wonderwall. Punktualnie o 21:00 rozpocznie się pierwsze spotkanie fazy play-off. Winglewood, Kanada, a więc współgospodarz imprezy, zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Zwycięzca spotka się w 1/8 finału z lepszym w parze Holandia-Maroko.
11: I jeszcze mamy dla Was wiadomości dla kierowców w Radiu Z. Zapraszam.
7: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
11: Ekspresowa trójka w kierunku Szczecina zablokowana. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Policja wysyła kierowców objazdem przez tak zwaną starą trójkę, czyli drogę wojewódzką 119. Mamy informacje o utrudnieniach także w innym miejscu S3. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina na wysokości Łozienicy. Auto osobowe wjechało w bariery i 2 osoby są ranne. Wydłuża się korek na ekspresowej 7 w stronę Warszawy, między Olsztynkiem a Nidzicą. Tam także kierowca osobówki uderzył w bariery. Ruch odbywa się jednym pasem. Jeśli na Waszej drodze są utrudnienia, dajcie nam znać.
7: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
10: Sprawdzam prognozy na wieczór i oczom nie wierzę. Około 21:00, 32 stopnie w Warszawie. O 21:00. Wtedy na przykład startuje koncert Dawida na Narodowym, także powodzenia życzę. 29 stopni to w Zielonej Górze i Opolu, 22 Lublin, a Koszalin tylko 21, tam zazdrościmy.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
21: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl

Kuba Stygnie, Lato w Radiu Z. Dzisiaj wieczorem 1:16 finału Republika Południowej Afryki zmierzy się z Kanadą. No ciekawe, co z tego wyniknie. A propos mundialu, to Szymon Marciniak podobno dobrze zarobi na Mistrzostwach Świata. Należy mu się już co najmniej 106 tysięcy dolarów od FIFA. Wiele wskazuje na to, że jego wypłata jeszcze wzrośnie. Bazowo za sędziowanie choćby jednego spotkania dostaje się 100 tysięcy dolarów, czyli jakieś 367 tysięcy złotych. Każdy mecz wiąże się też z kolejnymi wypłatami, każdy kolejny mecz. No ale tutaj wysokość jest uzależniona od etapu rozgrywek i rangi starcia. Stawki według szacunków sprzed 4 lat mogą się wahać. No tu różne są te widełki, ale biorąc pod uwagę, że ostatnio Marciniak sędziował finał ostatniego mundialu, to trochę chyba zarobi.

0: zabrzmienia w gorący dzień. Luis Fonsi, Demi Lovato, Echa Mella Culpa. 22 minuty po 16, za chwilę gramy dalej. Po polsku mrozu, nie ma miejsca jak domu, ale będzie też Shaggy i Angel. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Hipertania niedziela w Auchan.
16: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
17: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.
8: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa.
8: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jak słychać, dziewczyny dobrze się bawiły. Last Friday Night, Katy Perry w Radio Z. Słuchajcie, no znany szaman z Gany przed meczem Anglia-Gana opublikował takie wideo, w którym ogłosił, że rzuca klątwę na Harry'ego Kane'a, żeby piłkarz nie strzelił żadnego gola podczas meczu. No urok najwidoczniej, no chyba zadziałał, mam wrażenie. Ale jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, także trzymamy kciuki za Harry'ego Kane'a. No to jest następca Lewandowskiego w Bayernie Monachium, więc można trzymać za niego kciuki. Radio Z
1: i już. Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote. W

0: KFC.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
10: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
11: Pewnie plusz.
12: Tak, chcę plusz.
10: Już kupuję. To najlepszy wybór.
11: Na 100%.
13: Dzień dobry. Poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
11: Plusz.
13: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
11: Na 100%.
13: Dziękuję.
11: Na zdrowie.
14: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
15: Po reklamie.
16: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: przyjemne brzmienia. Bardzo wakacyjne Debausa Magnetic, a za chwilę najnowsze wiadomości o 17 w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
13: Którego?
12: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
13: Oczywiście.
12: Dziękuję.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
13: Którego?
14: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
13: Oczywiście.
14: Dziękuję.
13: Poproszę...
12: Oryginalnego plusza?
13: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
12: Oczywiście.
13: Dziękuję.
15: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
17: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
18: Hello to Wimbledon.
19: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
20: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
19: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
21: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Z. Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
6: Upały zabijają w Europie. Jest ponad 1000 dodatkowych zgonów w tydzień. Poznań pamięta czerwiec 56. Za chwilę główne obchody z udziałem prezydenta. Film o miłości i oporze. Nasza rewolucja przypomina historię Kuroniów.
5: 17.
6: Tragiczne żniwo zbiera fala upałów, która przetacza się przez Europę. Przez ostatni tydzień zmarło około 1300 osób więcej niż zwykle. Takie dane ma Światowa Organizacja Zdrowia. Tylko we Francji od minionej środy było co najmniej 1000 zgonów więcej w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Upał taki jak dziś jest naprawdę groźny. Może doprowadzić do udaru i zaostrzenia przewlekłych chorób. Szczególnie trzeba uważać na dzieci i osoby starsze. Jeśli zauważymy kogoś, kto źle się czuje, na ulicy czy na przystanku, reagujmy. Jak? Posłuchajcie rad medyków, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Jeśli widzimy, że ktoś leży i potrzebuje pomocy, trzeba sprawdzić, czy oddycha, mówi mi ratownik Daniel Łuszczak.
8: Jeśli taka osoba faktycznie tylko omdlała, no to na pewno musimy jej zapewnić miejsce, w którym będzie bezpieczna, chociażby cień, gdzie będzie mogła troszeczkę utracić tej temperatury, której jest za dużo.
7: Warto w takiej sytuacji zaproponować wodę. Jeśli ktoś jest nieprzytomny, od razu wzywamy karetkę. Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Według wstępnych danych mógł dziś paść termiczny rekord czerwca. Na stacji IMGW w Toruniu odnotowano 40,3 stopnia. Za pół godziny zaczną się główne obchody poznańskiego czerwca 56 z udziałem zagranicznych liderów Łotwy, Albanii i Węgier. Będzie też przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego. Ze względu na upał główne uroczystości przeniesiono do Auli Uniwersyteckiej, ale i tak od rana ludzie składają kwiaty przed tablicami pamiątkowymi w całym mieście. Hołd oddali też harcerze.
9: Pamiętajmy dziś o bohaterach, ale także o spoczywającej na nas odpowiedzialności, aby strzec wolności, pielęgnować nasze przyjaźnie i wartości, za które w 1956 roku tak wielu oddało dar najcenniejszy, swoje życie. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
10: Zapraszam Państwa do złożenia wiązanych kwiatów pod tablicą pamiątkową.
6: W czasie strajków w Poznaniu w 1956 roku zginęło 79 osób, wielu zostało rannych. Bez patosu, o wielkiej miłości, niezłomności i walce o wolną Polskę w czasach PRL opowiada nowy film Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja. Jego bohaterami są Gajka i Jacek Kuroniowie. Pierwsi widzowie widzieli fragmenty tej produkcji. Wśród nich była synowa legendarnej pary opozycjonistów Joanna Kuroń. Jestem wdzięczna, że ten film powstał, bo to duża część mojego życia. Mam nadzieję, że trafi do szerokiej publiczności, mówiła Radiu Z.
11: To piękna i uniwersalna historia o miłości. Jak powiedział reżyser, jest to Romeo i Julia tamtych czasów, ale też warto ze względu na bohaterów, których brakuje teraz. Takich bohaterów bezinteresownych, zdeterminowanych. Warto mieć kogoś, na kim się wzorować.
6: Małżeństwo Kuroniów grają Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik. Nasza rewolucja do kin trafi 11 listopada. Jesienią swoją premierę będzie miał również dokument poświęcony Jackowi Kuroniowi, ukazujący jego życie, działalność i ogromny wpływ na polską historię. Na kolejne wiadomości zapraszam już teraz w imieniu Darka Klimczaka. A teraz jeszcze mamy dla Was informacje dla kierowców.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
13: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
6: Poważne utrudnienia są na podkarpackiej A4 w kierunku Krakowa. W pobliżu Bratkowic pod Rzeszowem przewrócił się bus. Oba pasy ruchu są zablokowane. Służby przepuszczają samochody pasem awaryjnym przez MOP w Bratkowicach. Nadal duży korek jest na ekspresowej Trójce w kierunku Szczecina. W pobliżu Kozielic zderzyły się 4 auta. Auta jezdnia jest zablokowana. Uciekajcie objazdem 119 na Pyrzyce. Na szczęście rozładowuje się zator na innym odcinku S3 w pobliżu Łozienicy w stronę Szczecina. Tam osobówka uderzyła w bariery przy trasie. Służbom udało się już opanować sytuację. Jeśli widzicie utrudnienia na waszej drodze, dajcie znać.
3: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
13: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
4: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
5: Jutro minimalne ochłodzenie, no ale zawsze to nie będzie już 40 stopni, tylko 36 na przykład w Kielcach, tyle samo w Lublinie, Rzeszów tutaj 37, ale już w tych miejscach, gdzie dzisiaj jest tak bardzo upalnie, Wrocław 33, Zielona Góra 32, a na Pomorzu to już w ogóle chłodniutko, Szczecin 28, a w Koszalinie 23.
4: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
5: 6 minut po 17, to Radio Z, czas wolny i gramy. Artur Gadowski, ona jest ze snu. To może być o pogodzie, dla niektórych przynajmniej.

Shine On Rio w Radiu Z, 16 minut po 17. A teraz będzie coś słodkiego, deserowego, bo japońska firma stworzyła taki deser, który trafił nawet do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdroższe lody na świecie. W niewielkim kubeczku znalazły się jedne z najdroższych składników spożywczych świata. I mamy tutaj tak, białe trufle, parmezan i płatki złota. Cena? Jedna porcja o pojemności 130 ml kosztuje 880 tysięcy jenów. To jest 20 tysięcy i 500 zł. No i tutaj zalecane jest też, żeby najpierw polać te lody jeszcze olejem z białej trufli, a następnie delikatnie je mieszać, aż osiągną odpowiednią konsystencję. Przy takiej pogodzie to chyba za takie lody podziękuję. Bledka, 2 dni w Radiu Z.

0: to Church, Hozier w Radiu Z. Może to jest jakieś rozwiązanie w takie upały w kościele, to właśnie może być chłodno. Wet, wet, wet, za chwilę Love Is All Around w Radiu Z.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
12: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
12: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Hiper tania niedziela w Auchan.
17: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Dostaniesz coś za świadectwo?
22: No raczej! Rabat od Media Expert!
21: Wow, też chcę!
22: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
21: Mega!
23: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Felix Jan, Jasmine Thompson, Ain't Nobody Loves Me Better, nowa wersja, odświeżona wersja tego hitu sprzed lat. Za chwilę będzie bardzo romantycznie w Radio Z, bo The Calling, Wherever You Will Go, ale też z takich klasyków Fleetwood Mac i Little Lies, muzyka numer jeden. Chciałbym powiedzieć, że gorąca, ale niech ona dzisiaj będzie orzeźwiająca.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Mamo, chcę pić!
13: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
14: Pewnie plusz?
12: Tak, chcę plusz!
13: Już kupuję! To najlepszy wybór?
14: Na 100%!
15: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
14: Plusz?
15: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
14: Na 100%.
15: Dziękuję.
14: Na zdrowie.
16: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
17: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Potrzebujesz chwili oddechu? Jeziorak. Szum wody. Zachód słońca. I ława. To miejsce, gdzie wakacje płyną wolniej. Atrakcje i noclegi na urlopwilawie.pl.
8: Mamo, chcę pić!
9: Dzień dobry!
8: Chcę pić!
9: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
10: Pewnie plusz?
8: Tak, chcę plusz!
9: Już kupuję! To najlepszy wybór?
10: Na 100%!
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
10: Plusz?
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
10: Na 100%.
11: Dziękuję.
10: Na zdrowie.
12: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
14: Winery Bookings zaprasza Suede, ikona brytyjskiego rocka i zespół, który na zawsze zmienił brzmienie lat 90. 23 lipca. Letnia scena progresji w Warszawie. Charyzma, chwytliwe melodie.

0: Koncert dla tych, którzy cenią ponadczasowe brzmienie z klasą.
1: Po reklamie.
2: Czas na kolejne niedzielne wiadomości w Radiu Z. Tema dla nas od teraz Darek Klimczak. Witamy.
3: Dzień dobry. Upały w Polsce biją nowy rekord ciepła, padł dzisiaj w Słubicach. We Włoszech dzisiaj chłodniej niż w Polsce, rozmawiamy z Polakami w Wenecji. Powiemy też, jak radzić sobie z upałem w mieście. Jest bardzo prosty sposób.
2: Osiemnasta.
3: Jest nowy rekord ciepła w Polsce. Dzisiaj po południu w Słubicach na granicy z Niemcami zmierzono 40,5 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord wynosił 40,2. Został zmierzony na Opolszczyźnie 105 lat temu. Wcześniej dzisiaj w Toruniu zmierzono 40,3 stopnia. Po tych ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Na początek już dzisiaj wieczorem przyjdą do północno-zachodniej Polski. Potem będą wchodzić w głąb kraju i dlatego są ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wiadomo, teraz reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, to gdzie będzie niebezpiecznie?
4: Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie przesuwał się jednak w głąb kraju i obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazurę. Burzą będzie towarzyszył niebezpieczny wiatr przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: Może uszkadzać drzewa czy porywać gałęzie, także może doprowadzać do uszkodzenia dachów.
4: Do tego nawalny deszcz, który miejscami może doprowadzić do podtopień. Jan Kielak, Radio Z.
3: Burzowo będzie już właściwie w całym kraju, choć dalej gorąco. Upały nie odstraszają, bo zaczęły się wakacje, za nami pierwszy ich weekend. Polacy tłumnie ruszyli w świat. Jeśli pojechali do Włoch, to jest tam dzisiaj nawet o kilka stopni chłodniej niż u nas w kraju. Jak sprawdził w Wenecji reporter Radia Z Tomasz Kubat, cieszymy się słońcem, błękitnym niebem i spełniamy tam swoje marzenia.
6: Obrywanie się wodą. Najchętniej to bym tutaj wskoczył, ale niestety zabronione.
7: Wolno pływać w kanałach?
6: Nie wolno.
8: Tak jak to ludzie mówią, że tu może śmierdzieć rybą, to nie śmierdzi.
9: Myślałam, że będzie dużo więcej ludzi i że będziemy się przeciskać między tymi uliczkami, a w sumie jest przyjemnie. Jest kameralnie, jest romantycznie.
7: Pływały pani gondolą?
9: Tak. Pływałyśmy.
10: Bardzo przyjemnie było. Pan bardzo miły, robił nam zdjęcia. Pół Brazylijczyk, pół Włoch chyba, tak? Tak, tak wspominał. No. Także jesteśmy zadowolone po prostu.
3: Za rejs do 30 minut za 5 osób trzeba zapłacić co najmniej 90 euro. Ochłody nie można szukać w kanałach weneckich. W Polsce też w rzekach kąpać się nie można, chyba że w miejscu wyznaczonym. Ratownicy WOPR z Wrocławia mają duży problem z tymi, którzy wskakują do Odry. Zdarza się to nawet w centrum miasta i to kilkanaście razy dziennie.
11: Przypominam, że rzeka Odra jest szlakiem żeglownym. Do Odry nie wolno wchodzić, pływać, kąpać się. Natomiast jak korzystamy z rekreacji, z tych najmniejszych jednostek, kajaki, rowerki wodne, czy nawet supy, żebyśmy pamiętali o kamizelkach ratunkowych, które nie tyle mają być w jednostkach, ale prosimy, żeby one były zapięte.
3: Mówi ratownik wodny Krzysztof Skrzyniarz. Ostatnio pod Wrocławiem zginął 19-latek, który wpadł do wody z deski SUP. Nie miał na sobie kamizelki ratunkowej. W trakcie upałów może nas wspomóc zieleń. W parkach i ogrodach temperatura jest niższa o kilka stopni, szczególnie pod drzewami, mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Dają nam bardzo dużo cienia, latem ochłodę i wzbogacają powietrze w parę wodną. No jest tutaj tej zieleni, w której się można zanurzyć, zatopić, bardzo dużo, więc powiedziałabym, że nawet to spojrzenie na zieleń, kiedy jest tak gorąco, już właściwie daje nam jakąś taką ochłodę.
3: Przy spacerowaniu między drzewami i tak warto pamiętać o nakryciu głowy i czymś do picia. A jak w taki upał jedzie się autem? Zapraszam na wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Zacznę od nowych problemów na S7 z Gdańska do Warszawy. Za Mławą na 72 kilometrze auto blokuje jeden pas. Korek ma już tam kilka kilometrów. Przypominam też o zablokowanej S3 z Gorzowa do Szczecina. Za Myśli Bożym policjanci kierują na lokalne drogi. Wrócić na ekspresówkę można w Pyrzycach. Przyczyną tych problemów jest wypadek śmiertelny. I jeszcze dobra wiadomość za czwórki. Pod Rzeszowem ruch w stronę Krakowa za węzłem Zachód odbywa się normalnie. Przewrócony bus już nie przeszkadza. Zatrzymujcie się na przerwy, pijcie wodę. Pamiętajcie o telefonach do nas 321-321-100. Ja wracam za godzinę.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
13: Sponsorem audycji był właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rotinger.pl.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Sprawdzam, kiedy może się ochłodzić. No to w zasadzie środa będzie takim dniem, że temperatury spadną. Chociaż nie wszędzie, bo Lublin nadal 34 stopnie, wtedy też deszczowo i burzowo ma się zrobić, zwłaszcza na wschodzie i na południu kraju. W czwartek już temperatury powinny się ustabilizować. Maksymalnie 26 stopni.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: 5 minut po 18, Michael Jackson, Black or White, teraz w Radio Z, czas wolny.

Cześć, Beć Mysłowic w Radiu Z Kwadrans po 18. Mamy sezon ślubny, ślubno-weselny. No właśnie czytam, że w ocenie ponad 74% ankietowanych najbardziej właściwym prezentem wręczanym nowożeńcom jest gotówka. Tak wynika z badania Ślubne Prezenty Polaków. No i eksperci zwrócili uwagę, że respondenci rozróżniają stopień bliskości między weselnymi gośćmi a młodą parą i tutaj różnią się kwoty, ale w przypadku najbliższej rodziny największy odsetek badanych uznał, że dołączenie koperty z pieniędzmi w formie upominku jest właściwym gestem. Autorzy raportu zwracają też uwagę, że do lamusa odchodzą już tradycyjne prezenty rzeczowe, takie jak sprzęty domowe. No i zastawa stołowa. Sztućce. Srebrne, złote. Kiedyś to były czasy.

0: You Can't Stop the Beat, Wally Lopez i Jamie Scott w Radiu Z. 22 minuty po 18, za chwilę gramy dalej. Roxy i Błękit. Widziałem, że Roxy spotkała się z Marylą Rodowicz na jednym z koncertów, a przypominam, że one mają wspólny utwór Damą Być. Taka nowa interpretacja tego przeboju Maryli sprzed lat. Zostańcie z Radiem Z, za chwilę pojawi się też Coldplay.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundery!
4: Kto?
5: Wundery! Wundery!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
9: Ale handlowa, Marian, handlowa.
8: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
9: No.
10: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
19: Notino. Today is yours. Feel good.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
22: Media Expert.
23: Po reklamie.

0: Ego. For Money, ostatni dzień lata w Radiu Z. No właśnie, ostatniego dnia lata pewnie zatęsknimy za tymi upałami. Eric Carmen, Hungry Eyes, za chwilę motyw z Dirty Dancing w Radiu Z.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
12: Na zdrowie.
11: Dziękuję.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Alterart prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larsson i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na openair.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
9: Dziękuję.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Winiary Bookings zaprasza. Morrissey, legenda brytyjskiej muzyki i niezapomniany głos The Smiths. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor wielu ponadczasowych klasyków powraca do Polski z nowym albumem Make Up Is A Lie.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 19:00, tema dla nas Darek Klimczak.
17: W rocznicę Poznańskiego Czerwca prezydent proponuje ustanowienie nowego święta. Uwaga kierowcy, ważne przypomnienie dla waszych kieszeni. Odwiedzamy Suwalszczyznę, czyli polski biegun zimny, który dzisiaj praży się w upale. Karol Nawrocki chce, by 28 czerwca

0: Można ustanowić dniem działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Prezydent podpisał inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie. Zrobił to w Poznaniu podczas obchodów 70. rocznicy czerwca. Nawrocki dziękował tam też tym, którzy brali wtedy udział w strajku robotników.
1: Z wielką wdzięcznością dla was za to, że walczyliście w czasach komunizmu o to, abym ja mógł być wolny i abym mógł się rozwijać i kształcić w Polsce po roku 89. Wielkie podziękowanie. Chylę czoła przed wami, drodzy bohaterowie poznańskiego czerwca.
0: W czerwcu 1956 roku robotnicy zakładów Cegielskiego wyszli na ulicę Poznania. Był to pierwszy strajk generalny w historii PRL-u. Za nami upalny początek wakacji. Jeśli ktoś jedzie właśnie autem, niech pomyśli o zatankowaniu, bo w przyszłym tygodniu paliwa zdrożeją. Pakiet ceny paliw niżej będzie wygaszany. Na początek wróci 23% VAT. Jak podniesie to ceny, pytał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Zdaniem ekspertów, wygaszenie pakietu CPN może spowodować wzrost średnich cen benzyny do poziomu 6,5 zł, oleju napędowego do poziomu 6,70 zł. Nie ma wątpliwości, że kierowcy odczują koniec programu, mówiła mi Urszula Cieślak z BM Reflex.
3: Powroty z tego wakacyjnego wypoczynku dla części kierowców mogą już być droższe.
2: Jak jednak podkreślają eksperci, obecny moment rzeczywiście jest dobry, by kończyć tego rodzaju program, bo ceny paliw netto są obecnie na niskim poziomie, który pozwala na taki ruch. Mateusz Szkudlarek, Radio.
0: Na świecie ceny paliw na razie nie rosną i tym możemy się trochę chociaż pocieszyć. W Tychach powstaje pierwsze w województwie śląskim hospicjum stacjonarne dla dzieci. Problem w tym, że do zakończenia budowy i urządzenia placówki brakuje aż 16 milionów złotych. Fundacja Świetlikowa, która buduje to hospicjum, pilnie ich szuka, założyła zbiórkę internetową, ale liczy też na wsparcie samorządów i polityków. Jakie są szanse na otwarcie tego hospicjum, sprawdził nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Pokoje z tarasami, ogród sensoryczny i przestrzeń do odpoczynku dla rodziców. Tak ma wyglądać hospicjum. Będą też specjalistyczne sale dla najmłodszych wymagających stałej opieki i respiratorów. Rodzice ciężko chorych dzieci na to czekają, mówi pani Agata, mama Michała.
5: Człowiek jest wykończony, jak czuwa nad oddechem dziecka.
4: Jest nadzieja na dokończenie budowy w sejmiku województwa. Ponad podziałami politycznymi wszyscy popierają budowę hospicjum. Być może jeszcze w przyszłym roku uda się znaleźć brakujące pieniądze w budżecie. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Zgodnie z planami w hospicjum ma być 14 w pełni wyposażonych szpitalnych sal. Polski biegun zimna w ostatnich dniach zmienił się w tropiki. Temperatury na Suwalszczyźnie przekroczyły 35 stopni. Reporter Radia Z Michał Dzieliński był w Wiżajnach. To miejsce uważane za najchłodniejsze w Polsce, jeśli chodzi o teren na Niźnie.
6: To jest centrum biegun zimna.
7: No to ile tam mamy stopni?
6: Mamy teraz 37 stopni ciepła.
7: Przepraszam bardzo, to ja dobrze trafiłem?
8: Dobrze pan trafił. My też jesteśmy zaskoczeni, wie pan. My lubimy zimno. Myśmy spędzili kupę czasu w Laponii i przenieśliśmy się tutaj, żeby uprawiać warzywa, ale dlatego, że tu jest chłodno.
7: Znaczy było chyba.
8: Było chłodno. Teraz te temperatury też nas zaskakują bardzo.
0: Dzisiaj padł w Polsce nowy rekord ciepła. W Słubicach na granicy z Niemcami odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza. Kolejne zablokowane drogi. Czas na wiadomości dla kierowców.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Pierwsza zablokowana droga jest między Końskimi a Skarżyskiem Kamienną, to DK42. Po zderzeniu czterech aut w bliżynie policja puszcza ruch objazdami. Objazdu muszą szukać także jadący ekspresówką z Lublina do Warszawy. Na 99. kilometrze jest uszkodzony asfalt, droga jest tam zamknięta, być może nawet do wtorku. Z S17 trzeba zjechać w Żyżynie, wracać można w skrótkach. Teraz jeszcze most południowy w Warszawie, w stronę centrum jest na nim dwukilometrowy korek po zderzeniu dwóch samochodów. Pamiętajcie o nas, jeśli widzicie coś ważnego na swojej drodze.
9: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
10: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
11: Sprawdzam prognozę na noc. licząc na to, że może się trochę ochłodzi, będzie się dobrze spało, no ale nie, tropiki w wielu miejscach. 24 stopnie w Warszawie, w nocy podkreślam. 22 to Katowice, Rzeszów 21, 19 Olsztyn, a 17 w Koszalinie. I deszczyk możliwy w Zielonej Górze.
10: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
12: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

Lutrysza McNeil, Perfect Loft w Radio Z, 16 minut po 19. Teraz historia z wyższych sfer, bo miliarder Wolfgang Porsche zrezygnował z planu budowy prywatnego 500-metrowego tunelu pod swoją rezydencją w Salzburgu. Ta podziemna trasa za 10 milionów euro miała prowadzić do garażu z jego kolekcją samochodów. No i otrzymał na to nawet pozwolenie, ale projekt wywołał ogromne oburzenie mieszkańców zmagających się z kryzysem mieszkaniowym i wysokimi czynszami. W efekcie pan Porsche całkowicie porzucił ten pomysł i wystawił swoją 12-pokojową posiadłość na sprzedaż za ponad 12 milionów euro. Łaskawca. Nie rzucajcie się tak wszyscy, dobra?

0: Fergie, Big Girls Don't Cry. W Radiu Z za chwilę Coolio, Gangsta's Paradise. Tak, dla was gramy wakacyjnie w Radiu Z.
1: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wonderful Life Hertz w Radiu Z, 18 minut do 20. Odbieram telefon. Ważna sprawa, słuchajcie.
1: Cześć, tu Michał z Bolsztyna. Właśnie przejeżdżałem przez Świebodzin. Idzie jakaś super komórka burzowa. Bardzo duży wiatr, gałęzie połamane na drogach. Uważajcie. Idzie w kierunku Międzyrzecza i prawdopodobnie Poznania. Pozdrawiam, cześć.
0: Dziękujemy za ostrzeżenie. Uważajcie na siebie. A my za chwilę gramy dalej. Tina Turner między innymi i Bruno Mars. Słyszałem, że w świetnej formie dał świetny koncert w Berlinie.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Winery Bookings zaprasza. Suede, ikona brytyjskiego rocka i zespół, który na zawsze zmienił brzmienie lat 90. 23 lipca. Letnia scena progresji w Warszawie. Charyzma, chwytliwe melodie i koncert dla tych, którzy cenią ponadczasowe brzmienie z klasą.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
3: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
4: Pewnie plusz?
5: Tak, chcę plusz!
3: Już kupuję! To najlepszy wybór?
4: Na 100%!
6: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
4: Plusz?
6: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
4: Na 100%!
6: Dziękuję!
4: Na zdrowie!
2: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl. Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Z, niedziela 28 czerwca, dochodzi 20. Czas na wiadomości. Darek Klimczak.
9: Problemy z upałami na kolei PKP Intercity odwołuje część pociągów. Spór polityków w studiu Radia Z poszło o aferę w Szpitalu Południowym. Nasz reporter w Wenecji sprawdza, na jakie ceny muszą przygotować się turyści.
8: 20.
9: Upały zatrzymały dzisiaj pociągi. PKP Intercity odwołała część połączeń z powodu awarii sieci trakcyjnej spowodowanych właśnie wysokimi temperaturami. Najwięcej problemów i opóźnień jest na trasach Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice oraz Kołobrzeg-Piła-Poznań. Dla niektórych odwołanych połączeń kolej organizuje komunikację autobusową. Narzekać się mogą też jadący do i z Olsztyna do Olsztynka, a także na linii z Giżycka do Ełku na Mazurach oraz Strzegomia do Jaworzyny Śląskiej. Nie cichnie afera w Szpitalu Południowym w Warszawie. Opozycja atakuje rząd i samorząd Warszawy za nieprawidłowości związane z Dawidem Kacprzykiem. Koalicja Obywatelska broni się, stawiając inne oskarżenia. W 7 dniu tygodnia w Radiu Z Bartosz Arłukowicz z KO zapowiedział, że Kacprzyka spotkają poważne konsekwencje, nawet zakaz wykonywania zawodu. Oskarżył jednak także PiS, że ma w swoich szeregach ludzi,

0: którzy wyciągnęli ogromne pieniądze ze szpitali.
1: Nazywa się Żochowski, to jest radny sejmiku mazowieckiego, który pracuje w szpitalu w Garwolinie, zadłużonym na ponad 25 milionów złotych. I tenże wasz radny, pisowiec z krwi i kości. I on wyciąga ze szpitala, który ma 25 milionów zadłużenia, 1 100 000, a przynajmniej tyle prezentuje w swoim oświadczeniu majątkowym. Gdyby pan był łaskaw powiadomić władze swojej partii, że pora by mu się przyjrzeć i polityczne wnioski wyciągnąć.
0: Mówił w Radiu Z Bartosz Arłukowicz. Odpowiedział mu Paweł Sałek z PiSu.
2: To jest taki szpital w Rawie Mazowieckiej, który był prowadzony i nadzorowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. I tam też był lekarz, który zarabiał rocznie 1,4 miliona złotych. I też pracował dzień i noc, a dzisiaj jest tak, że tego lekarza już tam nie ma w tym szpitalu.
3: To chyba dobrze, czy źle?
2: No chyba dobrze, no tylko nadzór nad tym szpitalem się sprawuje starosta z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Zdaniem Adriana Zandberga z partii Razem takie sytuacje będą się zdarzać tak długo, jak długo politycy będą zasiadać w radach nadzorczych spółek samorządowych, takich jak Szpital Południowy. Najszybciej rozwijające się lotnisko w Polsce ma nowy terminal. Od wtorku wylatujący z Modlina będą mogli korzystać z nowej hali odlotów. Jest w namiocie i to rozwiązanie tymczasowe. Ma zwiększyć komfort podróżujących, którzy na co dzień korzystają z ciasnego budynku portu. W hali są 4 dodatkowe wyjścia do samolotów, ponad 200 miejsc siedzących oraz strefa usługowa, wylicza prezes lotniska Jacek Kowalski.
4: Będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących, doskonała klimatyzacja. W nowym obiekcie klimatyzacja jest prawie dwukrotnie wyższa wydajności. Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, naszych klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło.
0: Modlin od stycznia do maja obsłużył prawie 1,5 miliona pasażerów. To pierwszy i od razu bardzo upalny weekend tych wakacji. Polacy ruszyli w świat na odpoczynek. Jednym z najczęstszych wyborów są Włochy. Łączymy się teraz z Wenecją, gdzie jest nasz reporter Tomasz Kubat. Tomku, jakie są ceny tego lata?
5: Na samo wejście do miasta trzeba zapłacić 10 euro, jeśli nie ma się tu noclegu i postanowi wpaść w ostatniej chwili. I to chyba najbardziej bolesne doświadczenie, bo potem jest już lepiej.
6: Macchiato.
5: Czyli mała kawa ze spienionym mlekiem to 3 euro, podobnie kieliszek domowego wina. Spaghetti z owocami morza to euro kilkanaście, pizza od 6 wzwyż. A ile za rejs wenecką gondolą? Zaczynamy od 90 euro za 30 minut. Cena jest ta sama czy dla jednej, czy dla 5 osób. W taki upał podobno to całkiem przyjemny relaks i niezapomniane wrażenie. Z Wenecji Tomasz Kubat, Radio Z.
0: Dzisiaj w Wenecji było 31 stopni i przyjemny wiatr od morza, więc dużo przyjemniej niż w Polsce. Podobnie będzie przez cały najbliższy tydzień. A u nas ten upał dzieje się na drogach. Posłuchajcie.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: Autostrada pod Krakowem na początek, na jezdni w stronę Katowic za zjazdem na Skawinę zderzyły się 3 samochody, ruch jest prawym pasem, zator sięga Zakopianki. Na tej samej autostradzie, dalej w stronę Katowic, korek jest za Rudnem, do Chrzanowa zator na ponad kilometr. Tak samo długi zator jest na północnej obwodnicy Warszawy, zaczyna się przed mostem na Wiśle, kończy za Wisłostradą. I jeszcze raz A4 między Katowicami a Opolem, tym razem za Kędzierzynem palił się samochód. Były tam zatory, teraz ruch wraca już pomału do normy. Jak zawsze prosimy Was o informacje z Waszych tras.
7: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
8: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
9: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
10: Pewnie Was zdziwi, ale przed nami bardzo ciepła, miejscami wręcz tropikalna noc, temperatury sięgające 23 stopni. Miejscami pojawią się też przelotne opady i burze, lokalnie gwałtowne. Uważajcie, jutro lato nie odpuści, w większości kraju od 35 do 39 stopni. Słońce będzie przeplatać się z chmurami, a po południu i wieczorem miejscami znowu mogą pojawić się burze, grad i silny wiatr. To jest Radio Z, Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
9: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl

0: Ale ładne granie. Pink Nature's Just Give Me Reason w Radiu Z. 17 minut po 20. Szanowni moi kochani, za nami ostatni tydzień zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury. Oj, na antenie byli dzięki temu z nami Zbigniew Boniek, Nikola Tesla, no i na sam finał sam Cezary Pazura. Tym samym 100 twarzy dobiegło końca, a jakie odczucia ma Czarek, to sami posłuchajcie.
1: Ja się bawiłem świetnie, chociaż przy okazji była to ciężka praca. To taka jest zasada zresztą chyba w każdym dobrym showbiznesowym numerze, że to, co lekko wygląda, jest ciężką pracą osiągnięte. To nie jest tak, że to ta lekkość wychodzi z niczego.
0: To teraz fajnie, w chłodku 39 stopni możesz odsapnąć, Czarku.

0: Erasmus, chłopaki z północy ochłodzili trochę. No może w połączeniu z głową w lodówce to coś daje. No próbujmy, bo ciężko jest, ja wiem. Oskar Cyms, no co ty? No jak to co ty? No to ty, no za chwilę pośpiewasz, a my razem damy radę. To jest Radio Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
6: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport, idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Winiary Bookings zaprasza. Morrissey, legenda brytyjskiej muzyki i niezapomniany głos The Smiths. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor wielu ponadczasowych klasyków powraca do Polski z nowym albumem Make Up Is A Lie.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara, rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
2: Po reklamie.

0: Takie śpiewanie to ja i lubię, i umiem. Jako jedno z niewielu. I Milki, i David Guetta. Just the way you are w Radiu Z. Za 21 minut będzie 21. Z okazji finału 100 twarzy Cezary Pazura przybrał jeszcze jedną. Twarz działkowca, słuchajcie. Czarek odwiedził nasz radiowy ogródek działkowy, a tam zaliczył obowiązkowe aktywności. Jedzenie z grilla i prace ogrodowe. Każdy z odwiedzających ma za zadanie zasadzić wybraną roślinkę jako pamiątkę. Czarek zażyczył sobie miętę.
1: Czujesz miętę do tej mięty?
2: Tak, właśnie dlatego chciałem posadzić miętę, bo to się właśnie tak się mieć do kogoś miętę, czy czuć do kogoś miętę, to mi się dobrze kojarzy i powinniśmy my też czuć do siebie miętę.
0: No, ja czuję. A wy? Do dżemu. Naiwne pytania w Radiu Z.

0: ideą w Radiu Z, a za 3 minuty z niewielkim okładem 21 i wiadomości w nich m.in. o tym, czy wokół Roberta Lewandowskiego rozpali się amerykański ogień.
1: Radio Z i już.
2: Wakacje to egzotyka, dlatego na egzotyczne połączenia zapraszamy od samego rana w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Waleja. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
8: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
10: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
9: Poproszę...
11: Oryginalnego plusza?
9: Tak.
12: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
9: Oczywiście.
12: Dziękuję.
13: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
0: Niedziela, 28 czerwca, słuchacie Radia Z, dochodzi 21. Teraz wiadomości przedstawi Darek Klimczak.
16: Są nowe wieści w sprawie Lewandowskiego. Wszystko staje się jasne. Tragedia nad Bałtykiem. Utonął ojciec, który próbował ratować swoje dzieci. Ocieplanie klimatu ma też swoje pozytywy. W Wielkopolsce zauważono owada, który miał nie żyć od 20 lat.
0: 21.
16: Robert Lewandowski będzie grać za oceanem. Fabrizio Romano, włoski dziennikarz sportowy uznawany za wiarygodne źródło informacji, napisał dzisiaj, że nasz napastnik na początku tygodnia podpisze kontrakt z Chicago Fire. Ma być na 2 lata z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Robert Lewandowski skończy w tym roku 38 lat. W ostatnim sezonie grał w Barcelonie. Setki interwencji strażaków z powodu tlenku węgla. Tak kończy się ten upalny weekend na Śląsku. Czad okazuje się groźny nie tylko zimą, ale również podczas wysokich temperatur. Na co szczególnie trzeba uważać, powie nasz reporter Szymon Kastelik.
17: Wysokie temperatury nagrzewają kominy i przewody wentylacyjne, zaburzając ciąg powietrza. W efekcie niebezpieczny tlenek węgla może cofać się do wnętrza budynków, tłumaczy Aneta Głębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
18: Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach.
17: Strażacy przypominają, przy piecykach gazowych trzeba wietrzyć pomieszczenia i zostawiać uchylone okna lub drzwi. Apelują też o montaż czujek czadu. Szymon Kastelik, Radio Z.
16: Strażacy przypominają również o kontrolach piecyków, kominów oraz całej wentylacji. Dzisiaj w Międzywodziu utonął mężczyzna, który ruszył do morza ratować swoje dzieci. 42-latek zauważył, że oddaliły się od brzegu, ruszył więc, by je ściągnąć w bezpieczne miejsce. Podczas powrotu na brzeg znalazł się pod wodą, gdy ratownicy go wyciągnęli, zaczęli prowadzić reanimację. Nie udało się go jednak uratować. Jego dzieciom nic się nie stało. Dotarły na brzeg. Nieco ponad połowę miejsc noclegowych zarezerwowali turyści w Zakopanem na pierwszą połowę lipca. Zdecydowanie spadła liczba gości z Półwyspu Arabskiego.

0: To efekt wojny i napiętej sytuacji w Zatoce Perskiej. Górale mają jednak nadzieję, że ktoś w ich miejsce przyjedzie. Czy jest to możliwe? Sprawdzał nasz reporter Przemek Taranek.
1: Hotele i pensjonaty będą w połowie puste, ale to nie powód do zmartwienia, uspokaja Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Turyści arabscy rezerwowali z dużym wyprzedzeniem, więc jeśli te rezerwacje nie wystąpiły, w dużej mierze zostały wypełnione przez turystę polskiego, ale też przez turystę litewskiego, łotewskiego, estończyka.
1: W Zakopanem jest coraz więcej obiektów noclegowych, co wymusza walkę o klienta i obniżanie cen.
2: Mediana na pierwsze dwa tygodnie lipca dla obiektu trzygwiazdkowego, nie dalej niż 4 km od Krupówek, dla dwóch osób ze śniadaniem wynosi 509 zł.
1: To aż 8% mniej niż rok temu. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Na razie do przyjazdu na Podhale zachęca również pogoda. Jest słonecznie, ale nieco chłodniej niż w całym kraju. W Wielkopolskim Parku Narodowym zauważono owada, którego uważano za wymarłego. Zadrzechnia fioletowa to gatunek czarnego zapylacza, jest 3 razy większa od pszczoły. Pojawienie się tego owada może świadczyć o postępującym ocieplaniu klimatu, mówi Błażej Nowak z Wielkopolskiego Parku Narodowego.
3: To w konsekwencji jest bardzo, bardzo dużym plusem dla tego ciepłolubnego bądź co bądź gatunku. Dla nas jako ludzi tutaj mieszkających na tej akurat szerokości geograficznej, niekoniecznie te zmiany klimatu postępują bardzo szybko, wręcz galopują.
0: Zadrzechnia fioletowa została uznana w Polsce za wymarłą ponad 20 lat temu. Teraz jeszcze wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jak co niedziela korki na wjeździe do Warszawy drogą z Gdańska. W pierwszy korek na Siódemce wpadacie przy zjeździe z trzypasmówki przed światłami w Czosnowie. Potem wolniej albo szybciej się jedzie do Łomianek i tu stoicie, aż skończą się światła. Rośnie zator na czwórce między Krakowem a Katowicami. Za Chrzanowem pracują drogowcy. Z tego powodu korek robi się za zjazdem Rudno. I ten korek rośnie, ma teraz około 5 kilometrów. Przypominam jeszcze o zablokowanej ekspresówce z Lublina do Warszawy. Policja wyłączyła z ruchu odcinek między Żyżynem a Skrótkami. Powodem jest uszkodzony asfalt. Jego naprawa może potrwać nawet do wtorku. Telefon do nas zawsze warto mieć pod ręką.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Życzę wszystkim szerokiej drogi.
5: Poniedziałek bardzo gorący w większości kraju, od 35 do 39 stopni. Słońce będzie się przeplatać z chmurami, a po południu i wieczorem miejscami znów mogą pojawić się burze z gradem i silnym wiatrem. Taka powtórka z dzisiaj. Dziesta pierwsza cztery. Hubert Radzikowski. Dobry wieczór. Z nami Mafia, ale zupełnie bezpieczna, grzeczna, miła, sympatyczna. Imię Deszczu.

To Nelly Furtado, jej prawdziwe czary mary. Man Eater w Radiu Z. Prawie 14 minut po 21. Wakacje ruszyły pełną parą, a my już odliczamy do jednego z największych muzycznych wydarzeń tego lata. Do Open Air Festiwalu. A do niego zostały tylko 3 dni. W najbliższą środę ZK melduje się w Gdyni z własną strefą i mobilnym studiem, skąd będziemy nadawać program na żywo i relacjonować wszystko, co dzieje się na festiwalu. Na tamtejszych scenach pojawią się kto tam się nie pojawi? Calvin Harris, Florence and the Machine, The Cure, Zara Larsson, Teddy Swims, Sobe, Loki, Vito Bambino i długo można by wymieniać. Zapowiada się kilka fantastycznych dni pełnych muzyki, emocji, no i prawdziwej wakacyjnej atmosfery. I o to chodzi.

0: Behind the Hazy Lies w Radiu Z, to Kelly Clarkson, a my teraz przenosimy się do strefy Lubię to, bo tam Mateusz Ptaszyński trochę bardzo istotnej wiedzy pozyskał dla nas w kontekście wakacji. Rozmawiał z Milanem Todoriczem, chłopakiem, który lata po świecie jako steward, i tematem oczywiście były podróże samolotem. No i padło najważniejsze pytanie. Kiedy kupować bilety, żeby opłacało się najbardziej? Tak 3 tygodnie przed?
1: Słyszałem o 3 tygodniach i to może się sprawdzić, bo to jest właśnie nie za blisko tej daty wylotu i też nie za daleko, więc 3 tygodnie, moim zdaniem, okej. Okay.
0: No to okej, okay, no to próbujemy. A po tygodniu openerowym wracamy na live na TikToku. Bądźcie czujni, bądźcie z nami. I Jeremi Sikorski też zapowiada, że wraca. I to już za chwilę w Zetce.
2: Radio Zet i już.
3: Reklama.
4: Barbara, rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: W Media Expert taniej masz.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
10: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
12: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
11: Poproszę
13: oryginalnego plusza.
11: Tak, multivitaminę, tę na 100%, bez dodatku cukru.
13: Oczywiście.
11: Dziękuję.
14: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

Cyryl w Radiu Z. Pamiętacie numer do nas? 321-321-321. Zanotujcie, bo on się za chwilę bardzo może przydać. A to już Kungs, Never Going Home.

Roxy White 2115. Chciałam ciebie więcej w Radiu Z. Ja też chcę od was więcej, bo wakacje dopiero się rozkręcają, a ja już nie mogę się doczekać waszych planów. Co będziecie robili? Odwiedzicie nowe miejsca, nauczycie się czegoś nowego, a może po prostu będziecie leniuchowali? Dzwońcie do Radia Z pod numer 321-321-321, żeby odpowiedzieć na pytanie, co na pewno chcecie zrobić tego lata. A ja za najciekawsze, najfajniejsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi wręczę wam fantastyczne dwie rodzinne gry radiowe Doble. To idealna zabawa na wakacyjne popołudnia z dziećmi i nie tylko z dziećmi, z tymi dużymi też. Czekam na wasze telefony. Yeah,

Wtedy Swims w Radiu Z. A ja chcę wiedzieć, co na pewno chcecie zrobić tego lata. W prezencie czekają na was dwa radiowe doble. Fajna zabawa. Dzwońcie 321 321 321, numer do Z. Słuchajmy na radio.

0: To Margaret, Cool Me Down w Radiu Z, a już za chwilę nasze wiadomości, bądźcie z nami.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
0: 22 dochodzi, słuchacie Radia Z. Z nami jest Darek Klimczak. Czas na wiadomości.
6: W rocznicę Poznańskiego Czerwca prezydent mówił o obronie godności i nowym święcie. Na lotnisku Chopina opóźnione starty samolotów przez spękania na pasie. Morze czy góry, sprawdzamy też, gdzie w tym roku będziemy spędzać wakacje.
0: 22.
6: Poznański czerwiec był protestem w obronie ludzkiej godności. To słowa Karola Nawrockiego z dzisiejszych obchodów 70. rocznicy strajku robotników zakładów cegielskiego. Prezydent Polski wraz z prezydentami Łotwy, Albanii i Węgier podpisał również oświadczenie o podtrzymaniu pamięci o strajku sprzed 70 lat.
7: Pamiętamy, że iskra, która wyszła z Poznania, trafiła aż nad Dunaj. Tam również Węgrzy bili się o swoją godność i o swoją suwerenność i niepodległość i tam również skończyło się to tragicznie.
6: Mówił Nawrocki. Chce on również, aby 28 dzień czerwca ustanowić dniem działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie czujników dymu i czadu. Ci, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą, a w razie pożaru ryzykiem odmowy wypłaty odszkodowania. Kto będzie musiał montować czujki, już mówi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: W czujniki dymu i czadu muszą być wyposażone wszystkie lokale przeznaczone na najem krótkoterminowy. Co ważne, taki obowiązek dotyczy nie tylko profesjonalnych operatorów, takich jak hotele czy pensjonaty, ale też osób prywatnych, które jedynie okazjonalnie udostępniają pokoje. Czujka to urządzenie, które znacznie zwiększa bezpieczeństwo, podkreśla brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
9: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka.
8: Za brak czujki można dostać mandat do 5000 zł, a nawet grzywnę do nawet 30 tysięcy złotych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: Obowiązek dotyczący czujek wynika ze znowelizowanych 2 lata temu przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Tylko jedna droga startowa jest w tej chwili wykorzystywana na lotnisku Chopina w Warszawie. Druga została wyłączona z ruchu z powodu spękań. W nocy te pęknięcia będą uszczelniane i jeżeli masa uszczelniająca stężeje w tej wysokiej temperaturze, to jutro rano starty będą się już odbywać z obu pasów. Wyłączenie dzisiaj jednego pasa startowego powoduje w tej chwili kilkunastominutowe opóźnienia. A to pierwszy weekend wakacji przez najbliższy

0: Jeszcze 2 miesiące na lotniskach, ale także na dworcach kolejowych i drogach można spodziewać się większego tłoku. To, gdzie wybiera się w tym roku najwięcej Polaków, sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Z danych i badań jasno wynika, że najbardziej cenimy sobie Bałtyk. Tam ruszy 1/3 badanych Polaków, którzy wyjadą w tym sezonie na krajowe wakacje.
2: Takich plaż z piaskiem, szerokich, praktycznie nigdzie na południu Europy nie znajdziemy.
1: Podaje jeden z kluczowych argumentów Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej. Do tego swoje robi oczywiście przyzwyczajenie, ale rosnącym atutem jest również w takie upały jak dziś chłodna woda w morzu. Najbardziej oblegane będą plaże Wybrzeża Gdańskiego. Jeśli nie lubimy tłumów, to powinniśmy wybrać się nad jeziora i w lasy Lubuskiego lub Podlaskiego. Tam wypoczywać tego lata planuje najmniej turystów.
0: I na pewno tam też będzie taniej. Tego lata na żadne wakacje nie wyjedzie 1/4 spośród nas. A lato w Polsce może być gorące, czujemy to w ostatnich dniach. Upały są także w państwach bałtyckich, gdzie zwykle są niższe temperatury. Gorące jak w Polsce jest zwłaszcza na Litwie. Reporter Radia Z Michał Dzieliński odwiedził tam Wisztyniec.
3: Czy na Litwie też gorąco?
4: Tak, tak, gorąco.
5: Kreśkie.
4: Karszto, or karszto. 3-0.
5: Normalne.
3: Normalna?
5: Normalne.
3: No ale to nie normalne, żeby to Litwa, bo tutaj tereny zawsze zimno było.
4: No tak.
3: No dobra, to połączmy się jeszcze trochę litewskiego. Dzień dobry.
4: Labą dieną.
3: Do widzenia.
4: Visegiaro.
3: Dobrego wypoczynku, dobrych wakacji.
4: Gero atostogu.
0: Jak będzie z tymi upałami jutro, w Polsce powie za chwilę Hubert. Ja zapraszam za godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: No to już mówię, no. Poniedziałek będzie bardzo gorący. W większości kraju od 35 do nawet 39 stopni. Chłodniej tylko nad morzem. Oprócz słońca miejscami pojawiają się też burze, lokalnie gwałtowne, z gradem i silnym wiatrem, dochodzącym do 90 km na godzinę. Uważajcie na siebie. 4 minuty po 22. Teraz będzie przepięknie, choć za moment bardzo mocno. Evanescence, Bring Me to Life. Hubert Radzikowski. Dobry wieczór.

0: about you now.
1: Siga Babes w Radio Z. 22:14 na zegarach. Przed 22:00 padło pytanie. Zadanie jednocześnie. Opowiedzcie, co na pewno chcecie zrobić tego lata. I tak oto dzwoniąc pod 321-321-321, opowiadając o tym, co na pewno chcecie zrobić tego lata, można było zdobyć dwie fantastyczne rodzinne gry radiowe doble. Łukasz zadziwił.
2: Cześć, Łukasz ze Skarżyska. No to już moja żona mnie ostatnio szokowała. W zeszłym tygodniu przebiega swój pierwszy półmaraton, a ja, żeby być chociaż odrobinę jej dorównać, planuję w tym te wakacje przebiec dychę poniżej godziny. Trzymajcie mocno kciuki. Cześć.
1: I tu nie chodzi zapewne o 10 metrów. Łukaszu, gratulacje. No to jest wyzwanie. Radiowe Doble jest dla was. Jak już pobiegacie, to możecie zagrać.
3: Cześć, mam na imię Zuzia.
1: Cześć.
3: Teraz akurat wracamy z wakacji, a już następny tydzień, czyli w piątek, będziemy jechać do Ustki, a za 2 tygodnie będziemy jechać nad jezioro, a za 3 tygodnie będziemy jechać w góry. Jak wam się podoba moje wakacje? Pozdrawiam!
1: Dzięki za pozdrowienia, twoje wakacje powodują po prostu jedną wielką zazdrość u nas. I jeszcze to, że na te wakacje pojedziesz z radiowym Doble. Gratuluję, a poza tym wszystkim wam gratuluję, bo macie fantastyczne pomysły. I są próby zgubienia kilku kilogramów, i są próby zrobienia prawa jazdy. Życzę, żeby się wszystkie spełniły.

0: Jason Derulo, Want to Want Me w Radiu Z. Ja wiem, że najbardziej palącym problemem nomen omen obecnie jest pogoda. No i tą się właśnie zajmiemy. Z największym fachowcem od pogody. Wiadomo, góralem. Radio Z
1: i już. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę
6: oryginalnego plusza.
4: Tak,
7: multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
7: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej, rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę.
10: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
9: Mega.
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Radio Zet, Olivia Dean, Nice to Each Other. Za 17 minut będzie 23. Jak wiecie, my bardzo lubimy gości w Radio Zet. No i odwiedził nas Sebastian Karpiel-Bułecka z premierą nowej piosenki Zakopower, O ten tu to ja. A w związku z anomaliami pogodowymi w Polsce, Sebastian dodatkowo sprzedał góralski sposób, jak odczytywać nadchodzące warunki atmosferyczne.
1: Większość rzeczy po prostu odczytywało się z przyrody. Mm-hmm. Jakie są chmury, czy są kłębiaste, czy pociągłe, jak widać góry. Zawsze było tak, że jak były bardzo wyraźne góry, to wiadomo było, że idzie zmiana pogody, że będzie deszcz. Jak były tak blisko, jeżeli góry są lekko oddalone takie, za taką mgiełką, to znaczy się, że będą pogodne dni.
0: No i wszystko jasne. A to Flipside i Piper. Happy Birthday w Radiu Z.
2: Happy Birthday.

No tak, dla kogoś to będzie bye bye bye. You know, to see Michael Schulte w Radiu Z. Mecz się rozgrywa RPA Kanada, 1:16 finału Mistrzostw Świata 0-0. Czyli wynik nam znany. Na razie wszyscy się denerwują porówno.

0: No jest tu trochę energii w tej piosence. Smash Mouth, I'm a Believer w Radiu Z. A już za chwilę nasze wiadomości. Radio Z i już.
1: Reklama. Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Po reklamie.
0: 23 dochodzi. W Radiu Z czas na wiadomości, a te przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
3: Robert Lewandowski o krok od gry dla Chicago Fire. W Wenezueli ratownicy uratowali spod gruzów ojca i syna po 4 dniach poszukiwań. Bałtyk coraz bardziej popularny także dla Włochów. Upały na południu Europy robią swoje.
0: 23.
3: 20 milionów dolarów rocznie. Tyle według jednego z włoskich dziennikarzy Robert Lewandowski ma każdego roku zarabiać w Chicago. Fabrizio Romano pisze, że byłby to drugi najwyższy kontrakt w amerykańskiej lidze piłki nożnej. Więcej zarabia jedynie Lionel Messi. Polak umowę z Chicago Fire ma podpisać lada dzień, możliwe nawet, że jutro. Ma być na 2 lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jeśli tak się stanie, to swój pierwszy mecz za oceanem Lewandowski mógłby zagrać 16 lipca przeciwko zespołowi z Vancouver. Spędzili 4 dni pod zwałami gruzu zawalonego budynku w Wenezueli. Dzisiaj wieczorem ratownicy wydobyli spod zwałowiska rur i betonu ojca oraz jego nastoletniego syna. Obaj natychmiast trafili do szpitali. Nie wiadomo dokładnie, w jakim są stanie. Chłopiec miał poranione ręce, kolana. Obaj pokryci byli grubą warstwą gruzu i pyłu. W trzęsieniu ziemi w Wenezueli oficjalnie zginęło niemal 1500 ludzi. Los kilkudziesięciu tysięcy wciąż jest nieznany. Po fali społecznych protestów i petycji Park Śląski ma zostać objęty ochroną. Radni województwa śląskiego zgodzili się na utworzenie obszaru chronionego krajobrazu. Teraz rozpoczną się wspólne prace samorządowców i organizacji społecznych nad szczegółowymi przepisami, które mają zabezpieczyć teren parku. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
4: To jest ten specjalny rodzaj ochrony, który ma zabezpieczać przyrodę, zabytkowe budynki w parku, osie widokowe, układy architektoniczne i krajobraz, mówi Piotr Ziegler, jeden z inicjatorów objęcia parku ochroną.
5: W żaden sposób nie będzie kolidowało z użytkowaniem parku. Dalej będzie mógł być użytkowany w taki sam sposób jak obecnie.
4: Celem jest też zabezpieczenie parku przed zakusami deweloperów, którzy coraz częściej i intensywniej budują w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Park Śląski powstał po II wojnie światowej na granicy Katowic i Chorzowa, jest jednym z największych parków miejskich w Europie. Wiele osób właśnie zaczyna lub zaraz zacznie długo wyczekiwany urlop i jak co roku pojawia się podobny dylemat: wypoczywać w kraju, czy też wyjechać za granicę. O najpopularniejszych kierunkach tego lata teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Jeśli zostaniemy w kraju, to tu jak nie trudno zgadnąć, królują plaże nad Bałtykiem. Jeśli zagraniczne wakacje, to najczęściej Turcja, Grecja, Egipt czy Tunezja. I to w opcji wszystko w cenie, mówił mi przedstawiciel jednego z biur podróży Jacek Kieruczenko.
7: 90% klientów wybiera opcję, którą my tak nazywamy all inclusive.
6: Niezmiennie hitem dla rodzin z dziećmi jest też Bułgaria. Coraz chętniej wybieramy też perły Adriatyku, czyli Czarnogórę, ale też Maltę czy Cypr ze względu na gwarantowaną świetną pogodę, ale też łatwość poruszania się czy mnóstwo zabytków. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Tour operatorzy nie mają wątpliwości, że w tym roku Polacy znów postawią na sprawdzone kierunki, które przy dobrej cenie zapewnią również wygodne hotele i słoneczną pogodę. A według danych polskich

0: Organizacji turystycznej nie tylko Polacy na urlop coraz częściej wybierają właśnie nasze morze. Coraz więcej na piaszczystych i szerokich plażach jest także Niemców, Czechów oraz Włochów. Turystom stamtąd nie przeszkadza zimna woda w Bałtyku, wręcz przeciwnie, w takie upały jak teraz to, co kiedyś było wadą, staje się wabikiem przyciągającym zagranicznych gości, mówi Radiu Z Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: Mieszkańcy południa Europy poszukują takich chłodniejszych miejsc. Jeżeli mamy do czynienia już w tej chwili z falą upałów powyżej 40 stopni, to tam w środku lata naprawdę może być nie do wytrzymania. Także dla wielu osób to, że u nas jest chłodniej, jest jakimś atutem.
0: W zeszłym roku z krajów Unii Europejskiej wyższy wzrost liczby przyjazdów turystycznych miała od Polski jedynie Malta. A przy takich upałach jak dzisiaj czy też jutro pamiętajmy o naszych zwierzętach. Podstawowe zasady to zapewnienie wody, miejsca w cieniu oraz niezamykanie psów czy kotów nawet na chwilę w nagrzanym samochodzie. Weterynarze wskazują też inne sposoby, które mogą dać zwierzętom ulgę podczas upałów. Jakie konkretnie? O tym teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Podstawa to nawodnienie. Żeby woda w misce nie nagrzała się zbyt szybko, można do niej dodać kostki lodu, choć nie należy z nimi przesadzać. Karmę suchą w upalne dni lepiej zastąpić pić karmą mokrą, a na tym nie koniec, mówił mi Wojciech Stachowicz, lekarz weterynarii z przychodni w Nadarzynie.
3: Można również serwować przysmaki w postaci mrożonych owoców, jak jabłko czy arbuz. Świetnie sprawdzą się w nadchodzących dniach.
2: Należy też ograniczyć spacery i stosować test dłoni. Jeśli nie poparzymy się przykładając ją do asfaltu, to pies również nie powinien poparzyć swoich łap. Jan Kielak, Radio Z.
0: Jeśli widzimy objawy przegrzania, takie jak przyspieszony oddech, nadmierne ślinienie się czy ogólne osłabienie, powinniśmy jak najszybciej skonsultować to z weterynarzem. Na koniec sport. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej był pierwszy mecz 1/16 finału. Republika Południowej Afryki grała z Kanadą. Wygrali Kanadyjczycy po golu strzelonym już w doliczonym czasie gry. Z kolei polscy siatkarze z kompletem zwycięstw zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Dzisiaj wieczorem 3-1 pokonali Argentynę. W pierwszym secie gra była bardzo, bardzo długa i bardzo zacięta. Argentyńczycy wygrali, uwaga, 50-48. W kolejnych setach my już byliśmy lepsi. A kolejne wiadomości usłyszycie od Krzysztofa Białkowskiego. Ja wszystkim życzę dobrej nocy.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Tak, tak, korzystajcie z nocy, bo rano jak się obudzicie, to w całym kraju od 35 do 39 stopni. Chłodniej tylko nad morzem. Oprócz słońca miejscami pojawią się też burze. No, chwilami będą gwałtowne, nawet z gradem i silnym wiatrem do 90 km na godzinę. Spokojnej nocy z Radiem Z. Hubert Radzikowski, papa. Pa.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek śmierć z powodu upałów, jak poinformował we wpisie na Facebooku prezydent Chełma Jakub Banaszek. Na zamkniętym z powodu rewitalizacji kąpielisku Glinianki zmarła kobieta. Prawdopodobną przyczyną zgonu była reakcja organizmu na wysokie temperatury. Prezydent Chełma przekazał wyrazy współczucia dla bliskich, zaapelował także o szczególną ostrożność i uwagę. Upały takie jak w ostatnich dniach są naprawdę groźne, mogą doprowadzić do udaru i zaostrzenia przewlekłych chorób. Szczególnie trzeba uważać na dzieci i osoby starsze. Jeśli zauważymy kogoś, kto źle się czuje na ulicy czy na przystanku, reagujmy. Jak? Posłuchajcie rad medyków, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Jeśli widzimy, że ktoś leży i potrzebuje pomocy, trzeba sprawdzić, czy oddycha, mówi mi ratownik Daniel Łuszczak.
2: Jeśli taka osoba faktycznie tylko omdlała, no to na pewno musimy jej zapewnić miejsce, w którym będzie bezpieczna, chociażby cień, gdzie będzie mogła troszeczkę utracić tej temperatury, której jest za dużo.
1: Warto w takiej sytuacji zaproponować wodę. Jeśli ktoś jest nieprzytomny, od razu wzywamy karetkę. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: A wypoczynek tylko w cieniu, woda, krem z filtrem i nakrycie głowy to niezbędne minimum. Ten, kto nie musi, powinien w ciągu dnia zostać w domu. A fala upałów, która przetacza się przez Europę, zbiera tragiczne żniwo na całym kontynencie. Przez ostatni tydzień zmarło około 1300 osób, więcej niż zwykle. Takie dane ma Światowa Organizacja Zdrowia. Tylko we Francji od minionej środy było co najmniej 1000 zgonów więcej w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać we wtorek w stolicy Kataru Doszę, by rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus, podał serwis Axios, powołując się na przedstawiciela amerykańskich władz. Rozejm między Waszyngtonem i Teheranem ma zaledwie 11 dni i już jest chwiejny, podkreśla portal. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydent Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, USA wznowią działania militarne i Iran przestanie istnieć. Axios zaznaczył, że wymiana ognia wynika z różnych interpretacji wstępnego porozumienia między stronami, a zwłaszcza jego zapisów dotyczących cieśniny Ormus. Zdecydowaliśmy się zatrzymać wszelką aktywność kinetyczną, powiedział Axiosowi wysoki rangą urzędnik USA, używając wojskowego określenia na ataki. Drugi urzędnik dodał, że obie strony na razie się wycofują i że statki mogą swobodnie się poruszać, podczas gdy trwają rozmowy techniczne. Obaj urzędnicy i trzeci informator potwierdzili portalowi planowane na jutro spotkanie. Zaplanowane rozmowy miały pierwotnie odbyć się w Szwajcarii i dotyczyć irańskiego programu nuklearnego. Powiedziało jedno ze źródeł, eskalacja konfliktu spowodowała jednak zmianę miejsca spotkania i zawężenie tematu rozmów do kwestii cieśniny Ormus. W czwartek doszło do ataku na statek płynący przez cieśninę. Był to pierwszy taki incydent od zawarcia wstępnej umowy. Zachód przypisał uderzenie Iranowi, który tego nie potwierdził. W odpowiedzi Amerykanie przeprowadzili naloty na cele w Iranie. Ostrzały obu stron były kontynuowane w kolejnych dniach. Wczoraj Iran zaatakował amerykańskie cele w Kuwejcie i Bahrajnie. Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła potem całkowitym wstrzymaniem rozmów ze Stanami.

0: Zjednoczonymi. Najszybciej rozwijające się lotnisko w Polsce ma nowy terminal. Od jutra wylatujący z Modlina będą mogli korzystać z nowej hali odlotów. Jest w namiocie. To rozwiązanie tymczasowe ma zwiększyć komfort podróżujących, którzy na co dzień korzystają z ciasnego budynku portu. W hali są 4 dodatkowe wyjścia do samolotów, ponad 200 miejsc siedzących oraz strefa usługowa, wylicza prezes lotniska Jacek Kowalski.
1: Będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących, doskonała klimatyzacja. W nowym obiekcie klimatyzacja jest prawie dwukrotnie wyższa wydajności. Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, naszych klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło.
0: Modlin od stycznia do maja obsłużył prawie 1,5 miliona pasażerów. Rotunda, którą widać na 20-złotowym banknocie, pilnie potrzebuje remontu dachu. To jedyna w Polsce zachowana w całości budowla romańska. Znajduje się na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Bez remontu rotunda Świętego Mikołaja może się zawalić. Dlaczego prace jeszcze nie ruszyły? Sprawdzał reporter Radia Z Szymon Kostelik.
2: Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz przyznaje, że zna problem, ale odpowiedzialnością obarcza dyrekcję Zamku Cieszyn, która zarządza rotundą. Jak twierdzi burmistrz, nie zrealizowano wcześniej zaleceń i powierzonych działań.
3: W Zamku Cieszyn od początku roku trwa kontrola.
2: Burmistrz zapowiada zmianę na stanowisku dyrektora Zamku Cieszyn z końcem lipca. Nowy dyrektor jest już wybrany. Jego głównym zadaniem będzie renowacja zabytku. Miasto zapewnia, że dach zostanie zabezpieczony, a rotundzie nie grozi katastrofa budowlana. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Nie wiadomo, kiedy zacznie się remont. Gotyckie wnętrza i niezwykła instalacja, która przyciąga tłumy w centrum Świętego Jana w Gdańsku, można zobaczyć ogromny świecący księżyc zawieszony pod sklepieniem XIV-wiecznego kościoła. To element projektu Chyba śnisz. Praca od 20 lat jeździ po świecie i wciąż zachwyca, mówi Maciejowi Bąkowi kuratorka Anna Zalewska-Andruszkiewicz.
4: Widziało ją już około 40 milionów ludzi. Przejechała całe Indie, była w Stanach Zjednoczonych, była pokazywana na Olimpiadzie w Tokio, na festiwalu w Glastonbury.
5: Teraz... A w kościele kiedyś była?
4: Oczywiście też były takie odsłony w katedrach w Wielkiej Brytanii między innymi, a ja osobiście widziałam tą pracę w zeszłym roku na Mont Saint-Michel we Francji. Tam ona mi się strasznie spodobała i oczami wyobraźni widziałam ją już tutaj w centrum.
0: Instalacje można oglądać codziennie, bezpłatnie do 4 lipca. Żywe kosiarki w krakowskich parkach to na koniec. Do pracy ruszyły kozy i owce, które w ramach akcji Kozy na wypasie zastępują spalinowe kosiarki. Co ciekawe, to sami mieszkańcy zdecydowali o takim sposobie utrzymania zieleni, wybierając projekt w budżecie obywatelskim. Ze szczegółami Przemek Taranek.
6: Kopytne od poniedziałku pracują w parku Zakrzówek. Dokładnie 11 owiec wrzosówek, wyjaśnia ich opiekunka pani Karolina Mostek.
7: Generalnie ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy.
6: Korzysta przyroda, nie ma hałasu, spalin. Takie koszenie wspiera bioróżnorodność, tworząc lepsze warunki dla owadów, ptaków, no i ludzi. Pani Karolina prosi jednak, żeby nie dokarmiać zwierząt, bo spadnie ich wydajność, no i może im to zaszkodzić. Kraków, Przemek Taran. Radio Z.
0: Owce będą pielęgnować tereny zielone na Zakrzówku do końca października. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wakacje to egzotyka, dlatego na egzotyczne połączenia zapraszamy od samego rana w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Waleja. Tylko w Radiu Z.
1: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek nowy rekord ciepła w Polsce. Wczoraj po południu w Słubicach na granicy z Niemcami zmierzono 40,5 stopnia Celsjusza. Wcześniej w Toruniu było 40,3 stopnia. Dotychczasowy rekord wynosił 40,2 i został zmierzony na Opolszczyźnie 105 lat temu. Tragedia w Międzywodziu. Utonął mężczyzna, który ruszył do morza ratować swoje dzieci. 42-latek zauważył, że oddaliły się od brzegu, ruszył więc, by je ściągnąć w bezpieczne miejsce. Podczas powrotu na brzeg znalazł się pod wodą. Gdy ratownicy go wyciągnęli, zaczęli prowadzić reanimację. Nie udało się go jednak uratować. Jego dzieciom nic się nie stało. Dotarły na brzeg. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na poszerzenie ponad 17-kilometrowego odcinka od Grodziska Mazowieckiego do Konotopy. To początek większej inwestycji na jednym z najbardziej obciążonych fragmentów dróg w Polsce, mówi Radiu Z Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
1: W czasie prac samochody będą mogły przejeżdżać w stronę Poznania i Warszawy, będą dostępne po dwa pasy. To będzie trudne zadanie, mówi przedstawiciel wykonawcy Wojciech Trojanowski.
3: To będzie duże wyzwanie dla wszystkich, i logistyczne, i technologiczne. W razu wszystkich prosimy o cierpliwość te 14 miesięcy.
1: Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą będzie poszerzona na ponad 90 kilometrach. A policja uruchomiła tegoroczną edycję interaktywnej mapy wypadków drogowych. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlary.
4: Mapa ma pokazać skalę tragedii, do których codziennie dochodzi na polskich drogach, mówiła mi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z policji.
5: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
4: Mapa będzie aktualizowana codziennie przez całe wakacje. Będzie można ją zobaczyć m.in. na stronie internetowej policji i w mediach społecznościowych. Ale mapa będzie też wyświetlana na ponad 20 tysiącach ekranów w całej Polsce. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Między innymi przy głównych trasach, na dworcach, stacjach paliw czy w centrach handlowych. Za nami pierwszy weekend wakacji. Polacy tłumnie wyruszyli w świat. Jeśli pojechali do Włoch, to było tam wczoraj nawet o kilka stopni chłodniej niż w Polsce. Jak sprawdził w Wenecji reporter Radia Z Tomasz Kubat, cieszymy się słońcem, błękitnym niebem i spełniamy swoje marzenia.
6: Oblewanie się wodą. Najchętniej to bym tutaj wskoczył, ale niestety zabronione.
7: Wolno pływać w kanałach?
6: Nie wolno.
8: Tak jak to ludzie mówią, że tu może śmierdzieć rybą, to nie śmierdzi.
9: Myślałam, że będzie dużo więcej ludzi i że będziemy się przeciskać między tymi uliczkami, a w sumie jest przyjemnie. Kameralnie, jest romantycznie.
7: Pływały pani gondolą?
9: Pływałyśmy.
10: Bardzo przyjemnie było. Pan bardzo miły, robił nam zdjęcia. Pół Brazylijczyk, pół Włoch chyba, tak? Tak, tak wspominał, no. Także jesteśmy zadowolone po prostu.
1: Za rejs do 30 minut za 5 osób trzeba zapłacić co najmniej 90 euro. Ochłody nie można szukać w weneckich kanałach. W Polsce też w rzekach kąpać się nie można, chyba że w miejscu wyznaczonym. Ratownicy WOPR z Wrocławia mają duży problem z tymi, którzy wskakują do Odry. Zdarza się to nawet w centrum miasta i to nawet kilkanaście razy dziennie.
11: Przypominam, że rzeka Odra jest szlakiem żeglownym. Do Odry nie wolno wchodzić, pływać, kąpać się. Natomiast korzystamy z rekreacji, z tych najmniejszych jednostek, kajaki, rowerki wodne, czy nawet supy, żebyśmy pamiętali o kamizelkach ratunkowych, które nie tyle mają być w jednostkach, ale prosimy, żeby one były zapięte.
1: Mówi ratownik wodny Krzysztof Skrzyniarz. Ostatnio pod Wrocławiem zginął 19-latek, który wpadł do wody z deski SUP. Nie miał na sobie kamizelki ratunkowej. A w trakcie upałów może nas wspomóc zieleń. W parkach i ogrodach temperatura jest niższa o kilka stopni, szczególnie pod drzewami, mówi Monika Latkowska z ogrodu

0: Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dają nam bardzo dużo cienia, latem ochłodę i wzbogacają powietrze w parę wodną. Jest tutaj tej zieleni, w której się można zanurzyć, zatopić bardzo dużo, więc powiedziałabym, że nawet to spojrzenie na zieleń, kiedy jest tak gorąco, już właściwie daje nam jakąś taką ochłodę.
0: Przy spacerowaniu między drzewami i tak warto pamiętać o nakryciu głowy i czymś do picia. Teraz nowy niebezpieczny trend w internecie z sieci przenosi się na polskie place zabaw. W skrócie, koło hulajnogi elektrycznej napędza karuzelę, a z niej spadają dzieci, które na niej siedzą. Na czym dokładnie polega ten trend? Sprawą zajął się reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Młodzież wykorzystuje silnik hulajnogi elektrycznej do wprawienia w ruch karuzeli i rozpędzenia jej do wielkich prędkości. Równie szybko nagrania z takich zajść obiegają media społecznościowe, alarmuje Dominika Buchholz z Kids Alert.
3: W ciągu jednego tygodnia 9 najbardziej zasięgowych z tych treści zdobyło w sumie ponad 30 milionów zasięgu.
2: Według organizacji skutki nowego trendu są już widoczne w szpitalach, gdzie młodzi ludzie trafiają z poważnymi obrażeniami, takimi jak złamania krwiaki czy urazy kręgosłupa. Jan Kielak, Radio Z.
0: Czad jest groźny nie tylko zimą, ale także latem. Od piątku strażacy wyjeżdżali ponad 450 razy do zgłoszeń o czadzie. Na szczęście nikt nie zginął, a służby oceniają, że to przez upał. Warto mieć w domu czujniki tlenku węgla, mówi brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
4: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
0: Strażacy radzą, by często wietrzyć mieszkanie, mieć stale uchylone okno lub drzwi, by mieć czym oddychać. Bez patosu o wielkiej miłości, niezłomności i walce o wolną Polskę w czasach PRL opowiada nowy film Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja. Jego bohaterami są Gajka i Jacek Kuroniowie. Pierwsi widzowie widzieli fragmenty tej produkcji, wśród nich była synowa legendarnej pary opozycjonistów Joanna Kuroń. Jestem wdzięczna, że ten film powstał, bo to duża część mojego życia. Mam nadzieję, że trafi do szerokiej publiczności, mówił Radio Z.
5: To piękna i uniwersalna historia o miłości. Jak powiedział reżyser, jest to Romeo i Julia tamtych czasów, ale też warto ze względu na bohaterów, których brakuje teraz. Takich bohaterów bezinteresownych, zdeterminowanych. Warto mieć kogoś takim się wzorować.
0: Małżeństwo Kuroniów grają Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik. Nasza rewolucja do kin trafi 11 listopada. Jesienią swoją premierę będzie miał też dokument poświęcony Jackowi Kuroniowi, ukazujący jego życie, działalność i ogromny wpływ na polską historię. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Karol Nawrocki chce, by 28 czerwca ustanowić dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Prezydent podpisał inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie. Zrobił to w Poznaniu podczas obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Nawrocki dziękował też tym, którzy brali wtedy udział w strajku robotników.
1: Z wielką wdzięcznością dla was za to, że walczyliście w czasach komunizmu o to, abym ja mógł być wolny i aby mógł się rozwijać i kształcić w Polsce po roku 89. Wielkie podziękowanie. Chylę czoła przed wami, drodzy bohaterowie poznańskiego czerwca.
0: W czerwcu 56 roku robotnicy zakładów cegielskiego weszli na ulicę Poznania. Był to pierwszy strajk generalny w historii PRL. Gorąca dyskusja na temat afery w Szpitalu Południowym w programie Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z. Goście Andrzeja Stankiewicza starli się w ocenie wiarygodności doktora Emila Jędrzejewskiego, który jako pierwszy mówił o nieprawidłowościach w placówce. Nigdy w życiu nie spotkałem się z sytuacją, by lekarz widział, jak ktoś zabija pacjenta przy okazji intubacji i milczy, mówił Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
2: Jeżeli ktoś widzi, że ktoś komuś robi krzywdę, to musimy reagować, a nie przychodzić po półtora roku i się wypłakiwać.
3: Teraz jak gdyby jest cała próba podważania.
4: Nie, ja pana pytam.
3: Podważania
4: pan
3: tego, że Jędrzejewski jest jakimś świadkiem, który jest niewiarygodny.
4: Nie, pytam pana.
3: To w takim razie nadzór, rada nadzorcza, prezydent miasta, wiceprezydent miasta nadzorujący tę sprawę nie wiedział, co się tam dzieje, nie wiedział, jak to wygląda.
0: Odpowiadał Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Program jest do obejrzenia na radioz.pl. Fala upałów daje się w znaki nie tylko ludziom. Zagrożenie dotyczy też zwierząt domowych. Weterynarze apelują o szczególną opiekę nad psami i kotami, zapewnienie im stałego dostępu do wody i niezostawianie w samochodzie, na parkingu, nawet na chwilę. Wymieniają też konkretne sposoby, które mogą przynieść ulgę. Jakie? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Podstawa to nawodnienie. Żeby woda w misce nie nagrzała się zbyt szybko, można do niej dodać kostki lodu, choć nie należy z nimi przesadzać. Karmę suchą w upalne dni lepiej zastąpić karmą mokrą, a na tym nie koniec. Mówił mi Wojciech Stachowicz, lekarz weterynarii z przychodni w Nadarzynie.
6: Można również serwować przysmaki w postaci mrożonych owoców, jak jabłko czy arbuz. Świetnie sprawdzą się w nadchodzących dniach.
5: Należy też ograniczyć spacery i stosować test dłoni. Jeśli nie poparzymy się, przykładając ją do asfaltu, to pies również nie powinien poparzyć swoich łap. Jan Kielak, Radio Z.
0: Zaniepokoić powinny nas przyspieszony oddech, nadmierne ślinienie, osłabienie, to objawy przegrzania. Zwierzak powinien jak najszybciej trafić wtedy pod opiekę weterynarza. Na Śląsku zaczyna brakować wody. Przez upały mieszkańcy zużywają jej tak dużo, że wodociągi nie nadążają. W części gmin wodę dowożą cysterny, ale to tylko chwilowe rozwiązanie. Mieszkańców prosi się o oszczędzanie wody, o czym więcej śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Najtrudniejsza sytuacja jest w Pilchowicach koło Gliwic. Już tydzień temu w kranach zabrakło tam wody. Problem może się dzisiaj powtórzyć. Dlatego dyrektor miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kramorz-Mosiąc prosi o racjonalne gospodarowanie wodą.
8: Używanie wody tylko do celów sanitarnych i bytowych.
7: Powodem braków jest przede wszystkim napełnianie basenów, podlewanie ogródków i duże zużycie wody w gospodarstwach rolnych. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Nieco ponad połowę miejsc noclegowych zarezerwowali turyści w Zakopanem na pierwszą połowę lipca. Zdecydowanie spadła liczba gości z Półwyspu Arabskiego. To efekt wojny i napiętej sytuacji w Zatoce Perskiej. Górale mają nadzieję, że ktoś w ich miejsce przyjedzie. Czy jest to możliwe? Sprawdzą nasz reporter Przemek Taranek.
9: Hotele i pensjonaty będą w połowie puste, ale to nie powód do zmartwienia. Uspokaja Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
10: Turyści arabscy rezerwowali z dużym wyprzedzeniem, więc jeśli te rezerwacje nie wystąpiły, w dużej mierze zostały wypełnione przez turystę polskiego, ale też przez turystę litewskiego, łotewskiego, estończyka.
9: W Zakopanem jest coraz więcej obiektów noclegowych, co wymusza walkę o klienta i obniżanie cen.
10: Mediana na pierwsze dwa tygodnie lipca dla obiektu trzygwiazdkowego nie dalej niż 4 km od Krupówek, dla dwóch osób ze śniadaniem wynosi 509 zł.
9: To aż 8% mniej niż rok temu. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Na razie do przyjazdu na Podhale zachęca też pogoda. Jest słonecznie, ale nieco chłodniej niż w całym kraju. Polski rynek zalewają tanie czereśnie z zagranicy. Kosztują kilkanaście złotych za kilogram i wyraźnie konkurują z dużo droższymi owocami krajowymi. Związek Sadowników Polskich apeluje do resortu rolnictwa o kontrolę.